0: kibelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Maciej Żółkiewicz. Teatr można zrobić z wszystkiego. Można zaanimować serwetkę, zabawkę i dobrze się przy tym bawić. Mówi Waldemar Wolański, reżyser i autor muzyki do przedstawienia Krawiec Panniteczka. Spektakl wszedł już na afisz i grany jest w Zdrojowym Teatrze Animacji. Mieliśmy przyjemność porozmawiać z jego autorami.
2: Joanna Hruk, scenograf.
3: I jak wygląda ta scenografia? Gdyby można było troszeczkę zdradzić, ale też nie zaspoilerować, bardziej zachęcić do tego przyjścia do nas.
2: Scenografia jakby rodzi się na oczach widza w niektórych momentach i jakby ma zachęcić do tego, żeby zgadywać, co w pracowni krawieckiej może się przydać w takiej długiej podróży krawca przez różne jego przygody. Natomiast tak w warstwie plastycznej jest to po prostu, są to parawany,

0: uszyte patchworkami. Bardzo kolorowe, każda kraina ma swoją, jakby swoją kolorystykę. Natomiast no, przede wszystkim chciałam tutaj powiedzieć, że pracownie są absolutnie cudowne, zrobiły przepiękne patchworki, jestem zachwycona. Mam nadzieję, że widzom też się będzie podobało.
1: Krainy?
0: No bo krawiec podróżuje, jest to tak naprawdę bajka drogi, w związku z czym podróżuje i na swojej drodze napotyka różne magiczne czasami miejsca, w związku z czym no i czym innym jest Łąka, czym innym jest miasteczko Trajda-Rajda i jeszcze inne dom, w którym mieszkają diabły, więc to są takie właśnie różne miejsca, w których pojawia się nasz bohater.
2: Diana Jonkisz, aktorka Zdrojowego Teatru Animacji.
1: Jest pani księżniczką, a w którym momencie się pani pojawia?
2: No, księżniczki w takich królewnych, w takich bajkach najczęściej pojawiają się gdzieś tam na samym koniuszku, bo są taką słodką wisienką na torcie. Ale konstrukcja tego spektaklu jest taka, że zastajemy pewien zakład krawiecki, który ma pewne problemy organizacyjne. W związku z tym nie może nic uszyć, ale uszyje bajkę.
1: Gra pani pewnie lalką, bo jest to teatr ZTA, Zdrojowy Teatr Animacji. Jaka jest pani lalka?
2: No i tu może tak zdradzę też, że wszystko dzieje się w zakładzie krawieckim, więc te lalki, które my animujemy, to nie są takie lalki w sensie rozumienia takiego teatralnego, czyli jakaś pacynka, marionetka czy kukiełka. Nie, to są lalki, które są stworzone z rzeczy, które mogłyby się znaleźć w takiej pracowni krawieckiej. I tutaj jest taka może zachęta trochę dla naszych widzów, dla rodzin, które nas odwiedzą, żeby zastanowić się, czym jest ta animacja i jak my możemy te animacje wykorzystać w swoich wspólnych zabawach.
1: Da się lubić pani postać?
2: No, myślę, że tak. No, zdecydowanie księżniczki zawsze są do lubienia i są najmilszymi osobami najczęściej w przedstawieniach dla dzieci. No ale też jakby moja główna postać, czyli pani krawcowa, która jest, też myślę, że da się lubić.
1: Okej, okay, a za co pani lubi swoją postać?
2: No za to, że jest troszeczkę przewrotna. My tutaj właśnie budujemy między aktorami takie relacje, które nie wynikają bezpośrednio z budowy krawca niteczki, czyli tekstu, ale są jakby atrakcyjne i dodają pewnej lekkości tej całej opowieści.
1: Jest pan reżyserem, prawda?
3: Tak, wieść gminna niesie, że jestem reżyserem, ale nie jestem tylko reżyserem. Tutaj występuję w trzech postaciach. Jestem adaptatorem i autorem tekstu, ponieważ przedstawienie oparte jest na krótkim opowiadaniu Kornela Makuszyńskiego, które tak naprawdę mieści się na jednej, dwóch stronicach tekstu. Natomiast z tego trzeba było zrobić 70-minutowe przedstawienie, w związku z czym trzeba było dopisać sporo akcji, sporo tekstu, napisać piosenki. Trzeba było do tych piosenek skomponować muzykę i również jestem autorem tej muzyki, no i jestem reżyserem. W związku z czym tak no, ogarniam dużą część materii tego spektaklu, a spektakl jest taki trochę wpuszczający w maliny, jak to się mówi obiegowo, to znaczy no, na wprost to jest tak naprawdę bajka. Bardzo klasyczna, jedna z tych takich, no można powiedzieć, złotego kanonu bajek, które dzieci powinny znać. Natomiast to jest przedstawienie, które jest uszyte na paru warstwach, bo to jest teatr w teatrze. To znaczy mamy zespół aktorski, który wciela się w pracowników pracowni krawieckiej, która to pracownia z braku nici i pieniędzy no, musi się czymś zająć, ponieważ ma już klientów, czyli widzów, w związku z czym postanawia uszyć bajkę. I jakby te żonglowanie na tych trzech piętrach, no to jest dopiero prawdziwa maestria w obserwowaniu jakby tego zespołu, ponieważ tak jak oni żonglują postaciami, żonglują charakterami, to jest no coś, co trzeba było wymyślić tutaj na miejscu. To jest także przedstawienie w takiej no rzadko spotykanej konwencji tak zwanego teatru przedmiotu. Jak tutaj już zostało wspomniane, my nie gramy takimi typowymi, zmechanizowanymi lalkami, tylko bierzemy przedmioty, które nas otaczają. Oczywiście te przedmioty są steatralizowane. One trochę pomagają wyobraźni dziecka, aby sobie wyobrazić, że na przykład wieszak jest diabłem, a manekin jest królewną, żelazko jest psem i tak dalej, czy też wazą do zupy. Natomiast generalnie to są przedmioty codziennego użytku. I jakby moim zamysłem inscenizatora było to, aby pokazać dzieciom i zasugerować dzieciom i rodzicom, że teatr można robić z wszystkiego. Wcale nie musimy mieć strasznie drogich, zmechanizowanych, skomplikowanych lalek, aby zrobić teatr. Możemy wziąć to, co nas otacza. Łyżeczkę, widelec, but, parasol i z tego można zrobić wspaniałe przedstawienie i też taki jest cel tej inscenizacji. Aktorzy, wydawałoby się, że z niczego wyczarowują mnóstwo krain, przez które wędrują główni bohaterowie. I wydawałoby się, że no, co można zrobić ze scenografii, która stoi niezmienna na scenie. Okazuje się, że ona jest tak czarowna i tak magiczna, że wszystko zależy jednak od rąk aktorów, od światła, od umiejscowienia, od położenia innych akcentów, tak to sobie nazwijmy. Mamy wrażenie, że tutaj się strasznie dużo dzieje, bo też dzieje się strasznie dużo, ale jakby w każdej warstwie aktorskiej, inscenizacyjnej, scenograficznej, muzycznej. No i tu składam głęboki ukłon jakby i całemu zespołowi technicznemu teatru, ale przede wszystkim zespołowi aktorskiemu, bo to praca była bardzo przyjemna, jak zwykle. To już jest moja kolejna inscenizacja w tym teatrze. Mnie się znakomicie pracuje z tymi aktorami. Wydawałoby się, że tak no, prostą historię będzie się też prosto tworzyło. Nie tworzyło się prosto. Mieliśmy sporo zadań, które trzeba było rozwiązać. Zadań trudnych, fizycznie ciężkich do wykonania. No ale okazało się, że jak co nie było dla mnie też zaskoczeniem, świetnie sobie sprostali z postawionymi zadaniami. No i wyszło to, co wyszło.
1: Jakie to trudne wyzwania teraz były właśnie przy tym przedstawieniu? Czy to chodziło o to, żeby zrobić z dwustronicowej kartki całą bajkę, czy coś jeszcze pan tutaj miał na myśli?
3: Znaczy, tworzenie spektaklu jest trudne w wielu warstwach, natomiast jeżeli mówimy o trudnościach tej inscenizacji, to no, oczywiście to są różne trudności. Trudności dla mnie jako reżysera, trudności różne dla aktorów. No jeżeli Diana Jonkisz, która gra królewnę, musi dźwignąć manekin, który jest wielkości człowieka, to jest po prostu fizycznie ciężkie, a to też nie o to chodzi, żeby dźwignąć ten manekin, tylko żeby nim zagrać, żeby on się poruszał, żeby animował, żeby widzowie patrzyli na manekin, a nie na aktorkę. Gramy w wielu planach, w związku z czym jak się nie pogubić w tych planach, w którym momencie kończy się Diana Jonkisz, a zaczyna się wybitna specjalistka od wszywania prawego rękawa w pracowni krawieckiej, Hetka Pętelka, a w którym momencie zaczyna się królewna. To żonglowanie tymi piętrami tak, żeby płynnie przechodzić jakby z kolejnego poziomu w kolejny, no to są już zadania stricte aktorskie, trudne animacyjne i trudne też rzemieślniczo, w związku z czym no było tutaj bardzo dużo takich wyzwań. Muzyka jest wielogłosowa, do tego jest choreografia, a to wszystko trzeba zrobić tak, aby widz miał wrażenie lekkości i zabawy, że my to tak robimy od tak en passant, że tak się wyrażę. Mam wrażenie, że nam się to bardzo dobrze udało. Aktorzy wychodzą mokrzy po przedstawieniu, ale ponieważ sam kiedyś dawno temu byłem aktorem, mam też takie poczucie, że aktor lubi, jak ma takie poczucie, że no, na tej scenie faktycznie się narobił, a oni się tutaj narabiają. Przy całym poczuciu lekkości materii i tego, co się zabawości, tego, co się dzieje na scenie. Jest 7 piosenek, z czego 6 jest śpiewanych przez cały zespół, czasami wielogłosowo. Muzyka nie jest specjalnie rozbuchana aranżacyjnie, ale to też wynika z konwencji, ponieważ my troszeczkę nawiązujemy stylistycznie do takich sklepów cynamonowych Schulza, do Skrzypka na dachu, do Chagalla. To jest taki trochę przedwojenny zakład krawiecki, w którym stoi jeszcze taka stara maszyna zigerowska na pedały, w których żelazka są na dusze, gdzie nie ma elektroniki, plastyku, no, tych wszystkich takich gadżetów XXI wieku. W związku z czym też i ta muzyka nie rozsiewa takich wszystkich alikwotów elektronicznych, tak to sobie nazwijmy. Natomiast jest wystarczająco barwna.
4: Sylwester Cooper, aktor i kierownik artystyczny Zdrojowego Teatru Animacji.
1: Jaka jest pana postać?
4: Jestem odtwórcą roli Krawca, Niteczki w tym przedstawieniu. Gram, można powiedzieć, od początku do końca jedną lalką, jest to manekin. Można powiedzieć, że mam najłatwiejsze zadanie, ponieważ ja mam tylko jedną postać. Nie muszę myśleć o niczym innym, tak jak koledzy, którzy mają masę rekwizytów, masę rzeczy muszą poukładać, poprzestawiać, także mam tę przyjemność, że gram tylko jedną postać. Lalka wygląda cudownie i cudownie się rusza. Ja nie chcę zdradzać wszystkiego, bo chciałbym, żeby widzowie to przyszli, ocenili i zobaczyli naszą trudną sztukę animacji tego przedstawienia.
1: Za co pan lubi postać? Czy lubi pan swoją postać i czy można lubić pana postać?
4: Po pierwsze, bardzo lubię tę postać, ponieważ tak, to jest prosty krawiec, skromny, któremu przyśniło się, że może zostać królem. Zostało mu to wywróżone przez spotkaną cygankę i on w tej swojej prostocie, poznając przyjaciół i swoją dobrocią, uzyskuje właściwie to, co mu się przyśniło. Nie chciałbym zdradzać wszystkich przygód, jakie go spotykają, ale to jest bardzo prosty, życzliwy człowiek, którego po prostu spotyka szczęście.
1: Czy to jest bajka, tutaj reżyser troszeczkę więcej powiedział, czy to jest bajka dla dorosłych i dla dzieci?
4: Myślę, że tak. To jest bajka rodzinna, także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Rodzice będą mogli na wiele tematów porozmawiać z dziećmi. I przede wszystkim jest to bardzo interaktywne przedstawienie.
1: Od jakiego wieku można przychodzić?
4: Od dwulatki, trzylatki, dzieci przedszkolne do 6-7 roku życia, tak? To jest ten przedział.
1: Okej, okay, i 60-latkowie.
4: I 60-latkowie, i 99-latkowie. Animacja wszystkimi lalkami w tym przedstawieniu jest, można powiedzieć, taka dwufunkcyjna. Poza tym, że my gramy też w żywym planie, tak samo posługujemy się tymi manekinami, aby one wyrażały emocje przez nas. Także tu jest taka podwójna złożoność tej akurat sytuacji i tego grania emocjonalnego, przyniesienia charakteru, wszystkich emocji na postać i na dalszy przebieg akcji.
1: Dwumetrowa lalka też? Tak dużo?
4: No, może dwumetrowa nie, ale tak 1,80 m.
1: Ej, ile waży?
0: Optymalnie najlżejsza, bo jest szczupły, bo krawiec niteczka jest chudy, że przypomina igłę i nitkę. W związku z czym jest to manekin krawiecki, ale bardzo wyszczuplony, taki po prostu fit.
5: Mówi dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji Małgorzata Nauka.
6: To jest przedstawienie dla dzieci młodszych od 5 roku życia, myślę, że tak od 4 nawet spokojnie. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć radiosłuchaczom, że by nastawili się na różne niespodziewane zwroty akcji, ale też na działania polegające na interakcji z widownią. Także proszę Państwa, proszę się przygotować, że możecie Państwo zostać zmierzeni w różnych częściach ciała. Zapraszamy też widzów na scenę. Pan Waldemar Wolański wymyślił takie niesamowite zwroty akcji i no, współpracujemy bardzo intensywnie z publicznością, żeby nie zdradzać więcej szczegółów i żebyście Państwo mieli chęć przyjść do teatru, no to powiem, że na pewno będzie się bardzo, bardzo dużo działo.
4: Chciałem tylko dodać, że cudowną choreografię mieliśmy przyjemność pracować z panią Joanną Wolańską, która zrobiła wspaniałe układy taneczne. Spektakl jest roztańczony, rozśpiewany, a widz na tym przedstawieniu nie może czuć się bezpieczny, także...
1: No właśnie to mierzenie.
5: Krawiec pan Niteczka dla wszystkich i w każdym wieku. Do zobaczenia w Zdrojowym Teatrze Animacji. Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Zapraszam na nasze kolejne magazyny lokalne.
7: Magazyn lokalny.
5: Witam, przy mikrofonie Maciek Rukiewicz. Udało się nam porozmawiać z najstarszym wolontariuszem w Polsce, Ryszardem Kiełkiem. Mieszka w Karpaczu. Mieliśmy szansę wymienić parę słów właśnie o wolontariacie.
8: Nazywam się Ryszard Kiełek, a o funkcji trudno mówić. Jestem najstarszym wolontariuszem w Polsce.
9: Najstarszy wolontariusz w Polsce.
8: Tak, 42 lata. Nie ma starszych. Też pierwszą fundację w Polsce pomocową dla dzieci utworzyłem, mieszkanie w Warszawie, Uśmiech Dziecka. Także jest o czym mówić. I mówię, nigdy nie zwątpiłem. Mam 75 lat. Jeden z moich przyjaciół pokazuje mi kółka na czole. Ryszard, przecież ty już swoje przeżyłeś, swoje zrobiłeś, a mnie ciągle mało. I każda akcja, każda kampania mnie nakręca. Ja po prostu widzę w tym sens życia i namawiam też wszystkich i seniorów, nie tylko seniorów, do włączania się do wolontariatu, bo to jest jakieś ujście dla człowieka. Jest jakieś takie uspokojenie własnej duszy, serca, wrażliwości, nie wiem jak to nazwać, ale ja nie potrafię bez tego żyć. Czuję się w wolontariacie jak ryba w wodzie. Ciągle potrzeba kontaktów. Ja prowadzę kampanię od wielu, wielu lat czytania dzieciom. Cała Polska czyta dzieciom, no odwiedzam przedszkola, szkoły, szpitale, ośrodki opiekuńcze i czytam ich literaturę, która tam im pasuje, dobieramy sobie w zależności od wieku, ale przy okazji wykorzystuję taki moment, zawsze znajdę, o wolontariacie. Rzucam temat wolontariatu, pytam się, czy dzieci w domu pomagacie rodzicom, czy w szkole pomagacie między sobą, czy potraficie się podzielić ostatnią kromką chleba. No i to się wywołuje burza mózgów. Fajnie, bo ja się cieszę, bo widzę, że a tam paluszek pod górę, panie Rysiu, ja chcę być wolontariuszką czy wolontariuszem. No to cieszy człowieka. No i ja w tym widzę sens życia. Ja byłem biznesmenem, byłem wielkim takim człowiekiem, przedsiębiorcą, ale to mnie pieniądze nie dawały radości. Radość daje mi wolontariat. Pomoc, którą mogę dać od siebie dla drugiego człowieka, czy to jest malutki, czy duży, nieważne. Sens życia i ja wie tutaj kiedyś doktor Zembala, mój przyjaciel, też kawaler Orderu Uśmiechu, kiedyś tak w Głogowie, w takiej szkole powiedział takie piękne słowo, że słuchajcie, kochane dzieci, spróbujcie pozostawić po sobie ślad. No i cisza na sali. I dodał, najlepiej dobry. Także to dobro pozostaje, bo człowiek gdzieś odchodzi z tego świata, sobie człowiek to choć mi się zapomina, a dobro gdzieś tam zostaje, prawda? Ono emanuje na innych, to też ważne jest, prawda?
9: Order Uśmiechu nie zobowiązał do takiej dalszej walki?
8: No właśnie, często to pytanie dziennikarze zadają, panie Ryszardzie, czym dla pana jest Order Uśmiechu? Ja mówię, no być może kolejną inspiracją, ale ja nie dla orderów pomagam, tylko z potrzeby serca, zawsze się ripostuje w ten sposób, ale on napędził troszeczkę, to przyznam szczerze, dał mi tego kopniaka i to było w 1988 roku, to już działałem 7 lat wtedy, bo od tego pierwszego rozpocząłem wolontariat i to później 1988, sok z cytryny, przysięga dzieciom, że na przekór wichrom burzą.
9: To naprawdę był sok z cytryny?
8: Tak, naprawdę. Dzieci musiały wycisnąć i musiałem się po tym wszystkim po przysiędze i tak dalej uśmiechnąć. Był to trudny egzamin. Trochę skłamałem, powiedziałem, że smakował jak ten sok jak ambrozja. No, nie do końca tak było. No ale przy dzieciach musiałem zachować pozory, że było wszystko okej. Okay. Ale mówię, Order Uśmiechu jest pewną inspiracją, bo wśród kawalerów Orderu Uśmiechu, my się spotykamy często na różnych zlotach, są ludzie różnych profesji. Są dziennikarze, są pisarze, są sportowcy, artyści, no różny przekrój społeczeństwa. I my się spotykamy, wymiana poglądów, zdań. Mam okazję zapoznać ciekawych ludzi, których w życiu bym nie spotkał. A na przykład miałem wielkie szczęście spotkać się na Watykanie wtedy z papieżem Janem Pawłem II. Gdyby nie Order Uśmiechu i nie prezentacja mojej osoby jako wolontariusza na Watykanie, takie piękne słowa, które przekazał dla mnie, że proszę siać to dobro jak najdłużej, a wiem, że pan to dobrze robi, ja mówię, skąd papież mógł wiedzieć? Ja nawet mnie tam widocznie tam... No,
9: wiedza odgórna?
8: Tak jest, wiedza odgórna. Wiele takich osób znakomitych i mówię, z pierwszych stron gazet i poznałem i też od nich też czerpię pewne wartości. My się wszyscy w jakiś sposób tym wolontariatem zarażamy, może takie brzydkie słowo, ale to emanuje.
9: Czyli to są też wartości dodane?
8: Tak, wartości dodane. Ja mówię, te dzieci czasami mi zadają pytania w szkołach, jak to się zaczęło, od kiedy ten pierwszy, ten power, jak to młodzież mówi. Ja mówię, być może pierwsza impreza dobroczynna na rzecz dzieci niewidomych z Lasek pod Warszawą. i to zetknięcie się z nieszczęściem. Ja oczywiście jako małe dziecko gdzieś tam w szkole potrafiłem się podzielić ostatnim kąską chleba. To też była jakaś... Moi dziadkowie uratowali w okresie II wojny światowej życie całej dużej rodzinie żydowskiej, narażając własne i rodziny. Czyli to się też dostaje jakby z mlekiem matki. Ja mówię, wolontariusz to jest w jakiś sposób też i powołanie.
9: Historia pisze najlepsze scenariusze. Jeżeli mógłbym się do niej odnieść, to jakie pan takie przykłady w swojej bogatej historii wolontariatu może wspomnieć? Takie, które... No, zmotywują.
8: Pewnego poranka wielkanocnego na warszawskim lotnisku Okęcie wylądował największy samolot świata. Jumbo Jet wtedy to był. Na pokładzie tego samolotu przyleciała fundacja misiowa z USA. Taka dziwna fundacja, organizacja, która zbiera misie pluszowe z całej Ameryki i w kontenery, w samoloty i rozwożone są te misie dla dzieci chorych, biednych, ośrodków takich opiekuńczych. No i wylądowali Amerykanie na Okęciu. Ja sobie siedzę, pałaszuję, śniadanie wielkanocne, a tu dryn, dryn, dzwonią dziennikarze Kuriera Polskiego. I z takim pytaniem, byłem osobą znaną już w Warszawie, więc mieli telefony na miarę na mnie. Panie Ryszardzie, błagamy, prosimy o pomoc. Mój Boże, ktoś umarł, co się stało? A, przyleciała fundacja misiowa. Jaka misiowa, co się dzieje? No, przywiozła misie, my nie wiemy, gdzie mamy to rozwieźć, bo są święta Wielkiej Nocy. I tylko pan może nam pomóc, bo pan jeszcze się orientuje, w jakich placówkach mogą być dzieci. Ja wiem, a dlaczego takie wielkie zaufanie do mnie, nie wiem. Ale dobrze, mówię, dobra, przyjeżdżajcie. No i pamiętam taki duży samochód, chyba tir, z tymi misiami. Podjechał na ulicę Krochmalną, gdzie mieszkałem, załadowałem się z tą fundacją i tak jeździmy po całej Warszawie. Wola, Żoliborz, szpital na Litewskiej, ta lewa strona, później na prawą stronę, Praga Północ, Praga Południe, do domu dziecka w Michalinie, którym się opiekowałem, tam trochę dzieci było, ale tych mi się nie ubywało. A ta fundacja była taka dziwna, że oni tylko zostawiali tyle misi, ile było dzieci. Ja mówię, zostawcie to, ja po świętach rozwiozę, bo ja wiem, gdzie mam to rozwieźć. Ale nie, no musiałem to uszanować, bo oni mówią, że te misie polecą do Afryki dla biednych dzieci. No musiałem to uszanować. Ale to taka mała dygresja. No i tak jeszcze w ostatnim takim tchem mówię, Boże, co my zrobimy? No szkoda tych misi, bo tyle dzieci oczekuje na jakieś takie miłe przytulanki. No i mówię, pojedziemy jeszcze do Centrum Zdrowia Dziecka. Jak byłem w Michalinie, to już na linii Otwockiej, tam niedaleko. Tam na pewno są dzieci, bo nie opłaca się rodzicom zabierać dzieci na dwa dni, powiedzmy, świąteczne, jak dziecko jest nad morza czy z gór. No i z taką wielką nadzieją jedziemy do tego Międzylesia. I proszę sobie wyobrazić...
9: Wtedy nie było telefonów komórkowych, nie było internetu.
8: Chciałem to powiedzieć, nie było komórek, nie było internetu. Trzeba było dojść do jakiegoś telefonu stacjonarnego, jakiejś budki telefonicznej. Ja taki zdenerwowany, a samochód nam stanął. Nie wiemy, co jest, czy się zepsuł, czy benzyny, bo tak nie potrafię powiedzieć. No i ja tak wychodzę, taki wyskakuję z tego samochodu i widzę, że za płotem krzątają się siostry zakonne. Ja tak zagadnąłem z jednej siostrzyczki, mówię, siostrzyczko, prosimy o możliwość zatelefonowania, czy państwo macie telefon. Widzę, duże jak maszysko, nie? A siostry, jeszcze mówię, że wieziemy misie pluszowe w darze dla chorych dzieci do szpitala OTU w Międzylesiu, tutaj pokazuję. A siostra zakonna się wzięła za bok, mówi, tak, misie pluszowe, to może państwo nas odwiedzicie. Ja mówię, Boże, gdzie ta siostra nas zaprasza? I wchodzimy z tą delegacją do dużego gmaszyska. Pamiętam trzy sale, w kolorze białym, różowym, niebieskim. Na tych salach pełno dzieci, strasznie cierpiących, w takich kojcach umieszczone, tylko takie kulki, tylko oczy było widać. To były dzieci, trafiliśmy do ośrodka dzieci niechcianych, dzieci odrzuconych, dzieci upośledzonych w makabrycznym stopniu. Ja nie wiedziałem, a czy znałem topografię całej Warszawy, że na przemieściach stolicy jest taki ośrodek. No i przysięgam, nie wiedziałem. No i co się dzieje? W momencie, kiedy zaczęliśmy wręczać misie pluszowe tym bardzo chorym dzieciom, no dzieci reagowały różnie, jak to cierpiące dzieci, ale u większości dzieci na ich buziach pojawił się uśmiech. W momencie, kiedy tego misia przytulali, to było dla nas, łzy nam leciały jak grochy. Ci Amerykanie mówią, że jak jeżdżą po świecie, nie widzieli tak cierpiących mocno dzieci. A przecież i do Afryki, i do Azji, tam też przecież i bieda, i cierpienie. Ale że ten ośrodek był jakoś zakamuflowany, gdzieś schowany. Dlaczego ja o tym nie wiedziałem? Bo wcześniej bym jakoś starał się pomóc i tak dalej. No i byłem taki szczęśliwy i byłem taki bardzo szczęśliwy, byłem taki dowartościowany, taki radosny w sercu, że to trudno jest to opowiedzieć i cały czas ja tłumaczę, że to jest opatrzność, palec opatrznościowy, o tak to tłumaczę, że w tym miejscu, w tym momencie staje nam samochód, się okazało, że benzyny brakło facetowi, stajemy i coś odkrywamy takiego. Obiekt zapomniany przez cały świat. Nie wiem, czy władze się wtedy bały tego, nie wiem, nie mam pojęcia pokazać, że mogą być takie ośrodki. Dzieci odrzucone, niechciane i upośledzone. To proszę sobie wyobrazić, jakiego powera ja dostałem po tym spotkaniu. To mój wolontariat, to już order uśmiechu, to już orderem śmiechu, ale to tego typu sytuacji, a było ich kilkanaście w całej na tej przestrzeni, że gdzieś tam ktoś mnie prowadził, mówi: Ryszard, tu musisz, a ja mówię, trochę wątpienia, wchodzę i okazuje się, że jest potrzebna pomoc, więc tutaj trochę jestem jakby szczęśliwym wolontariuszem, bo gdzieś ta opatrzność tam mnie prowadzi i w to miejsce takie, które mało kto pomyślał, że tam może być jakieś nieszczęście. I ja to, co panu opowiedziałem i tu państwu, radzie słuchaczom, opowiadam w szkołach, przedszkolach, gdzieś są przejęte. W ten sposób też się inspiruje młodzież, szczególnie do wstąpienia w wolontariat. Jakieś takie przykłady, prawda? A ten przykład dla mnie, no to był niesamowity. Ja do końca życia nie zapomnę, bo to jakby i moment zwrotny mojego wolontariatu.
9: Nasuwa się tutaj porównanie do lawiny. Lawina jest wywoływana przez mały kamyczek.
8: Mały kamyczek i ten ośrodek właśnie dla dzieci niewidomych w Laskach. To był ten pierwszy kamyczek, taki rzucony. Bo ja oczywiście, ja już miałem swoje lata, miałem 33 lata, jak wstąpiłem w wolontariat. Wcześniej tam się działało, ale mówię o słowie wolontariat. Jeden kamyczek, tak jak pan redaktor powiedział, rzucony było, te dzieci niewidome, jak zobaczyłem, to nieszczęście, jak one muszą funkcjonować całe życie, nie widząc piękna tego świata. No też to opowiadam dzieciom i też to wywołuje wrażliwość u dzieci. No myślę, że tych przykładów jest bardzo dużo. Ja napisałem książkę pod tytułem Korzenie filantropii. Ona jest dostępna w Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej, JBC, jakby ktoś chciał wejść i moje nazwisko tam Ryszard Kierek rzucić, to można poczytać i tam, panie redaktorze, starałem się, bo mam już swoje lata, nie wiem, człowiek może oczy zamknąć, chciałem taki testament dla wolontariuszy, to moja książka, takie pokazanie drogi, którą mogą wybrać i tutaj nigdy nie wolno oczekiwać fanfar, oklasków, tu trzeba robić dobro, to znaczy dobro, tu nie ma dyskusji. Ja mówię, że dziennikarze też często zadają pytanie, ponieważ dlaczego pan się tym zajmuje, wolontariatem, tym wszystkim? Czy pan pochodzi z domu dziecka, czy jakaś klęska pana życiowa spotkała? A ja mówię, nic z tych rzeczy. Moją inspiracją są moi dziadkowie, którzy i rodzice, którzy całe życie pomagali, czyli mam to jakby z mlekiem matki. I chcę iść tym domem do końca moich dni.
5: Moim i państwa gościem był Ryszard Kiełek, najstarszy wolontariusz w Polsce. Do usłyszenia, Maciej Rylkiewicz.
7: Magazyn lokalny.
5: Przy mikrofonie Maciej Rylkiewicz. Dzisiaj o fotografii. W Jeleniej Górze już od lat istnieje pewien konkurs w fotografii górskiej, to Biennale. O nim, o jego idei i o nietypowych pracach opowiedział nam jego współorganizator.
10: Tomasz Mielech, Jeleniogórskie Centrum Kultury, instruktor fotografii.
9: Czym są Biennale?
10: Biennale Fotografii Górskiej To najstarszy konkurs fotograficzny poświęcony górom w Polsce. Właściwie jest organizowany od roku 1980 nieprzerwanie. Został wymyślony przez fotografów zrzeszonych w Jeleniogórskim Towarzystwie Fotograficznym. Pierwszą edycję pomógł zorganizować Wojewódzki Dom Kultury. No i tak się ta historia zaczęła i właściwie trwa do dziś.
1: Biennale Fotografii Górskiej w Polsce, czy to dotyczy Karkonoszy, czy to może dotyczyć tematu Tatr czy innych pasm górskich, które są w naszym kraju?
10: Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze to nie tylko konkurs poświęcony karkonoszom, ale właściwie poświęcony górom całego świata. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń co do tego regionu, skąd te fotografie mają pochodzić. Także tutaj nie ograniczamy się w ogóle.
1: Okej, a co znaczy słowo biennale?
10: Biennale oznacza konkurs organizowany co 2 lata.
1: Okej, czyli on cyklicznie co 2 lata odbywa się od 1980. Jaki to jest rodzaj fotografii? To nie jest fotografia zbyt oczywista.
10: Fotografie, które napływają na sam konkurs, są bardzo różne. To nie jest tak, że jest to bardzo mocno sprecyzowany kierunek fotograficzny, czyli że to są piękne widoki pięknych gór. Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze zachowało taką odrębność, tak mi się wydaje, w porównaniu z innymi konkursami fotograficznymi o górach, że nas interesuje najbardziej fotografia w górach, czyli są to fotografie gór wykonywane przez fotografów i te są cenione najbardziej, na przykład przez jurorów konkursu. Rzadko się zdarza, że fotografie wykonane przy okazji w górach przez ludzi chodzących po górach zostają wyróżnione. Tutaj bardziej chodzi o taką świadomość fotografowania gór, ale przede wszystkim tym, o to, czym ta fotografia jest, czyli o samo medium też.
1: Okej, okay. No to czym jest ta fotografia i cóż to jest za świadomość?
10: Przede wszystkim to jest, tak mi się wydaje od lat, kiedyś startowałem jako uczestnik, teraz jestem jurorem i organizatorem tego konkursu, że najbardziej chodzi o pewną świadomość fotograficzną, o takie wyrażenie własnego stosunku do gór, nie utrwalanie tylko i wyłącznie piękna i zachwytu niezwykłymi widokami. Takich fotografii dzisiaj jest bardzo dużo, one stają się do siebie bardzo podobne. Nas interesuje przede wszystkim takie indywidualne spojrzenie na to, czym są góry. Dla każdego są pewnie zupełnie czym innym. No i to, jaka fotografia powstanie w górach, czy ona się będzie różniła w jakiś sposób od tego, co dzisiaj modne, od tego, co dzisiaj właściwie na topie, czyli od fotografii niezwykłej, widowiskowej, wielkich wydruków i tak dalej. Przede wszystkim nie ograniczamy też technik fotograficznych. Na nasz konkurs należy nadesłać zawsze fotografie w postaci materialnej. Nie oceniamy plików fotograficznych i to nas wyróżnia. Doceniamy różne techniki fotograficzne, od najnowszych takich fotografii cyfrowych, fotografii manipulowanych też cyfrowo, bo i takie się zdarzają w przerabianych procesach graficznych. Doceniamy też szlachetne rękodzieło fotograficzne, techniki dawne, techniki klasyczne, srebrowe, powiększane w ciemni. Także to spektrum technik fotograficznych na tym konkursie czy podczas Biennale Fotografii Górskiej jest bardzo duże.
1: Okej, to jeżeli chodzi o fotografię, bo fotografia to nie tylko telefon, to nie tylko aparat cyfrowy, których faktycznie teraz jest bardzo dużo, jest praktycznie zatrzęsienie, to też techniki, które pomagają coś utrwalić. Co jest utrwalane, bo to nie są, tak jak pan powiedział, piękne pejzaże, gdzie mamy zazwyczaj podział kadru na na górze mamy horyzont, jakiś zachód słońca. To coś zupełnie innego.
10: Tak, zdarzają się prace bardzo różne, pokazujące właściwie materię fotograficzną. Czasami tak się zdarza. Są to fotografie wykonane w górach, ale one właściwie tych gór nie pokazują w taki oczywisty sposób. Są to fotografie na przykład wykonywane aparatami wielkoformatowymi na dużych kliszach, tak jak w XIX wieku, ale podejmowane w sposób bardzo współczesny, o takiej bardzo dużej sile wyrazu, ale fotografie są nie niewielkie, kontaktowe, na bardzo szlachetnym papierze, mają trwałość archiwalną, bo co też ważne dla nas, plonem każdego konkursu Biennale Fotografii Górskiej i nie tylko konkursu, bo przy okazji odbywają się plenery fotograficzne, po których zostaje ślad w postaci fotografii, które trafiają do kolekcji Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Też zależy nam na tym, aby ten ślad był trwały, aby te fotografie miały szansę przetrwać może kilkadziesiąt, kilkaset lat w przyszłości, oby tak było. I stąd na przykład staramy się o fotografie wykonane w sposób archiwalny, przynajmniej takie po plenerach fotograficznych do nas trafiają. Efektem konkursu jest też to, że nagrodzone prace zostają w Jeleniej Górze właśnie w naszej kolekcji i myślę, że za kilkadziesiąt lat będzie to niezwykły dowód na to, że to środowisko było bardzo prężne, że kolekcja fotografii, która powstała, będzie cennym zjawiskiem w ogóle, jeśli chodzi o fotografię gór, bo myślę, że w tej chwili takiej świadomości gromadzenia na przykład fotografii poświęconej górom nie ma.
1: Tu fotografie wydają się być pewnego rodzaju obrazem.
10: No szukamy przede wszystkim odrębności widzenia karkonoszy. To jest dla mnie najważniejsze kryterium, na przykład jeśli chodzi o zapraszanych gości plenerowych, o to, aby różnili oni się między sobą, że aby wnosili coś nowego do tego widzenia gór. Nie zależy nam na tym, aby powielać pewne schematy, które wydają się oczywiste i najprostsze. Nasze góry, czyli karkonosze, są górami bardzo małymi. Tych miejsc niezwykłych, takich najbardziej topowych w cudzysłowie, jest niewiele i właściwie one są ofotografowane w taki sposób, że trudno tutaj zobaczyć coś nowego, inspirującego, niezwykłego. Dlatego staramy się pokazać te góry trochę z innej strony, choćby ze strony takiej materii fotograficznej niedostępnej na co dzień użytkownikom smartfonów, aparatów cyfrowych. Dlatego tutaj pojawiają się różni fotografowie, którzy eksperymentują i nie boją się tego. Czasami ten eksperyment prowadzi na manowce, ale czasami prowadzi do bardzo ciekawych efektów. Są to fotografowie przede wszystkim z dużym dorobkiem fotograficznym, którzy są uznani, nie wiem, są profesorami wyższych uczelni fotograficznych w Polsce, galernikami, ludźmi, którzy od wielu, wielu lat fotografują góry, są nagradzani na przykład w różnych konkursach górskich i tak dalej, także ich dorobek jest imponujący i tutaj mamy okazję spotkać się, porozmawiać o tym, czym ta fotografia gór jest dla nas, wymienić się doświadczeniem, zobaczyć, w jaki różny sposób można tą samą rzeczywistość widzieć i jak ją można fotografować w sposób odmienny właśnie od tego, co wydaje nam się oczywiste w fotografii górskiej.
1: Jest pan autorem pewnego rodzaju cyklu zdjęć, gdzie pejzaż karkonoszy jest przyćmiony przez reklamy. Są tego typu też zgłoszenia tutaj na konkurs?
10: Takich jest mniej. Sam konkurs raczej odbywa się w takiej materii fotograficznej klasycznej, że tak powiem. Chociaż nie brakuje tutaj zaskakujących zjawisk. Konkurs jest przede wszystkim otwarty dla wszystkich fotografujących. Nie dzielimy go nie dzielimy kategorii na fotografie dla amatorów, fotografie dla zawodowców. Tutaj wszyscy ze sobą mogą stanąć na równi, pokazać swoją wizję gór. Dlatego myślę, że to też jest ważne, żeby wszyscy mieli równe szanse właściwie w tym konkursie, żeby mogli uczyć się od tych bardziej doświadczonych. No i też jest, myślę, tak przynajmniej ja to traktuję, że to nie są wyścigi fotograficzne, bo no nie oszukujmy się, nagrody nie są zbyt oszałamiające, aby ścigać się tylko i wyłącznie o nagrodę, ale znam wielu takich uczestników, którzy od lat startują, bo daje im to ogromną przyjemność znaleźć się w tym gronie na wystawie konkursowej w Muzeum Karkonoskim obok tych już uznanych fotografów i móc porównać swoje umiejętności, swoją wrażliwość z tymi, którzy są nagradzani bardzo często od lat, czy wyróżniają się w tym konkursie, bo to też jest taka lekcja właśnie na przyszłość, właściwie no, chyba najlepsza, aby uczyć się od tych mistrzów i przy okazji z nimi pokazywać te fotografie.
9: No właśnie, to najstarszy konkurs i duża liczba zgłoszeń.
10: No w tym roku wpłynęło 608 fotografii nadesłanych przez 89 autorów. Jury konkursu zakwalifikowało do wystawy 223 fotografie 76 autorów. Także jest to stosunkowo dużo w porównaniu z latami ubiegłymi, bo trzeba tu podkreślić, że fotografie przylatują do nas w postaci materialnej, a więc trzeba sporo wysiłku, aby te fotografie odpowiednio wydrukować, nie wiem, skopiować w ciemni czy przygotować na konkurs. Nie jest to konkurs właśnie taki komercyjny, jak współcześnie większość konkursów, czyli wysyłamy pliki cyfrowe i organizatorzy konkursu już za nas pewną pracę wykonują. Tutaj od początku do końca trzeba to wykonać samemu.
9: Jeżeli chodzi o wywoływanie zdjęć, to tutaj też obowiązują jakieś restrykcje?
10: Znaczy jest określony przez regulamin format fotografii, minimalny format fotografii, który można nadesłać na konkurs. I tak jak mówiłem, przyjmujemy fotografie drukowane w wielkich formatach, ale przyjmujemy też fotografie w niewielkich formatach wykonane w sposób klasyczny, stykowo w ciemni, czyli od formatu 6 na 9 cm można te prace zgłosić. I uzasadnienie oczywiście tych prac to technika, w jakiej zostały wykonane.
9: Wcześniej tylu ich nie było.
10: No było zdecydowanie mniej. Jeszcze niedawno zmagaliśmy się z problemami związanymi z pandemią. To w ogóle stawiało pod znakiem zapytania organizację konkursu. To był rok taki bardzo trudny w organizacji. Było też tak, że konkurencja dosyć silna się pojawiła. Tych konkursów fotograficznych w Polsce jest w tej chwili kilka na bardzo różnym poziomie, bardzo ciekawych, jakby zagospodarowujących różne dziedziny fotografii górskiej. Trudno też się przebić przez media, aby taki lokalny konkurs jak nasz zaistniał szerzej.
9: Co z tym plenerem? Gdzie idziecie? Ile osób się zgłasza?
10: Każda edycja właściwie Biennale Fotografii Górskiej od samego początku charakteryzuje się tym, że oprócz wystawy konkursowej towarzyszą jej imprezy towarzyszące. I jedną z takich imprez jest plener fotograficzny organizowany właśnie niemalże od samego początku Biennale, na który zapraszani są twórcy, fotografowie, artyści, bo to bardzo różnie jest czasem, którzy przyjeżdżają w Karkonosze, fotografują te Karkonosze i zostawiają fotografie czy jakieś inne dzieła, które powstają podczas pleneru, tutaj do dyspozycji organizatorom Biennale. Najczęściej jest to wystawa fotograficzna z tych fotografii, które powstaną na plenerze, ewentualnie są to różne prezentacje, które gdzieś dalej trwają, są pokazywane, czy wracamy do nich po latach. Jest to przede wszystkim bardzo ważne zjawisko integrujące środowisko fotograficzne, bo to jest właściwie bezcenne móc spotykać się w Karkonoszach przy okazji gór. Te góry są pretekstem do fotografii, ale no, ważniejszą sprawą, tak myślę, to jest właśnie możliwość poznania twórców z bardzo odległych zakątków, na przykład Polski albo spoza Polski. Mamy możliwość poznania siebie, mamy możliwość poznania swojej twórczości, inspirowania się właściwie wspólnie sposobem widzenia nowatorskim, który ktoś wnosi na plenerze, poznania różnych technik fotograficznych, co nie jest takie proste, jako że tutaj fotografowie zapraszani na plenery wyróżniają się właśnie takim indywidualnym podejściem do technik fotograficznych często, takich technik nieoczywistych, niesztampowych, no i to jest bezcenne, aby móc uczyć się od siebie. Właśnie to też wyróżnia Biennale, że Biennale to nie jest tylko i wyłącznie konkurs fotograficzny, nie jest to wyścig o nagrody, ale towarzyszą tej wystawie konkursowej wystawy bardzo różnorodne, często ważniejsze dla mnie jako organizatora, jeśli chodzi o jakość i czy propozycję fotograficzną.
5: Ja nazywam się Maciej Rukiewicz i miałem przyjemność porozmawiania z Tomaszem Milechem o konkursie fotografii górskiej. Żegnam się i zapraszam na kolejny nasz magazyn lokalny.
7: Magazyn lokalny.
5: Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. o idei Święta Teatru. Święta lalkarzy i trudzie włożonym w pracę aktorską opowiadał nam Waldemar Wolański. Gra na deskach, nauka wielu tekstów, umiejętność poruszania się po scenie i zapamiętywania tego. Po premierze czy po przedstawieniach często jest komentowane i oceniane bardzo łatwo. To ciężka praca, nieraz w weekendy, często poza domem, poza rodziną. Właśnie o tym opowiadał nam człowiek od wielu lat związany z tworzeniem sceny. Jak sam o sobie żartuje, człowiek renesansu, wykładowca łódzkiej filmówki, twórca muzyki do przedstawień i reżyser. W Jeleniej Górze, w Zdrojowym Teatrze Animacji, współtwórca przedstawień dla najmłodszych i starszych.
11: Jako człowiek renesansu w XXI wieku, ponieważ zrobiłem adaptację, napisałem muzykę, reżyseruję, bardzo często pokazuję aktorom, jak należy animować. Nie, oczywiście żartuję sobie. Natomiast faktem jest, że będąc artystą, działam na wielu polach. Piszę książki, piszę scenariusze, piszę adaptacje, piszę teksty piosenek. Jestem muzykiem z wykształcenia. W tej chwili już może mniej się poświęcam tej dziedzinie twórczości, natomiast nie jest mi ona obca i poruszam się w niej dosyć sprawnie. Natomiast to moim głównym zawodem jest reżyserowanie. Do niedawna byłem jeszcze menadżerem kultury, tak to się ładnie nazywa. Prowadziłem przez 26 lat Teatr Lalek w Łodzi. Jestem profesorem belwederskim, przez wiele lat uczę w szkole filmowej w Łodzi.
1: Jaka jest idea Święta Teatru?
11: Idea, jak przy wszystkich świętach jest taka, świętujmy. A dlaczego mamy świętować? Dlatego mamy świętować, że jest to piękne święto, ale też jest to takie święto, które przypomina nam pewnej oczywistości, to znaczy o tym, że istnieje teatr i że jest to rzecz fajna. Jest to ta dziedzina sztuki, która ma już kilka tysięcy lat tradycji. Ona oczywiście ewoluuje tak, jak ewoluuje cywilizacja. Natomiast za każdym razem rzeczą niezbędną i niewzruszalną pozostaje to, co jest istotą teatru, to znaczy bezpośredni kontakt widza z aktorem. Istnieje taka definicja teatru, że po to, żeby teatr zaistniał, potrzebne są tylko dwa elementy: widz i aktor. Tak naprawdę cała reszta jest już tylko dodatkiem. I do momentu, póki będzie ta emocja pomiędzy widownią a sceną, do momentu, kiedy widzowie będą chcieli jednak patrzeć na coś oryginalnego, co się tworzy na ich oczach. Bo tym to się różni od kina, od PlayStation, od telewizji, że tutaj wszystko może się zdarzyć. Aktorka może zasłabnąć, aktor może zmienić tekst, zespół nagle może postanowić, nie wiem, zaprotestować, wstać i powiedzieć: dobrze, a my dzisiaj będziemy grali coś innego. Oczywiście takie rzeczy zdarzają się z rzadka, ale na przykład ten rodzaj konwencji, który my proponujemy, unaacznia taką oczywistość, że to jest sztuka żywa, że za każdym razem jest coś innego. Widzowie mają przeświadczenie, że to nie jest tekst wyuczony, tylko to są takie teksty mówione ad hoc, na świeżo, w kontakcie z nimi. Ponieważ jeżeli oni coś powiedzą, to aktor musi odpowiedzieć na ich pytanie, a ponieważ nie wie, co powiedzą, w związku z czym za każdym razem jest to świeży, nowy tekst, który no po prostu pada z głowy, tak to bym określił. I to święto teatru jest właśnie po to, aby świętować ten rodzaj sztuki, ale też i świętować ludzi, którzy czasami całe życie, całą energię, cały swój czas poświęcają dla tego teatru. To jest dosyć niewdzięczny rodzaj sztuki. Mówię to z pełnym przekonaniem jako człowiek, który właściwie poświęcił i przeżył całe swoje życie zawodowe w teatrze, bo wbrew ogólnym twierdzeniem to nie są duże pieniądze. To, o czym się mówi, to zarabiają aktorzy w Hollywood, ewentualnie niektórzy celebryci w Polsce. Natomiast przeważająca masa aktorów i ludzi pracujących w teatrze jest na granicy albo czasami poniżej średniej krajowej. To jest rodzaj pracy, który wymaga angażowania się 24 godziny na dobę. Aktorzy pracują od rana do wieczora, o czym mało kto ma świadomość, że przed południami mają próby, po południami mają spektakle, pracują w soboty, pracują w niedzielę. To jest zawód, który wymaga odporności po prostu skóry słonia, tak bym to określił, albo i dwóch słoni, ponieważ oni są przez cały czas wystawieni na taki odstrzał i uwagi krytyczne. A człowiek, jak to człowiek w swojej naturze ma, że raczej woli dowalić niż pochwalić. W związku z czym myślę, nie, no to cienko dzisiaj grali, słabo śpiewali, a ten to już się ledwo rusza i tak dalej. I bardzo często jest tak, że ci ludzie mdleją na scenie z wysiłku, a aktorzy mówią, nie, no fajnie było, dobrze. Ja nie zapomnę sytuacji, kiedy jako młody aktor, ponieważ z wykształcenia pierwszego jestem aktorem, w trakcie przedstawienia, już pod koniec przedstawienia, źle stanąłem na dosyć wysokim rusztowaniu i spadłem z wysokości 2 metrów na scenę, znikając w ogóle z oczu widowni. Ponieważ miałem jeszcze jeden tekst do powiedzenia, w związku z czym jakoś się wygrzebałem, powiedziałem, kurtyna poszła. Jakie były komentarze i reakcje widzów po przedstawieniu? Nie no, świetny spektakl. Jak on to zrobił? Zupełnie jak prawdziwie. No tak zleciał, jakby to było, jak było zrobione. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że czasami na scenie dzieją się rzeczy, no, mrożące krew w żyłach. I po to jest to święto, żeby świętować tych ludzi, którzy dla nas, ale też i dla siebie, dla swoich emocji siedzą tutaj przez całe życie, uprawiają tą sztukę. Uprawiają tą sztukę tak naprawdę dla nas, bo co z tego, że oni się wzruszą na scenie, jeżeli my się nie wzruszymy. W związku z czym oni to wszystko robią po to, żebyśmy my płakali, śmieli się, gniewali, a czasami wrócili do domu i zastanawiali się, no coś jest do rzeczy w tym, co oni powiedzieli. Może jednak by zmienić swoje, czyjeś życie, bo i tak dalej. No i to są takie różne implikacje, które wynikają z uprawiania sztuki teatralnej.
1: Jeżeli chodzi o Dzień Lalkarza, to też w tym samym kontekście zapytam, czy to się dużo różni, tego typu praca, czy... Bo też jest święto. 21 marca jest święto lalkarza, a 24...
11: Wiem o tym, ponieważ byłem przy ustanawianiu tego święta. Odbyło się to na kongresie w Atlancie w Stanach Zjednoczonych. Już nie pomnę, ale to tak pewnie z 20 lat temu. Jaka była idea powołania tego święta? Otóż w większości krajów teatr lalek uważany jest za coś gorszego niż, nazwijmy to sobie w cudzysłowie, normalny teatr. Że to tak jest bliżej mu edukacji przedszkolnej, że to właściwie taki trochę niekoniecznie poważny rodzaj teatru, że nie trzeba być dobrze wykształconym aktorem, żeby uprawiać ten zawód, a jest dokładnie odwrotnie. To znaczy aktor lalkarz musi umieć to wszystko, co ma w kieszeni aktor dramatyczny, plus animowanie. I to wcale nie jest takie oczywiste, aby wziąć coś obcego do ręki i zaanimować, przerzucając emocje w odległości. Pamiętam, że kiedyś już jako dyrektor teatru nawiozłem swój teatr łódzki do Warszawy i graliśmy tam małą syrenkę na małej scenie Teatru Narodowego. No, mieliśmy akurat próbę. Przedstawienie odbywało się przy użyciu marionetek zawieszonych na długich, takich prawie 3-metrowych niciach. I w pewnym momencie przechodził przez scenę Krzysztof Globisz, przechodził, stanął i się zatrzymał i stał przez godzinę. Myśmy w którymś momencie zorientowali się, no, że sława stoi, w związku z czym tak trochę nam się głupio zrobiło. No i z tej próby zrobił się prawie już taki spektakl grany na żywo. No i potem jak aktorzy zleźli z tych wysokich rusztowań, to Krzysztof podszedł do nich i mówi, słuchajcie, to jest dla mnie nieprawdopodobne. Przez tyle lat jestem aktorem, natomiast nie wyobrażam sobie, abym mógł swoje emocje przerzucić na coś, co jest poza mną, w odległości 3 metrów ode mnie, bo tak przecież w takiej odległości te lalki wisiały pod aktorem. To jest specyficzna umiejętność, którą nie każdy ma. To jest trochę tak jak z poczuciem słuchu, rytmu, z talentem plastycznym, nie wiem, i paroma jeszcze innymi rzeczami, które się to albo ma od Boga, albo się nie ma. No i to jest tak, że aktorzy lalkarze muszą mieć te wszystkie cechy, które ma aktor dramatyczny, czyli być sprawnym fizycznie, śpiewać, mówić, interpretować tekst na wszelkie możliwe sposoby, ale oprócz tego muszą także animować. I to jest wyższa szkoła jazdy, nie dla wszystkich dostępna. A zdarza się oczywiście tak, że ponieważ większość repertuaru teatru lalek w Polsce i generalnie na świecie dedykowana jest małym widzom, a mały widz nie ma głosu. Jest takie powiedzenie, dzieci i ryby głosu nie mają. Decydują dorośli. Dorośli, jeżeli przychodzą z dziećmi, teraz już to jest rzadsze, ale kiedyś to było tak, że przyprowadzali do teatru, po czym wychodzili do foyer i tam siadali i czytali gazetę. Natomiast w tej chwili no, tak teatr stara się konstruować te przedstawienia, aby dorośli również byli zainteresowani. Poza tym uświadamiamy, że jakby bycie z dzieckiem na widowni i rozmowa z nim o tym, co tam się dzieje, jest bardzo ważnym elementem wychowania. Bardzo ważnym też elementem budowania takiej więzi pomiędzy dorosłymi i dziećmi. I to powoduje też, że ci dorośli no, zaczynają trochę inaczej traktować teatralek. Ja już nie wspomnę o tym, że teatralek w swoich pierwocinach, czyli te kilka tysięcy lat temu, był teatrem dla dorosłych. On tak naprawdę po 40

0: MT. Można tu by wymieniać długo i to są artyści, którzy tworzą dla dorosłych, tworzą przy pomocy instrumentów teatru, animacji i nikt się jakoś specjalnie nie zastanawia, że to jest teatr gorszy, czy nie wiem, wymagający mniejszego zaangażowania. No i potem między innymi ustanowiliśmy wtedy w Atlancie to święto, aby przypomnieć ludziom, że to jest taki sam ważny rodzaj teatru, jak każdy inny. On jest bardzo specyficzny, bardzo czasami różny od tych innych form teatralnych, ale to wcale nie znaczy, że gorszy.
1: A jak się pan znalazł w Atlancie? Jaka to jest historia?
0: No przez wiele lat lalkarstwo, teatr generalnie był zawsze moją pasją i moim zawodem. Ja przez wiele lat byłem prezydentem największej organizacji lalkowej w Polsce, Polunimy, która jest częścią Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy Unimy. Siedziba w tejże międzynarodowej organizacji mieści się w Charleville-Mézières we Francji, natomiast co 4 lata odbywają się kongresy i te kongresy zazwyczaj odbywają się w różnych miejscach świata. No i akurat traf chciał, że ten kongres odbywał się w Atlancie. Ja tam jako prezydent Pol Unimy zawędrowałem. Miałem prawo głosu jako członek tego kongresu. Wybieraliśmy kolejnego prezydenta, wiceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia. No i oczywiście wszyscy radni wtedy proponowali różne rzeczy i między innymi też wtedy padła taka propozycja, aby ustanowić Dzień Międzynarodowego Dnia Teatru Lalek właśnie dla podkreślenia wagi tego rodzaju sztuki. I tak zastanawialiśmy się kiedy i ktoś powiedział, że no słuchajcie, 27 jest Dzień Teatru, no to może zróbmy to tydzień wcześniej, akurat tak jak się wiosna zaczyna, bo to tak ładnie przyroda budzi się do życia, teatr budzi się do życia. Tak troszeczkę wcześniej, zanim ludzie sobie przypomną, że istnieje te prawdziwe, w cudzysłowie, święto teatru, to my ich troszeczkę ubiegniemy. No i tak padła ta propozycja, ona została przyjęta, przegłosowana, ogłosiliśmy. To się przyjęło bardzo dobrze. No i w tej chwili praktycznie na całym świecie już od wielu lat to święto jest obchodzone. Zazwyczaj jacyś artyści ze świata piszą orędzia na ten dzień teatru. Za moich czasów, kiedy byłem prezydentem Polunimy, bo już nie jestem, odszedłem na tak zwany zasłużony odpoczynek. Pisali również te orędzia polscy twórcy. No generalnie chodzi o to, aby uzmysłowić ludziom, że istnieje taki rodzaj sztuki, że jest on ważny i ma się bardzo dobrze i jest mnóstwo ludzi, którzy nią się zajmują.
1: Bardzo dziękuję. Dzięki za możliwość wysłuchania i bardzo ciekawej rozmowy.
0: Bardzo dziękuję.
2: Moim i Państwa gościem był Waldemar Wolański, aktor, reżyser, dramaturg, wykładowca uczelni wyższych o profilu teatralnym. Ze sceną teatralną związaną przeszło 40 lat. Ja nazywam się Maciej Rylkiewicz i zapraszam na kolejne magazyny.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Przy mikrofonie Maciej Rylkiewicz. O górach, tych 256-metrowych, ale też 8-tysięcznikach, rozmawiałem z Rafałem Fronią, himalaistą, ultramaratończykiem i pisarzem, autorem wielu książek. A w cieniu przewijały się wypadki, te na Śnieżce. Zapraszam do kolejnego magazynu.
4: W ilu wyprawach brał pan udział?
5: Ja to liczyłem ostatnio. 17 wypraw 8-tysięcznych, a himalajskich trochę więcej, bo zdarzały się 7-tysięczniki, a takich wypraw do Ameryki Południowej, to było pewnie z 10, kilka afrykańskich, gdy budowaliśmy studnie, gdy wspinaliśmy się gdzieś na Mount Kenya, na wulkany Afryki, no to się uzbiera. Ja sobie zdałem z tego sprawę, że pod jedną górą, pod Broad Peakiem spędziłem rok życia. Na wyprawach zimowych w Karakorum też rok życia. Także jakbym to wszystko zaczął sumować, to ja ze 200 lat już byłem na wyprawach, a mam dopiero 50, więc coś tu z matematyką jest nie tak. Dużo.
1: Winna jest matematyka. A po co się chodzi w górę?
5: A po co się żyje? No, cisza zapanowała. W radiu nie może być ciszy. Po co się chodzi w góry? Żeby być silniejszym, żeby być szczęśliwszym. Kiedyś napisałem takie zdanie, że pod górę idą tylko zwycięzcy. Jeśli ktoś idzie pod górę, to znaczy, że ma nadzieję, że liczy na to, że zdobędzie ten szczyt. Bardzo niedawno temu miałem przyjemność wspinać się na jedną z niesamowitszych gór

0: moim życiu. Ta góra miała 256 metrów wysokości. Była to największa wydma na Saharze, przy granicy, na takim styku mauretańsko-algiersko-marokańskim. Piasek osuwał się spod nóg, wiał wiatr, był zachód słońca i gdy wlazłem już w końcu umordowany na tę wydmę, bo piasek osuwa się tak jak kopny śnieg, w którym trzeba torować, szedłem tam na boso, bo plus 30 stopni, więc ciepło, i gdy zaczęło zachodzić słońce, gdy wokół było morze, absolutne, bezkresne morze, tylko nie fal, a zastygłych wydm piaskowych, które naprawdę wyglądają jak morze, tylko nie niebieskie, nie z białymi grzywami, a żółte i w zachodzącym słońcu czerwone. No to było tam po prostu cudnie, pięknie i mógłbym tam siedzieć, tylko że w nocy robi się bardzo, bardzo zimno. Więc po co o tym mówię? Bo góra nie musi mieć 8 tysięcy. Góra, żeby wzbudzała emocje, może mieć 1603 metry. Mieliśmy dwa bardzo smutne wypadki na Śnieżce. Na Śnieżce, na którą ja wbiegam kilkadziesiąt razy w roku, na którą wchodzą dzieciaki w sandałkach latem, która może być też niebezpieczna. Więc góry też uczą pokory, uczą szacunku, uczą tego, że w życiu właśnie są jakieś wartości. Tą wartością przede wszystkim jest życie. Jest to, żebyśmy to życie przeżyli w jakiś sposób satysfakcjonujący. To nawet nie chodzi o wyświechany slogan, że trumna nie ma kieszeni, tylko chodzi o to, że liczy się ten czas teraz i tutaj. Nie żyjmy wspomnieniami, tylko niech nas napędzają marzenia, ale po to, żeby podróżować, żeby gdzieś tam wewnątrz nas było po prostu fajniej, no.
1: Tutaj pan wspomniał Śnieżkę. Czy te karkonosze dla tak doświadczonego człowieka, też biegacza, ultramaratończyka, co mogą dać jako górę? Bo często się je lekceważy.
0: No my często w ogóle w życiu lekceważymy to, co jest bardzo istotne. Lekceważymy miłość, którą mamy. Lekceważymy coś, co być może dla kogoś innego jest wielkim darem. Pamiętam taką wizytę u lekarza, kiedy będąc w szczycie swojej formy, kiedy trenowałem bardzo dużo, przygotowywałem się do maratonu, pobiegłem w Wiedniu 2:46, kiedy w berlińskim maratonie chciałem złamać 2:40. Dla tych, którzy wiedzą, o czym mówię, to bardzo szybko. No i pojawiły się problemy ze zdrowiem, więc wybrałem się do lekarza sportowego, do RH Sportu w Poznaniu. Tam chciano mi operować kolano. Potem pojechałem do innej kliniki sportowej, do Zabrza. Wyciągnąłem swój plan treningowy i pokazuję go lekarzowi, że biegam 500 km miesięcznie, że przygotowuję się, że ćwiczę, ale ból nie pozwala mi biegać więcej. No i chciałbym porady, chciałbym, żeby mnie ten lekarz uzdrowił. No tak popatrzył na mnie i powiedział: a ile pan ma lat? No 45. Wie pan co, jak pan będzie biegał połowę z tego, co pan biega teraz, to wszystko minie, nic z pana nie będzie boleć. Ja mówię: człowieku, ja przyjechałem do lekarza nie po to, żeby mi poradził, żebym nie robił tego, co kocham, tylko chciałbym tego robić więcej. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, ale widziałem, że mięty nie ma i gdy wychodziłem z gabinetu, moje miejsce zajął człowiek, który wszedł do tego gabinetu o kulach, którego marzeniem pewnie byłoby odrzucić te kule i przejść się po mieście, od spacerem albo chociażby potruchtać, a nie biegać 500-600 kilometrów. Także nie doceniamy tego, co mamy. Potem moje życie troszkę się zmieniło, już nie startuję w ultramaratonach, bo doszedłem do wniosku, że może być fajnie biegając trochę mniej. Zmierzam do karkonoszy, do gór niskich, ale gór, które oferują absolutnie wszystko to, co oferują dla mnie góry wysokie. Czyli startując w ultramaratonie, upadlając się przez 5-10, a startowałem w takich maratonach, które trwały 3-4 doby. Biegliśmy, jeździliśmy rowerem przez 2-3-4 doby non-stop. To na 8 tysiącach metrów to jest ten ultramaraton. Ja tam jestem szczęśliwy, ale to nie do końca jest dobre dla życia i zdrowia. Natomiast gdy biegnę sobie przez karkonosze, to zdaję sobie z tego sprawę, że wyjście z domu, założenie gaci do biegania i butów, nawet w taką pogodę jak dzisiaj, i przebiegnięcie 5-7 kilometrów jakąś groblą w lesie, gdzie jest klangor żurawi, gdzie widać kołującego orła, gdzie jesteśmy sami z muzyką, to te karkonosze nagle oferują nam dokładnie to, co góry najwyższe. Z jednej strony widzę Jeszczec, z drugiej strony widzę Ślęże, widzę Szczeliniec, przestrzeń. Ale czuję się tam bezpiecznie, czuję się tam dobrze i wracam do domu absolutnie spełniony, a w Karkonosze chodzę rano. Zdecydowanie preferuję iść tam o świcie, kiedy na ścieżkach jestem sam, kiedy nikogo nie spotykam, bo wtedy te góry też stają się taką areną dla myśli. Nie przepycham się przez tłum, tylko jestem sam dla siebie i to bardzo dużo mi daje. Także Karkonosze absolutnie w 100% wypełniają moje zapotrzebowanie na górskie emocje.
1: A jak to jest z tym wierszem Jacka Tellera, że góry są dla nielicznych, nie warto o nich mówić? Warto, nie warto?
0: Nie wiem. Wydaje mi się, że o rzeczach ważnych warto jest mówić. Czasami warto inspirować innych. I zdarzyło mi się w moim życiu spotkać na prelekcjach, po spotkaniach z czytelnikami czy z miłośnikami gór na górskich festiwalach takie osoby, które dziękowały mi za to, że pół roku wcześniej czy rok wcześniej po rozmowie ze mną czy z osobami podobnymi do mnie, Adam Bielecki, Krzysiu Wielicki, spotykamy się też z nimi tam na festiwalach i to jest takie nakręcanie się. Jeśli ten słuchacz, czytelnik czy osoba szukająca czegoś, co da mu frajdę, nagle odkryje, że wycieczka pod Mount Everest to po pierwsze wcale nie jest droższa wyprawa niż na Zanzibar, na który sobie ten ktoś może pozwolić. Nie jest to nic niebezpiecznego. Bardzo często nie jeździmy na przykład za granicę sami. Wspomniałem o mojej wyprawie na Saharę. Nie korzystałem tam z żadnego biura turystycznego, ale pojechałem ze znajomymi i wydaje mi się, że oni sami nigdy by tego nie zrobili, gdybym ich nie poprowadził tam. Bo bali się tego, że po pierwsze Beduini natychmiast ich zamordują, albo Tuaregowie ich porwą, albo na pustyni się zakopią i umrą z gorąca w dzień, albo z zimna w nocy. Projektujemy sobie coś, co jest absolutną nieprawdą i gdy sobie tak porozmawiamy z takim czytelnikiem, to okaże się, że kurczę, to ja się pakuję i jadę. I już niejednokrotnie było tak, że spotykałem w górach tych ludzi, których zachęciłem do tego, żeby tam pojechali. To jest bardzo fajne.
1: A jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy chcieliby rozpocząć zabawę z górami, gdzie i jak bezpiecznie tutaj w Jeleniej Górze można by było w Pana opinii zasięgnąć informacji?
0: No to zależy, co nas kręci i co to znaczy przygoda z górami, bo góry to jest wolność wyboru, absolutnie wolność wyboru i każdy w te góry ma prawo iść na własnych zasadach. Jeśli ktoś bardzo chce iść w krótkich spodenkach, no to jest jego wybór. Nie ma zakazu uniemożliwiającego morsom zdobywającym śnieżkę, żeby im tyłek odmarł. Proszę bardzo, tylko zrób to rozsądnie. Jeśli ktoś chce się wspinać, wyznaczać nową drogę na ośmiotysięczniku, to też nikt mu nie może tego zabronić. Jeśli ktoś chce iść w te góry z wózkiem dziecięcym, to też są miejsca takie, gdzie można pchać malucha. I każdy ma prawo wyboru. Jeśli ma to być turystyka górska, bo komuś to wystarcza w zupełności, to powinien poszukać ludzi, którzy pomogą mu zrozumieć, jakie zagrożenia czyhają na kogoś uprawiającego turystykę górską. Mówię tutaj o tych dwóch wypadkach śmiertelnych na Śnieżce. To nie byli wspinacze, to nie byli himalaiści, to nie byli ludzie, którzy mieli ze sobą czekany, kaski, raki i asekurowali się liną, bo Śnieżka nie jest taką górą. To nie zginęli ludzie w trudnym miejscu. To było naprawdę łatwe miejsce i na tą Śnieżkę codziennie na wschód słońca czy nawet w oblodzeniu wchodzą dziesiątki, jeśli nie setki osób, a mimo to coś takiego się wydarzyło. Ale inaczej jest, jeśli ktoś chce się wspinać, to powinien swoją drogę rozpocząć od tego, żeby poznał zagrożenia, żeby oswoił się z ekspozycją. Od tego są kluby wysokogórskie. W Jeleniej Górze bardzo prężnie działający Sudecki Klub Wysokogórski. Zapraszam, spotykamy się bardzo często, wspinamy się w lodzie, wspinamy się w skałach. Także najpierw wydaje mi się, że ktoś powinien znaleźć swoją drogę, trochę poszukać, pomacać, pozastanawiać się, pobyć w tych górach i zobaczyć, skąd wraca szczęśliwszy. I absolutnie nie potrzeba tutaj wydawania wielu dziesiątek tysięcy złotych na sprzęt, bo ktoś sobie pomyśli, to ja od jutra będę himalaistą i kupię sobie kombinezon puchowy, kask, raki, czekan, a potem ten ktoś wyjedzie na czterotysięcznik w Alpy i okaże się, że dostanie choroby wysokościowe i będzie to wszystko sprzedawał na Allegro, bo góry będą go tylko męczyć i on się w tych górach będzie męczyć. Także znajdźmy własną drogę. Wydaje mi się, że przesunięcie horyzontu, to jest to, o czym nie powiedziałem przy Karkonoszach, że wtedy, kiedy idziemy coraz wyżej, kiedy ten horyzont się przesuwa, to przesuwa nam się też horyzont myślowy. No, nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, dlaczego w tych górach czujemy się dobrze. Co tam takiego jest, że my się zmęczywszy, to nam jest lepiej. Bo ja się mogę zmęczyć na siłowni, gdy gapię się w tyłek faceta, który ćwiczy przede mną, ale to mi nie sprawia takiej satysfakcji. Ja wolę męczyć się wtedy, kiedy coś jeszcze jest, jakaś wartość dodana. I w tych górach to przesunięcie horyzontu, że każdy krok w górę jest tą nagrodą, bo coraz więcej widać, coraz ta przestrzeń pozwala nam fajniej oddychać, fajniej się czuć. I gdy wraca się ze zdobycia nawet takiej śnieżki, gdy ja sobie na nią wbiegam w godzinę, w 40 minut zbiegam, wracam do domu, robię sobie poranną kawę i sobie tak mówię, ale jest fajnie, no ktoś tam coś zawraca głowę, jakieś SMS-y z problemami przychodzą, no ale co ty, przecież ja wbiegłem w godzinę na śnieżce, no kto wbiegnie, no kto tutaj, kto wbiegnie w godzinę na śnieżkę? Z Karpacza ruszamy spod wyciągu, jak jest lato, to kotłem łomniczki, a jak jest zima, to białym jarem, jeśli jest otwarty. Godzina, godzina, dwie, spokojnie można, ale trzeba trenować, trzeba 7 dni w tygodniu iść na trening.
1: Co jest takiego w ośmiotysięczniku? Czy to chodzi o to przesunięcie tej granicy, że ta granica już poszła tak daleko, że czasami nawet nie zauważamy tych niebezpieczeństw?
0: W ośmiotysięczniku jest metryczny system miar. Gdybyśmy posługiwali się stopami, nie mielibyśmy 14 ośmiotysięczników i nie byłoby całej zabawy z jakąś koroną Himalajów. Ja nie rozumiem kolekcjonowania rzeczy fajnych i dobrych, bo rozmawialiśmy o emocjach i nie da się tego w jakiś sposób w człowieku zapakować, żebyśmy mieli na później. To nie jest przedmiot, który będziemy wyciągać i on będzie nas cieszył. Musimy.
1: Okej. Ten ośmiotysięcznik, czy to jest wyzwanie, czy marzenie?
0: Jest wszystkim tak naprawdę. Od tych 30 lat, kiedy jeżdżę w te góry najwyższe, ośmiotysięczniki są takim motorem, bo one po prostu są. W 2019 roku pojechaliśmy na wyprawę na Nanda Devi. To jest siedmiotysięcznik, nie ośmiotysięcznik w Himalajach, Garhwalu, w Indiach. To była jedna z piękniejszych wypraw, na których byłem. To wrażenia, emocje i trud, który nas tam spotkał. Zresztą Tenzing Norgay, który zdobywał Nanda Devi, pierwszy zdobywca Everestu, Sherpa, powiedział po zdobyciu tego szczytu, że to była najtrudniejsza wspinaczka w jego życiu. Czyli nie Mount Everest, nie pierwsze wejście na Mount Everest, tylko Nanda Devi. I to nie główny wierzchołek, na który nie wolno się wspinać, tylko Nanda Devi East. Więc szczyt nie musi mieć 8000 metrów. Jest jakiś powód, ja go jeszcze nie odkryłem. No i moje marzenia dalej są w kierunku jednak czegoś, co ma ósemkę z przodu. Także wszystko zależy od czasu, pieniędzy, zdrowia. Wiele czynników składa się na to, że człowiek jedzie na wyprawę. Natomiast nie jeżdżę na pewno po to, żeby robić sobie selfie, żeby dzielić się na Facebooku czy Instagramie tym, że coś zamierzam zrobić, że coś robię lub że coś zrobiłem. Bo tu chodzi o moje życie, moje emocje.
1: Bardzo panu dziękuję. Państwa i moim gościem był
0: Rafał Fronia, Jeleniogórzanin.
1: Jeleniogórzanin. Bardzo mi miło. Dzięki.
2: Był to magazyn regionalny. Ja nazywam się Maciej Kryłkiewicz i zapraszam do kolejnych audycji.
3: Magazyn lokalny.
2: Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Maciej Ryłkiewicz. Postanowiliśmy przybliżyć historię Jeleniej Góry. Po to udaliśmy się do Skarbnicy Wiedzy, czyli do Książnicy Karkonoskiej przy ulicy Bankowej.
1: Mam możliwość porozmawiania z panem Marcinem Zawiłą, który jest historykiem i wpisał się na karty historii miasta Jeleniej Góry, będąc pierwszym prezydentem niekomunistycznym i także w dalszej części historii miasta. No i właśnie o tejże historii będziemy rozmawiali. Jakie są początki miasta pod Karkonoszami, stolicy Karkonosze?
4: No z tym jest pewien problem. To znaczy tak, bo są rzeczy, które mamy potwierdzone i historycznie udowodnione, dokumenty, stemple, i mamy rzeczy, które chcemy wierzyć, które traktujemy jako pewną tradycję historyczną. I wokół daty takiej legendarnej założenia Jeleniej Góry jest mnóstwo dyskusji do dzisiaj. Bo jest to rok 1108, w którym to historycy zwykli przypisywać księciu Krzywoustemu, Bolesławowi Krzywoustemu założenie miasta i nawet w kronikach jeleniogórskich późnych mówi się o tym, że otoczenie miasta murami. Czy jest to przesada? Pewnie przesada to jest. Bo no inne miasta na dużo dogodniejszym terenie, czyli tych nizin śląskich, Świdnica, no, są późniejsze. Trudno sobie wyobrazić, żeby Jelenia Góra mogła być wcześniejsza. No, jest ta data przyjęta, jest ta data potwierdzona, tak jak mówię, w późnych kronikach. Kaspar Szwenkfeld, opisując źródła mineralne cieplic, gdzieś tam właśnie pisze o takim momencie, że w kościele świętych Erasma i Pankracego w Jeleniej Górze przed pożarem miał znajdować się ołtarz, u podstawy której był fragment modlitwy, chyba do świętego Ambrożego, gdzie układanie dużych liter składało się na datę roku 1108. No więc tak, z jednej strony obchody, okej, je obchodzimy i trudno się tutaj, trudno tutaj dyskutować, no ale z drugiej strony pozostaje problem, skąd to się mogło wziąć. Znaczy, pośrednich dowodów, spekulacji, hipotez jest kilka. Więc tak, Bolesław Krzywousty, który był no wyjątkowo bojowym i walczącym księciem, trochę jakbyśmy oglądali walkę o tron, to on tak potrafił zresztą i z rodzeństwem, i z sojusznikami zmieniać sojusze, walczył między innymi z Czechami. Walczył między innymi z Czechami, jest taki fragment kroniki Galla Anonima, w której pisze o walkach z Czechami, którzy spodziewali się ataku polskiego w miejscu, gdzie zawsze wojska przechodziły, czyli w Bramie Lubawskiej za Kamienną Górą, tam było najwygodniej przejść pasmo Sudetów. Natomiast Krzywousty miał, i on go porównuje do Hannibala, przekroczyć góry olbrzymie, i tu uwaga, Riesengebirge, to jest niemiecka nazwa Karkonoszy, czyli gór olbrzymich, zaatakować ich od tyłu i w ten sposób rozbić. Czy to można wiązać z powstaniem Jeleniej Góry? Trudno powiedzieć. Gdzieś tam znajdują się późniejsze przekazy, że w Jeleniej Górze znajdowało się może nie tyle miasto, ile takie logistyczne zaplecze armii Krzywoustego. No byli potrzebni kowale, jakieś magazyny, szpitale, magazyny żywności, broni i być może właśnie taki był początek Jeleniej Góry. Natomiast no, miasta najczęściej powstawały na dogodnych terenach, najlepiej skrzyżowania dróg handlowych. Jeżeli byśmy prześledzili wczesno-średniowieczne drogi handlowe, no to mamy jedną Viaregia, która z wschodu na zachód prowadziła między innymi przez Lubań, Budziszyn w tym kierunku. No i drugi, to o czym już mówiłem wcześniej, to jest to przejście przez Bramę Lubawską w kierunku na Czechy. Więc to skrzyżowania dróg nie było. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili, jak mogła wyglądać okolice Jeleniej Góry, Kotlina Jeleniogórska wówczas, no pewnie dobrze jest sobie przypomnieć albo poszukać w internecie zdjęć Puszczy Białowieskiej. No to był bardzo trudny, dostępny teren. Na dodatek teren, gdzie jakość ziemi w sensie rolniczym, a rolnictwo było podstawą funkcjonowania, była kiepska. I ten cały teren był bardzo słabo zaludniony. Także że szukanie tego roku 1108 no może być wątpliwe. Są też teorie, które są bardzo interesujące, które mówią o tym, że część miast powstało na prawie górniczym. Na przykład Lwówek Śląski, na przykład właśnie Jelenia Góra. Co charakterystyczne, kopalnie i miasta nazywane były od nazwy zwierzęcia. Lwówek od lwa, jelenia od jeleni. A słowo po niemiecku Berg znaczyć mogło tyle co góra, jak i kopalnia. sposób akurat synonimy w języku niemieckim. To, że wydobywano złoto w okolicach Jeleniej Góry, to jest pewne, bo i szyby zostały znalezione, i w topografii, te wszystkie złotuchy, rzeczki czy strumienie. I znaczy w dokumentach miejskich zachowały się dane o cechu górników, nawet awantura o tym, że górnicy, którzy wydobywali złoto w rejonie Jeżowa Sudeckiego, który był wówczas własnością miasta, nie mają zapewnionej garkuchni, czyli kawalerowie nie mają gdzie się żywić, i tam były jakieś takie dokumenty i wymiana korespondencji na ten temat. Najprawdopodobniej odkrycie Ameryki przez Kolumba i napływ dużej ilości złota spowodował spadek jego ceny i opłacalność poszukiwania złota, który był tutaj nie w formie takich samorodków kilogramowych, a piasku złotego, przestała odgrywać rolę. Także należy Jelenią Górę jako miasto lokowane, usadowić gdzieś od połowy do drugiej połowy XIII wieku, tak jak i powstawały inne miasta. I tak jak mówię, nie było bezpośredniego impulsu skrzyżowania dróg handlowych. To trudno sobie wyobrazić, żeby przy zalesieniu Puszczy Białowieskiej kupcy z wozami przejeżdżali przez wysokie Karkonosze, bardzo trudne do pokonania. Są dyskusje o tym, że naturalny układ komunikacyjny przez Bramę Lubawską był też miejscem olbrzymiej ilości konfliktów zbrojnych. Chociażby najazd Brzetysława, spalenie, ataki. Więc być może tutaj też grupy ludzi, chowając się, szukały zacisznego miejsca i ta kotlina jeleniogórska gdzieś im dawała. Natomiast o mieście można mówić o drugiej połowie XIII wieku, jeżeli chodzi o prawdę historyczną. Ale myślę, że w niczym nie będzie to przeszkadzać mieszkańcom Jeleniej Góry, żeby świętowali datę 1108 roku. Książnica Karkonoska, którą kieruje z wielką radością, wykorzystała talent rysownika komiksów pana Truszczyńskiego i na elewacji mamy narysowany komiksowy rysunek wielkiego jelenia i księcia Krzywoustego, który na niego poluje, bo jest też taka legenda o założeniu Jeleniej Góry, że to właśnie Krzywousty polując na jelenia ścigał go bardzo długo w lesie, nieskutecznie zasnął w lesie, obudził się rano, zobaczył wzgórze za niego wschodzące słońce, a na nim pięknego jelenia i miał wtedy powiedzieć, że tu założy miasto Jelenią Górę. Ten temat bywał też czasami drażliwy, bo jeden z najbardziej znanych chyba satyryk wrocławski, Waligórski, nawet napisał taką piosenkę o księciu Dreptaku, który pod wpływem żony wybrał się na wakacje w Karkonosze, rozbili namiot, zasnął, a w międzyczasie jego giermek uwiódł królową, a kiedy król po tym akcie zdrady przemywał się w strumieniu, zobaczył nagle, że z głowy wyrastają mu rogi, ponoć to miał być powód powołania miasta. Polecam szczególnie wydania Waligórskiego, dość wesołe. No ale cóż, jeleń, dumne zwierzę. Nie wiem, dlaczego jeleń ma taką PR-ową, niedobry obraz. Uważam, że poza niedźwiedziem to najokazalsze nasze zwierzę. I my, jelenia górzaki, jesteśmy bardzo dumni z naszego herbu, z nazwy. I obchodzić będziemy dalej 1108 jako rocznicę powstania miasta Jeleniej Góry.
1: No właśnie, a co z tym herbem? Ponieważ jest ich kilka. Ten taki piękny, charakterystyczny, to też kolory niebieskie. Kiedy można powiedzieć, że został zanotowany pierwszy herb?
4: To jest bardzo skomplikowana historia. Miasto Jelenia Góra było miastem królewskim. To znaczy nie było prywatnym własnością kogokolwiek. Na dodatek od króla uprawnienia właścicielskie mieszczanie jeleniogórscy dodatkowo wykupili. Czyli byli całkowicie niezależni. No i chyba duma trochę pchnęła ich w kierunku szukania herbu, który byłby najbardziej rozbudowany i tak naprawdę byłby porównywalny z herbem rycerskim, arystokratycznym, prywatnym. Zwróćcie Państwo uwagę, że czy trzeba zwrócić uwagę, że herby miejskie bardzo często różnią się od prywatnych, bo są tam fragmenty murów, fragmenty bram, jakiś wież, taki element miejski w tym jest. Tutaj ten herb na niebieskim tle z jeleniem, jeszcze z dodatkowymi ozdobnymi klejnotami, labrami, no nie jest typowym herbem miejskim. Po wojnie już doszło do wielkiej dyskusji i taki nieżyjący, jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy, dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, pan Michniewicz, pochowany na cmentarzu w Cieplicach, przeprowadził studia nad pieczęciami, takie heraldyczne. No i zaproponował właśnie to rozwiązanie tego uproszczonego herbu jelenia na czerwonym tle, na wzgórzu, no z czymś w pysku, więc nie wiem do końca, czy jest to żołądź, czy jest to koniczyna. No i ten herb został przyjęty. No i przez wiele lat funkcjonował. Budzą się takie tęsknoty, a wróćmy do tamtego, bo tamten jest ładniejszy. Ja powiem tak, że być może nowocześni badacze marki sobie tak swobodnie zmieniają, nie wiem, logo Orlenu z CPN na Orlen, bo to nowe, bo to będzie inne. Pepco ostatnio zmieniło też swoją barwę, bo to przyciągnie czytelników. Ja myślę, że jednak heraldyka jest to kwestia szacunku. I gdyby ktoś dzisiaj chciał zmieniać, to zresztą musiałby uzyskać na to zgodę Państwowej Komisji Heraldycznej, co jest bardzo trudno, żeby móc to zrobić. I no, herby to nie taka zabawka. Myślę, że nasz herb jest bardzo ładny i trzeba się go trzymać.
1: Tutaj wracamy jeszcze do historii Jeleniej Góry. Wspomniał tutaj Pan o tym, że towaniu Jeleniej Góry możemy mówić o XIII wieku. To już są jakby źródła przebadane. O czym możemy tutaj wspominać tak już bardziej konkretnie? Że to jest właśnie ten XIII wiek.
4: Z źródłami pisanymi jest problem. To znaczy tak, raz, że mogło spłonąć. Drugi raz, że archiwum miejskie znajdowało się w wieży ratusza, która kiedyś uległa katastrofie. Trzecia rzecz, że wielokrotnie były one fałszowane przez władze miasta no, dla podkreślenia jakichś przywilejów kolejnych czy prestiżu. Taki akt lokacyjny Jeleniej Góry się nie zachował. Po raz pierwszy Jelenia Góra, czy inaczej, wójt Jeleniej Góry, czytaj dzisiaj prezydent, jest wymieniony w dokumencie z roku bodaj 1288, kiedy to zakon Joanitów otrzymuje prawo lokacji wsi między Cieplicami a Jelenią Górą, dzisiaj używamy nazwy Malinnik, i na budowę tam karczmy sądowej, czyli czegoś, co było knajpą, ale jednocześnie też miejscem posiedzeń takiego sądu niższej instancji. I jednym z świadków na tym dokumencie z roku 1288 jest podpisany wójt Friczko, chyba on się tak nazywał, czyli wójt Jeleniej Góry. Należy stąd wnosić, że jest to najstarsza wzmianka, aczkolwiek Jelenia Góra już musiała być lokowana wcześniej. To by odpowiadało zresztą chronologii zachowanych dokumentów lokacyjnych miast innych na Śląsku.
1: Ten jeleń od zawsze był symbolem Jeleniej Góry i czy Jelenia Góra zawsze nazywała się tą Jelenią Górą?
4: Tak, chociaż tam nazwy być może były przekręcane, tam były to łacińskie nazwy, niemieckie, Hertzberg pisano, używano różnych, ale one wszystkie gdzieś odnosiły się do jelenia i do góry. Tak jak już mówiłem, ta nazwa zwierzęcia i góry mogła sugerować, że ktoś założył Jelenią Górę jako miasto górnicze i dlatego ona powstała. No ten Berg to po niemiecku, po polsku po niemiecku znaczy wymiennie góra albo kopalnia. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobna teoria. Jeleń był zawsze.
1: Na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Pewnie nieraz jeszcze powrócę, jeżeli będzie taka możliwość. I w takim razie dzięki śliczne.
4: Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Jeleniej Góry. Świetne miasto, a tradycja jelenia 1108 roku, choć niesprawdzona, jest bardzo bliska naszemu sercu.
2: Karetki kontenerowe w Jeleniej Górze, właściwie w pogotowiu jeleniogórskim. To temat kolejnego magazynu, na którym Państwa zapraszam. Przy mikrofonie Maciej Rylkiewicz. Warte łącznie ponad 2 miliony złotych pojazdy jeżdżą na ulicach regionu. Nowością jest ich kontenerowa zabudowa. W środku czeka też nowoczesne wyposażenie. Mówi dyrektor Jeleniogórskiego Pogotowia Mariusz Gierus.
5: Ten zakup nie byłby możliwy, gdyby nie dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1,5 miliona złotych. Łączna wartość całego zakupu ambulansów łączny koszt zakupu tych dwóch ambulansów to kwota ponad 2 miliony 150 tysięcy złotych, z czego jak już wspomniałem 1 milion 500 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, ponad 650 tysięcy złotych. To jest efekt wytężonej pracy personelu medycznego i całego personelu pogotowia jeleniogórskiego, ponieważ udało się te środki dołożyć z budżetu własnego jeleniogórskiego pogotowia. Po raz kolejny zresztą, więc myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ no nie czekamy tylko na różnego rodzaju dotacje, wsparcie, czy to z rządu, czy z samorządu. Próbujemy również, że tak powiem, na tyle ciężko pracować, żeby te środki również wypracowywać z własnego budżetu. No i efekty, jak Państwo widzą, są takie, że możemy sobie pozwolić na takie zakupy po raz kolejny. No i natomiast tabor to jest to, co jest istotą. Zdecydowaliśmy się na taki zakup po testach i generalnie te karetki będą zlokalizowane w Jeleniogórskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniogórze przy ulicy Ogińskiego. No i to, co jest kluczowe, to to, że napęd tych pojazdów jest dostosowany do warunków naszych górskich. Nasza strategiczna decyzja sprzed paru lat, aby kupować już ambulanse powyżej 3,5 tony oraz z napędem 4x4. To jest nasz priorytet, który rzeczywiście usprawnia funkcjonowanie naszych ratowników w naszym górskim terenie i wśród tylu turystów.
2: Co się z tym wiąże, mówi Robert Pietryszyn, kierownik działu medycznego z Jeleniej Góry.
6: Wcześniej można było jakby dojść z każdej strony do noszy, ale to ograniczyło z włożeniem praktycznie nogi tylko po drugiej stronie noszy. Tutaj możemy tak odsunąć tą lawetę, bo jest miejsce na to, żeby można ją przesunąć o 20-30 cm, więc daje to możliwość dostępu z każdej strony. Nie jest to za każdym razem wymagane, to sobie musimy powiedzieć, no ale ułatwia pracę, czyszczenie ambulansu, dostępność do sprzętu. Jest to no, lepszym rozwiązaniem pod kątem no, dostępności i pracy ratownika medycznego.
1: A jeżeli chodzi o pacjenta, co to daje?
6: No, dla pacjenta przede wszystkim pacjent nie jest ściśnięty między wielką ilością sprzętu, które znajdują się zawsze na lewej stronie ambulansu medycznego, zabudowanej. No, tutaj ma większą przestrzeń. No, może czuć się, no, że ma komfortowe warunki. No, przede wszystkim jest to nowa zabudowa, trzeba sobie powiedzieć, która ułatwia pracę ze względu na te wszystkie schowki, które są w zabudowach dostępne z zewnątrz i ze środka. Samo to, że mamy więcej miejsca na wyłożenie sprzętu, na dostęp do pacjenta, zwłaszcza jeżeli będzie to pacjent otyły, który nasze nosze, które są przystosowane do pacjentów otyłych, no pozwalają na lepszą dostępność do niego. No ułatwia to generalnie pracę w każdym zakresie.
2: O kontenerach i nowościach w nowych karetkach także opowiedział nam rzecznik Jeleniogórskiego Pogotowia Piotr Bednarek.
7: Jest trochę wątpliwości w naszym środowisku tutaj, jeżeli chodzi o kubaturę, natomiast uważam, że ambulanse kontenerowe, zwłaszcza te, nie będą tutaj wiele się różniły od pojazdów, które już na naszych drogach widzieliśmy. Ta zabudowa nie jest o wiele szersza niż te poprzednie samochody. Jest trochę inaczej zbudowana. Będzie wygodnie, jest dużo miejsca w środku, jest przestrzennie wysoka, jest ta karetka. Można sobie z pacjentem spokojnie wyjechać na środek tej zabudowy. No a dodatkowo są systemy, które tutaj w górskim rejonie nam pomogą, bo są automatyczne łańcuchy śnieżne, taki system rotogrip.
1: Co to znaczy?
7: No w momencie, kiedy karetka... tak kolokwialnie mówiąc, zaczyna się ślizgać i nie może sobie poradzić z tym, żeby się poruszać na zaśnieżonej czy na zalodzonej powierzchni. Wysuwają się takie specjalne ramię, które ma zamontowane łańcuchy, które pod koła automatycznie się przesuwają i jakby karetka łapie przyczepność. Więc to będzie się wszystko automatycznie odbywało. Nie trzeba będzie wychodzić, zakładać żadnych opasek plastikowych czy łańcuchów takich metalowych. Wszystko będzie się działo samo.
1: Dobrze, przejdźmy się może po tej karetce, gdyby mógł pan opowiedzieć o paru rzeczach, które jeszcze są na wyposażeniu.
7: Oczywiście cała ten ambulans będzie wyposażony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, co musi się tam znajdować, czyli nowoczesny defibrylator, nowoczesne nosze elektryczne, które można obsługiwać tak naprawdę jedną ręką.
1: Co to znaczy?
7: Po naciśnięciu przycisku nosze podnoszą się do góry i opuszczają, więc nie trzeba będzie już tego pacjenta dźwigać, ile by on nie ważył, bo tak naprawdę nosze plus pacjent to już jest prawie 100 kg. I tu mówimy o pacjencie, który jest lekki, w granicach 50-60 kg plus waga noszy, więc to odciąży nasze kręgosłupy. Do tego jest jeszcze krzesełko kardiologiczne, które ma funkcję schodołazu, więc będzie można spokojnie pacjenta w bezpieczny dla pacjenta i dla zespołu sposób przetransportować z wysokich pięter bez obciążania kręgosłupów naszych medyków.
1: Jeżeli chodzi o nowoczesny defibrylator?
7: LifePak 15 posiada wszystkie funkcje, które nam są potrzebne w pogotowie ratunkowym, więc tutaj też jest światowej klasy to urządzenie. Do tego nowoczesny respirator, ssak elektryczny, nożny, ale na przykład z takich ciekawostek jest również lodówka, która pomaga przetrzymywać chociażby leki, które wymagają niższej temperatury, jak na przykład adrenalina.
1: Dobra, jeżeli chodzi o jego kubaturę, czyli ambulans kontenerowy, czym się różni, jeżeli tu już stoimy i gdyby mógł pan opowiedzieć różnicę pomiędzy kontenerowym a zwykłym ambulansem?
7: W środku jest dużo więcej miejsca, naprawdę. Gdyby państwo mogli zobaczyć, to można by powiedzieć, że ta wielkość ambulansu się zwiększyła w moich oczach dwukrotnie. To znaczy ten pacjent z jednej i z drugiej strony spokojnie może, jakby możemy tego pacjenta otoczyć opieką z każdej strony. Jest ta karetka wyższa, więc nawet osoby, które tam, nie wiem, 1,90 m mają wzrostu, a mamy też takich ratowników, też będą mogli spokojnie sobie pracować. Jest bardzo dużo szafek, otwierałem tutaj boczne drzwi, i po prostu wygoda, jest dużo, dużo więcej miejsca i nowością jest też to, że są 3 miejsca siedzące z tyłu, więc ambulans sam w sobie jest zarejestrowany na 6 osób, w tym jedno miejsce leżące, więc tu jest trochę wygodniej. Wygląda super.
1: Czym jest system dezynfekcji, który jest w ambulansie kontenerowym?
7: Widzę, że jest taki system wmontowany w ścianę, jeżeli mnie oczy nie mylą. To jest system suchej mgły i wygląda na to, że nie trzeba będzie już wstawiać dodatkowego urządzenia, jeżeli będziemy mieli pacjenta z chorobą zakaźną. Jakąkolwiek by ona nie była, będzie można po prostu tą karetkę dezynfekować tak naprawdę w każdym miejscu, gdzie jest prąd. Wcześniej to było trochę utrudnione, ponieważ musieliśmy dotrzeć do stacji pogotowia ratunkowego, gdzie urządzenia były przygotowane, natomiast tutaj ja wiem, że może wymyślam, ale równie dobrze moglibyśmy się teoretycznie u pacjenta w domu pod domem zdezynfekować, jeżeli tylko ktoś by nam podał kabel z prądem. Więc to urządzenie już jest wbudowane, nie trzeba będzie go ze sobą wozić, ani czekać, zjeżdżać do stacji pogotowia ratunkowego.
1: A jak było wcześniej?
7: Biorąc pod uwagę, co się wydarzyło przez ostatnie kilka lat, jeżeli mówimy o COVID-zie, to te zespoły w całej Polsce, to nie tylko pogotowie w Jeleniej Górze, te zespoły musiały wracać na dezynfekcję do podstacji. Czas się wydłużał, następni pacjenci czekali. To była ciężkie wiele godzin, które musieliśmy spędzać później.
1: Ile mniej więcej godzin czekaliście, żeby się zdezynfekować?
7: Powiem szczerze, że różnie. Jak były sytuacje, kiedy tych urządzeń było mało i było jedno na podstację, a były 3 karetki albo 4, to czasami trzeba było czekać w kolejce. Trzeba było tę karetkę zdezynfekować i czas był różny. Mówię, od tego, że się wracało jako pierwsi do stacji i to przebiegało w miarę sprawnie, po sytuację, kiedy trzeba było czekać nawet na dezynfekcję jeszcze na stacji pogotowia w kolejce, nie?
1: A teraz?
7: Teraz jest dużo wygodniej, bo mamy i tych urządzeń mobilnych, że tak powiem, które można wstawić do karetki, mamy więcej, bo ta dostępność na rynku się zwiększyła, oczywiście już nie ma takiego boomu na te urządzenia. Do tego te wszystkie nowe ambulanse, bo również te poprzednie miały już wbudowane systemy dezynfekcji, więc generalnie już te zespoły, które tutaj zostały wymienione, już mają wbudowany system dezynfekcji suchą mgłą.
1: Dobra, sucha mgła. A ile czasu zajmuje dezynfekcja?
7: Biorąc pod uwagę zalecenia producenta, ten czas zajmował około godziny. W zależności od tego, jaki producent, jakie płyn dostarczył i co było w instrukcji tego płynu, ile to musiało trwać, bo to zamgławianie trwało powiedzmy kilka minut, natomiast później ta mgła musiała opaść i musiała być jeszcze przewietrzona ta karetka. Natomiast mówię, to wszystko zależało od instrukcji obsługi konkretnego preparatu.
1: Jak się nim jeździ, tymi kontenerami po Karkonosze?
6: Jest to nowe rozwiązanie. Wiemy, że one się sprawdzają. Między innymi Bielsko-Białej, bodajże w pogotowiu, już jest taki jeden kontener i wiem, że sobie tam ludzie i ratownicy chwalą. I on wbrew pozorom jest w terenie górskim, więc mamy jakieś tam doświadczenie, bo na bazie tego ściągnęliśmy tutaj do Jeleniej Góry te dwa ambulanse. Gdziekolwiek one będą, te karetki pojadą. Czy w teren górski, czy miejski, gdziekolwiek będzie taka osoba potrzebowała pomocy, one będą dojeżdżać. Ale mamy mało sprzętu pod tym względem. Każdy sprzęt jest potrzebny. Zostaną przesunięte w inne miejsce, gdzie są starsze karetki i te jako nowsze też zastąpią je. Zawsze użytkujemy każdy sprzęt, zwłaszcza, że i na zapasie potrzebujemy karetki. Nasze służby muszą zawsze wyjechać i być dostępne dla pacjentów.
8: Dawid Izierski, kierownik działu technicznego.
1: Jak jest wyposażony ten ambulans, jeżeli chodzi o napęd?
8: Generalnie auto osadzone jest na ramie samonośnej. Z tyłu jest pneumatyczne, tak jak jest to od wielu lat stosowane w ciężarówkach. Na miechach pneumatycznych jest tam kompresor. Z tyłu jest oś z kołami bliźniaczymi. I dodatkowo jest taki system rotogripów, który pomaga w trudnych warunkach i zimowych, i w grząskich, że tak powiem, gdzie jest miękka nawierzchnia, w błocie, żeby te łańcuchy pomogły wyjechać w takiej karetce i się poruszać sprawnie.
5: Czy ja tylko wspomnę, że Jeleniogórskie Pogotowie to jest 14 zespołów ratownictwa medycznego, czyli tworzących system państwowego ratownictwa medycznego, zlokalizowanych w mieście Jelenia Góra, w powiecie karkonoskim i w powiatach lubańskim, lwóweckim i kamiennogórskim. To jest liczba ponad 300 tysięcy mieszkańców. Natomiast no, trzeba doliczyć do tego również wielomilionową liczbę turystów, no, praktycznie w ciągu całego roku. Więc to jest jakby, te 14 zespołów zabezpiecza cały system. Do tego mamy jeszcze dwa zespoły transportowe, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w momencie, kiedy odświeżamy tą flotę pierwszoliniową, czyli systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, to karetki, można powiedzieć, już nieco wyeksploatowane, przechodzą do drugiej linii, czyli z jednej strony do transportów, ale z drugiej strony tworzą też zapas. Więc im świeższy, że tak powiem, tabor pierwszoliniowy, tym tak naprawdę cała flota jest odświeżona. 14 karetek to nie tylko same karetki, ale to również zapasy, więc łącznie we flocie mamy w tej chwili około 30 pojazdów. Na pewno będziemy część być może sprzedawali, część przeznaczymy na transporty, na część będą tworzyły tak zwane zapasy, które spowodują, że kiedy jest serwis, kiedy karetka wyjeżdża chociażby do rutynowego przeglądu, no to jakiś inny pojazd musi ją zastępować, więc w takim całym naszym taborze te 14 to jest pierwsza linia, natomiast pozostałe to jest druga linia, można powiedzieć, naszego taboru, czy naszej floty.
1: Czyli około 16.
5: Łącznie z zespołami transportowymi, tak, to jest w tej chwili 16, które jeżdżą codziennie 24 na dobę. No i co jest istotne, to już niejednokrotnie Państwo zobaczyli w naszych publikacjach medialnych, jeden taki ambulans robi rocznie ponad 115 tysięcy kilometrów. I co jest też bardzo ważne, no to że właśnie strategicznie patrzymy na to, że możemy wymieniać karetki, bo tak się przyjmuje generalnie, że wymiana taborów w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego powinna się odbywać co 5 lat, czyli generalnie kiedy auto już ma więcej niż 5 lat, albo co 250 tysięcy kilometrów. Ten pierwszy wskaźnik okazało się, że w naszych warunkach górskich, jeszcze dodatkowo przy COVID-zie, no okazał się niekoniecznie właściwy, więc przyjęliśmy wskaźnik wymiany ambulansów, no właśnie przy jego eksploatacji powyżej 250 tysięcy kilometrów. Idea pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze jest taka, żeby docierać w jak najkrótszym czasie do ludzi w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. To jest podstawowa zasada funkcjonowania pogotowia ratunkowego. Natomiast działania, które podejmujemy od 3 lat, jak już wspomniałem, mają charakter nie tylko funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, ale uświadamiania, edukacji, czyli tworzenia pewnego rodzaju kultury ratowniczej wokół systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Stąd wolontariat w pogotowiu, stąd akcje, można powiedzieć, popularyzujące pierwszą pomoc. Coraz intensywniej do tego tematu podchodzimy. W myśl zasady, że im więcej ludzi zorientowanych wokół nas z zasad pierwszej pomocy, tym mniej pracy mają ratownicy, kiedy już dotrą na miejsce i mogą już podjąć kontynuację łańcucha przeżycia. No i tym tak naprawdę wtedy nasze społeczeństwo jest dużo bardziej wrażliwe na krzywdę drugiego człowieka.
1: W
2: tak zwanych karetkach kontenerowych może przebywać aż 6 osób. Był to kolejny magazyn. Do usłyszenia, Maciej Krukiewicz.
3: Magazyn lokalny.
2: 30 lat KARU, czyli Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W roku 2023 obchodzi ona okrągły jubileusz. To dobry czas na podsumowanie działalności i przybliżenie tej spółki mieszkańcom Jeleniej Góry, w której ma ona siedzibę. Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Zapraszam do wywiadu z prezesem spółki KAR, Hubertem Papajem.
9: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest to wyjątkowa, i tu właśnie pytanie, firma, instytucja, albowiem my łączymy oba te pojęcia. Dlaczego? Z jednej strony jesteśmy spółką prawa handlowego, spółką akcyjną, z dominującym oczywiście akcjonariatem samorządu województwa dolnośląskiego. Z drugiej strony realizujemy bardzo dużo rzeczy takich misyjnych, strategicznych, albowiem wszystkie projekty, które realizujemy transgraniczne, z Interregu i nie tylko, z Czechami, z partnerami z Saksonii, to są projekty z dofinansowania ze środków zewnętrznych Unii Europejskiej. One z założenia nie zarabiają na siebie. W każdym tym projekcie jest wymagany wkład własny. I żadnego przedsiębiorstwa prawie nie byłoby stać, żeby z wygospodarowanych własnych środków taką misyjną działalność prowadzić. Dlaczego misyjną? Bo to są projekty skierowane do prawie każdej grupy społecznej. My mamy w przeszłości, mieliśmy, teraz też mam nadzieję, będziemy mieli znowu nowe projekty dla dzieci i młodzieży. One dotyczyły wymiany, dotyczyły zdobywania kwalifikacji zawodowych, praktyk szkolnych. Młodzież z Jeleniej Góry jeździła do Czech, do Niemiec, do Saksonii, jak powiedziałem, na warsztaty, na praktyki, uczyła się języka. Są projekty dla przedsiębiorców. W najbliższym czasie, w listopadzie, mamy właśnie jubiluszowe 30. polsko-czesko-niemieckie Forum Kooperacji Firm, chyba jedna z największych giełd kooperacyjnych w Polsce. I te wszystkie wydarzenia nasi beneficjenci mają proponowane za darmo. Udzielamy dotacji, pożyczek. To wszystko wymaga dużego, sprawnego zespołu ludzi. Taki zespół oczywiście mamy, ale też wymaga pokrycia wkładu własnego. I tutaj właśnie dzięki naszemu akcjonariuszowi, dzięki samorządowi województwa dolnośląskiego, co pewien czas jesteśmy dokapitalizowani i przeznaczamy te środki właśnie, żeby nasz region w miarę równomiernie się rozwijał. My działamy w specyficznym terenie, to jest dawne województwo jeleniogórskie i powiat Żary. To jest ten teren, ten obszar wsparcia, jeżeli chodzi o te projekty interregowskie. Z drugiej strony mamy projekty też dla seniorów. Bardzo piękny projekt, budowanie kompetencji, zespołów kompetencji seniorów. To był projekt, w którym osoby, może emeryci, renciści ze strony saksońskiej, polskiej spotykali się, prowadzili warsztaty z nowych też technologii. W jaki sposób można tworzyć filmy, wrzucać te filmy do internetu. Pokłosiem tych spotkań było wydanie też takiego przewodnika atrakcji na polsko-niemieckim pograniczu. I do dzisiaj, mimo że ten projekt się zakończył, do dzisiaj na przykład te przyjaźnie trwają. Była też oczywiście nauka języka niemieckiego dla Polaków i polskiego dla Niemców. Wspieramy ten region, promując na przykład dobre smaki. Realizujemy festiwale smaków, wystawy produktów regionalnych. Wystawa wyprodukowana pod Śnieżką, to akurat z Czechami realizujemy. Pokazujemy mieszkańcom, ale turystom, całemu światu na dobrą sprawę, z czego ten teren może słynąć, jakich tu cennych, wartościowych wytwórców, ludzi posiadamy i jakie ciekawe, naprawdę unikalne wartości oni tutaj wytwarzają. Także Karkonoska Agencja to jest, bardziej bym powiedział, instytucja powołana właśnie w takim celu. My nie jesteśmy nastawieni tylko i wyłącznie na zysk. Oczywiście to jest też naszym zadaniem, aby dobrze gospodarować, wypracowywać jak największe oczywiście przychody, ale głównym naszym zadaniem jest ta działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, tak aby mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści widzieli, że KAR istnieje i widzieli efekty naszych działań. Karkonoska Agencja posiada na własność swoją siedzibę, budynek przy ulicy 1 Maja 27 i tutaj mogę się pochwalić, mamy wynajęte 100% powierzchni na przykład biurowych. Czyli mamy najemców, firmy, przedsiębiorstwa, które u nas mają swoje siedziby. Uruchomiliśmy też nowy produkt, tak zwane wirtualne biura, czyli możliwość posiadania u nas adresu przez podmioty, które funkcjonują w Jeleniogórze, ale też na całym świecie, a tutaj akurat chcą mieć też swoją siedzibę, oddział, jakąś delegaturę. Kolejna kwestia to jest kwestia powierzchni magazynowych, które też są zajmowane przez firmy z różnych dziedzin, branż, oraz galeria handlowa. No jeżeli chodzi o kwestię handlu, galerii handlowej w Jeleniogórze, w centrum miasta, to tutaj nie ukrywam, no jeszcze przed 10-20 laty ta galeria pękała w szwach. Dzisiaj handel w centrum Jeleniogóry, to widzimy wszyscy, no niestety powoli zamiera. Z przyczyn jest wiele. To są oczywiście też duże obiekty handlowe. To jest e-commerce, czyli większa część, szczególnie po pandemii, handlu przenosi się powoli do internetu. Szukamy nowych możliwości aranżacji tych wnętrz. Dlatego na przykład organizujemy tutaj przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną, z dyrekcją Szkoły Muzycznej, koncerty młodzieży.
1: Jesteście w takim razie instytucją wspieraną przez Urząd Marszałkowski. Przepraszam za tego typu porównanie, bo można Was porównać do pewnego rodzaju wyszukiwarki, która posiada pewnego rodzaju produkty finansowe. Może słowo produkty jest złym określeniem, ale w ten sposób wspieracie przedsiębiorców przez, no, troszeczkę już lat.
9: Przez 30 lat wspieramy przedsiębiorców i jesteśmy tą instytucją, która oferuje dla nich bardzo korzystne warunki. Przykładowo, do nas trafiają przeważnie małe, znaczy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. My nie obsługujemy dużych. Dwa, do nas trafiają przedsiębiorcy, no, którzy w wielu przypadkach na wolnym rynku mieliby problemy z uzyskaniem wsparcia finansowego. U nas to jest kwestia oczywiście zabezpieczenia pożyczki. To są czasami duże, czasami większe rozwojowe pożyczki, czasami z Fundusz Dostępności, gdzie są też środki przewidziane też na umorzenia, czyli biorąc taką pożyczkę, częściowo możemy ją później przy terminowej spłacie, przy realizacji pewnych zadań umarzać. My pomagamy tym, którzy są na starcie. Udzielaliśmy też pożyczki i udzielaliśmy dotacji na rozpoczynanie działalności gospodarczej. Udzielaliśmy dotacji na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, na przybranżowienia, przeszkolenia dla tych, którzy tutaj przyjeżdżali, przenosili się, takie relokacyjne dodatki były. Bardzo dużo funduszy pochodziło ze środków europejskich przeznaczonych dla Dolnego Śląska, ze środków transgranicznych.
1: 30 lat działalności wcześniej, jak nie było Unii Europejskiej.
9: Które prawie pamiętają początki funkcjonowania Karkonoskiej Agencji i to cieszy, bo to też pokazuje, że jest wiele osób, które też swoje całe życiowe, rodzinne nawet losy związały z tą firmą. No i widocznie i warunki pracy, i charakter pracy też im odpowiada. Siedzibę mamy na 1 maja 27. No też piękny, historyczny, zabytkowy budynek. On w tym roku z kolei obchodzi, no, 120-lecie powstania, bo to był przełom roku 1903-1904. Piękny, fantastyczny budynek. Generalnie on był tutaj prowadzony przez kupca, który tutaj już od 1873 roku prowadził swoją działalność w Jeleniogórze. I za każdym razem, jak tutaj funkcjonujemy, pracujemy, nas cieszy, że wycieczki turystów z przewodnikami zatrzymują się przed naszym budynkiem. Jest on pokazywany jako pewnego rodzaju też symbol Jeleniogóry, ulicy 1 Maja. Możemy się nim chwalić. Oczywiście wymaga to cały czas nakładów finansowych, bo to jest zabytek, który wymaga cały czas pielęgnacji i to, co nam się w dzisiejszych czasach udaje, na przykład teraz remontujemy wnętrza. Odsłaniamy kolejne piękne elementy, które były, nie wiem, 30, może 50 lat wcześniej zasłonięte, pomalowane, przykryte tynkiem. Dzisiaj na nowo odzyskują blask. Mamy jeszcze witraże tutaj na półpiętrach. Naprawdę to jest budynek piękny, prawie 4000 metrów kwadratowych powierzchni. Jedną z charakterystycznych cech tego budynku jest to, że kondygnacji podziemnych, można powiedzieć, jest, no, tyle samo jak nie więcej, co nadziemnych. To jest budynek położony na skarpie. My, parkując samochody tutaj od strony ulicy Kilińskiego, no, 3 piętra trzeba wejść, żeby być na poziomie ulicy 1 Maja. Także mam nadzieję, że może kiedyś udostępnimy te wnętrze nawet do zwiedzania, bo pierwszy raz, jak do nas przychodzą goście, no to są zachwyceni z jednej strony elewacją zewnętrzną, to od 1 Maja, a z drugiej strony patrzą, jak ogromnej kubatury to jest budynek, jeden z większych w tej części naszej Jeleniogóry. Jak powiedziałem, 30 lat to też jest piękna historia, ale też wyzwania na kolejne lata, bo tym bardziej czujemy się zobowiązani, żeby dobrze funkcjonować, sprawnie działać, żeby kolejne jubileusze mogły nastąpić. Otrzymaliśmy jako Karkonoska Agencja dużo różnych tytułów, zasług, odznak z tytułu funkcjonowania, niesienia pomocy. To nas cieszy, ale najbardziej nas będzie cieszyło, jeżeli rzeczywiście ten nasz region będzie się dynamicznie rozwijał, bo wtedy my będziemy potrzebni. A 30 lat to też jest bardzo duża rzesza fantastycznych kontaktów ze stroną czeską, niemiecką i nie tylko, krajowych instytucji. Tych instytucji jest tak dużo, ciężko było je wszystkie wymienić. Mam nadzieję, że podczas planowanej gali 30-lecia Karkonoskiej Agencji będziemy mogli przynajmniej część z tych firm, osób, podmiotów uhonorować, nagrodzić, podziękować im, albowiem funkcjonowanie KARU to są fantastyczni pracownicy, ale to też są nasi partnerzy, bo wszystkie projekty transgraniczne muszą mieć partnera po drugiej stronie. I bardzo często to jest tak, że to nie jest jeden, dwóch partnerów. Często realizujemy projekty, które mają wielu partnerów. 7, 8. Naprawdę to wymaga doskonałej koordynacji i dlatego na każdym kroku ja zawsze dziękuję przede wszystkim pracownikom, bo to oni tworzą te projekty, realizują i na końcu rozliczają, bo ważnym elementem naszej działalności jest

0: uniesieni i będą rozstrzygnięcia. Ale to jest taka bardziej doraźna działalność. Czynimy starania, aby KAR rozszerzył tę swoją działalność o inne obszary województwa dolnośląskiego, albowiem te nasze produkty często trafiają do osób też spoza województwa danego, województwa niogórskiego i widzimy taką możliwość funkcjonowania też na innych obszarach. Tutaj w Karkonoskiej Agencji z kolei biura mamy wynajęte w 100%. Myślimy cały czas o innej formie też aranżacji części handlowej. Wspieramy naszych handlowców, którzy tutaj prowadzą swoją działalność, często prawie od samego początku funkcjonowania galerii. Im staramy się pomóc, ale widzimy, że w Jeleniogórze też sprawdziłaby się jakaś forma takiego miejsca spotkań bardziej, miejsca, gdzie ludzie mogą przyjść, spotkać się, porozmawiać, posiedzieć, zaprezentować swoje talenty. Mamy piękne wnętrza, one powinny cały czas żyć. Przyszłość Karkonoskiej Agencji Rozwoju jest cały czas związana z Jelenią Górą, z tym obszarem. Jeżeli Jelenia Góra, jeżeli ten region będzie się dynamicznie rozwijał, to Karkonoska Agencja również. Chodzimy z naszą pomocą w różnego rodzaju działalności w gminach ościennych, w samorządach. Wspieramy różnego rodzaju fundacje, różnego rodzaju aktywności. Chcemy być tą nie tylko firmą, jak powiedziałem na początku, instytucją, do której zawsze można zwrócić się o pomoc i która, jeżeli ma takie możliwości, to pomoc świadczy. My odchodzimy troszeczkę od takiego formatu typowej spółki prawa handlowego. Chcemy być czymś pośrednim, czymś takim bardziej uniwersalnym, czymś, czego widzę, że firmy, osoby, instytucje, nie wiem, stowarzyszenia potrzebują. Partnera do działania. Do nas bardzo często trafiają osoby, które szukają właśnie nawiązania kontaktu ze stroną czeską, niemiecką, nawet szerzej, europejską. My im pomagamy. Pomagamy też w jakichś misjach gospodarczych, misjach handlowych. Czyli KAR jest taką instytucją o bardzo dużej przestronności. To wymaga oczywiście dobrej koordynacji, ale jak powiedziałem na wstępie, każda firma. To nie jest dyrektor, to nie jest prezes. To przede wszystkim są pracownicy, no bo to oni się spotykają w tej pierwszej linii z beneficjentami, oni tworzą te projekty i mamy to szczęście, wyjątkowe szczęście, że mamy naprawdę kompetentnych, doświadczonych pracowników, albowiem pisanie tych wniosków europejskich nie jest proste. Rozliczanie również wymaga dużego zaangażowania i ja najbardziej się cieszę z tego, że te osoby dalej chcą tutaj z nami współpracować i tworzyć przyszłość Karkonoskiej Agencji.
1: Dzisiaj miałem możliwość porozmawiania z panem Hubertem Papajem, prezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Bardzo dzięki za poświęcony czas i przedstawienie historii.
0: Ja też serdecznie państwu dziękuję i oczywiście serdecznie zapraszam do
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Zapraszam. Czy za mundurem panny sznurem? A może panie chętniej mundur chcą nosić niż podziwiać, jak wygląda praca w policji i ile płacą policjantom? Jak wyglądają egzaminy, przygotowanie i późniejsza służba oraz kariera? To tylko kilka pytań, na które będzie odpowiadał mój dzisiejszy gość. Rzecznik Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze, podinspektor Edyta Bagrowska. Pani inspektor, witam serdecznie. Dziękuję, że przyjęła pani moje zaproszenie do studia.
4: Dzień dobry państwu.
5: Mundury czekają na mundurowych, poszukujecie osób, które chciałyby rozpocząć służbę w policji. Jak dużo miejsca obecnie w Jeleniej Górze jest dla takich osób, które chciałyby zacząć służbę?
4: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze dysponuje 353 etatami. W tej chwili mamy 36 wakatów. Chciałabym zachęcić młodych ludzi do wstąpienia w szeregi jeleniogórskiej policji. Policja obecnie jest bardzo atrakcyjnym pracodawcą, ponieważ na początek młoda osoba do 26 roku życia dostanie na rękę ponad 5000 zł, natomiast po 26 osoba, która już płaci podatek, otrzyma 4900 zł na rękę. Dlaczego warto wstąpić do policji? Przede wszystkim policja oferuje bardzo ciekawą pracę, możliwość rozwoju, możliwość zdobycia doświadczenia w różnych dziedzinach, emeryturę po 25 latach służby, a także różnego rodzaju nagrody. Każda osoba, która chciałaby wstąpić do policji, musi spełniać odpowiednie kryteria, posiadać odpowiednie kwalifikacje. Przede wszystkim musi to być posiadać obywatelstwo polskie. Osoba nie może być karana za przestępstwo, w tym również przestępstwo skarbowe. Przede wszystkim posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Osoba ta powinna również umieć podporządkować się szczególnej takiej dyscyplinie służbowej. Posiadać taką możliwość zachowania tajemnicy służbowej. Oczywiście rekrutację do policji prowadzimy przez cały czas. Osoba zainteresowana wstąpieniem w nasze szeregi może zgłosić się codziennie do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, do Wydziału Wspomagającego. Tam otrzyma szczegóły.

0: informacji na temat, jakie dokumenty należy złożyć, ale informacje o tym, jakie dokumenty są wymagane, można znaleźć również na stronie Komendy Wojewódzkiej w zakładce Wydziału Doboru i Szkolenia i na stronie Komendy Głównej. Przede wszystkim muszą to być wszystkie zaświadczenia potwierdzające wykształcenie, jakieś dodatkowe umiejętności, ale jeżeli chodzi o panów, to powinni mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, czyli po prostu w książeczce wojskowej powinna być pieczątka, że jest on przeniesiony do rezerwy. Przede wszystkim osoba, która jest zainteresowana służbą w policji, musi być zdrowa i przed złożeniem dokumentów musi posiadać również zaświadczenie od lekarza rodzinnego. Każdy kandydat przechodzi taką procedurę, która średnio trwa od 4 do 5 miesięcy i wygląda to w ten sposób, że przede wszystkim na początek to jest test fizyczny i zachęcamy kandydatów do tego, aby skorzystali z oferty Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ponieważ 2 razy w tygodniu bezpłatnie osoby takie mogą skorzystać z pomocy doświadczonych instruktorów, jeżeli chodzi o ten test fizyczny i zobaczyć, jak on wygląda.
1: Czyli
0: ponieważ
1: można się przygotować.
0: Można się do niego przygotować, ponieważ wielu kandydatów właśnie na tym teście fizycznym odpada. Wymagana jest tam przede wszystkim sprawność i szybkość. Dlatego też warto sobie zobaczyć, jak to wygląda. Następnie jest test...
1: Możemy tak wstępnie opowiedzieć pokrótce, na co się przygotować?
0: Tam przede wszystkim czas wykonania tego testu to jest 1:40. Jeżeli chodzi o takie wymogi, to jest slalom, rzut piłką lekarską i tutaj w przypadku kobiet stanowi to czasami pewien problem. Jest to bieg z fantomem o wadze 25 kg, a więc warto sobie zobaczyć, jak to faktycznie wygląda, poćwiczyć i myślę, że z tym problemów nie będzie. Natomiast kolejny etap to jest test wiedzy i jeżeli chodzi o takie zagadnienia, w które ten test zawiera, można sobie zobaczyć również na stronie Komendy Wojewódzkiej, tam jest przekierowanie do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie znajdują się różnego rodzaju akty prawne, zagadnienia znajdujące się ogólnie oczywiście, które mogą się znaleźć właśnie w tym teście wiedzy.
1: To jest prawo karne przede wszystkim?
0: Różne. Test wiedzy obejmuje wiedzę z różnych dziedzin, więc zachęcamy do tego, żeby się również do tego przygotować. No i oczywiście jest to komisja lekarska, test psychologiczny i po zakończeniu tej procedury kandydat jest kierowany już, kiedy zjawia się w danej jednostce, w której zaczyna służbę, musi odbyć takie przeszkolenie podstawowe i to przeszkolenie podstawowe trwa obecnie około 7 miesięcy. Odbywa się ono w różnych szkołach policyjnych w kraju, to jest Słupsk, Katowice, Piła. Po tym przeszkoleniu wraca do jednostki i konieczna jest następnie taka adaptacja zawodowa, która trwa 3 miesiące i ta adaptacja odbywa się tylko i wyłącznie w Warszawie. Jeżeli osoby są zainteresowane służbą w oddziałach prewencji, to oczywiście kandydat tam dostaje pensję stosunkowo wyższą niż w danej jednostce, niż na przykład w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Jest to pensja wyższa o co najmniej 450 zł na rękę. No i oczywiście zachęcamy też osoby, które posiadają taką specjalistyczną wiedzę do służby w Wydziale do Zwalczania Cyberprzestępczości. Te wydziały znajdują się w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ale również w Komendzie Głównej. Jeżeli chodzi o naszą jednostkę, to taki kandydat, który trafi do nas, początkowo pełni służbę w pionie prewencji.
1: Czy tu jeszcze mówimy o adaptacji zawodowej, czy już o takim początku
0: Już
1: służby?
0: Po adaptacji zawodowej, kiedy
1: Właśnie.
0: Wraca do jednostki.
1: Czyli zaczyna pracę.
0: Tak, zaczyna pracę i oczywiście na początek jest to praca w służbach, czy w pionie prewencji. I tutaj jest to okres takiej służby...
1: Czyli wyjście w teren.
0: Tak. I to jest okres takiej służby przygotowawczej. To są te 3 lata, kiedy zarówno policjant, jak i jego przełożony określają jego przydatność do służby.
1: A co się wtedy dzieje? Jak to wygląda w praktyce?
0: Podlega on ocenie, czy spełnia wymogi takiej pracy, czy nadaje się do tej pracy.
1: Ale
0: bo to jest specyficzna służba.
1: Patrole w mieście, czy to jest...
0: To są patrole w mieście. Oczywiście tutaj jest najczęściej do dyspozycji oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ale również może trafić do podległych Komendzie Miejskiej komisariatów. W skład Komendy Miejskiej wchodzi 5 komisariatów, to jest komisariat pierwszy, komisariat drugi, komisariat w Szklarskiej Porębie, w Karpaczu i w Kowarach. Ci policjanci młodzi trafiają tam do służby prewencyjnej. Po tym okresie oczywiście osoby, które wykazują zainteresowanie pracą, na przykład w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, przechodzą odpowiednie przeszkolenia i mogą zacząć służbę w wydziale.
1: Te pierwsze tygodnie, pierwsze powiedzmy te 3 lata, czyli ta praca w prewencji, jakie obowiązki wtedy czekają na takiego policjanta?
0: Jeżeli chodzi o taką służbę przygotowawczą w pionie prewencji, to ci policjanci podlegają pod oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, czyli są w dyspozycji i oczywiście obsługują różnego rodzaju interwencje, które wpływają na numer alarmowy 112. Są to zarówno interwencje domowe, interwencje w miejscach publicznych, ale również i patrolowanie miasta.
1: To jest niebezpieczna praca.
0: Z całą pewnością służba w policji jest pracą niebezpieczną, ale to jest nie tylko praca, ale również służba społeczeństwu, więc kandydat, który chciałby podjąć takie wyzwanie, musi mieć szczególne takie predyspozycje, ale również, że tak powiem, czuć tą pracę. Ale w zamian policja oferuje szeroki wachlarz rozwoju zawodowego, różnego rodzaju szkolenia. Jeżeli policjant czuje się wypalony w jakimś wydziale na przykład, to może w ramach tej samej instytucji podjąć pracę w innym wydziale. Myślę, że osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w naszym garnizonie, z całą pewnością znajdą coś dla siebie.
1: W Jeleniej Górze 36 wolnych etatów, to jest duża liczba?
0: Mamy 535 etatów i w tej chwili mamy 36 wakatów. Dużo jak na nasz garnizon. No niemniej jednak oczywiście zachęcamy młodych ludzi do wstąpienia do naszej jednostki, ponieważ jeżeli nas jako pracodawców interesuje przede wszystkim obsadzenie wszystkich wakatów.
1: Oczywiście, że tak. No to też jest bezpieczeństwo miasta. Natomiast jak to wygląda? Czy na przykład często zdarza się, że zgłaszają się do służby osoby, które potem z jakiegoś powodu niestety nie mogą służyć w policji? Nie wiem.
0: Jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy podejmują się wyzwania i chcą podjąć służbę w policji, to oczywiście najczęściej osoby te rezygnują ze służby w tym okresie 3-letnim, czyli tej służby przygotowawczej. Bardzo często kandydaci odpadają, tak jak już wcześniej wspomniałam, na tym teście fizycznym, dlatego tak ważne jest, aby osoby, które chciałyby podjąć ryzyko służby w policji, to aby zapoznały się, jak to wygląda w praktyce, przećwiczyły, więc wtedy jest większa szansa na to, że ten test pójdzie sprawniej, gładko. Natomiast oczywiście z różnych powodów te osoby rezygnują. Czasami jest tak, że przejdą całą procedurę, są kierowani do szkoły policyjnej na to przeszkolenie podstawowe i już będąc już na tym przeszkoleniu, okazuje się, albo twierdzą, że to jednak nie jest dla nich. Nie potrafią się podporządkować tej dyscyplinie i to jest dla nich pewien problem. Czasami są to jakieś względy prywatne. Czasami osoby te przychodząc nie zdają sobie sprawy z tego, że to nie jest praca od 8 do 15, od piątku od poniedziałku do piątku, tylko niestety to jest służba również w te dni wolne, kiedy społeczeństwo odpoczywa. Niestety policjant czuwa i jest w tym momencie w pracy. Więc z różnych względów, no czasami po prostu te ich oczekiwania rozmijają się z praktyką.
1: Rozumiem. A jak wygląda kariera w policji? Bo powiedzieliśmy o 3 latach, które wprowadzają nas w służbę, no i potem jesteśmy przydzielani, powiedzmy, do pewnych wydziałów policyjnych. Jak to wtedy wygląda?
0: Oczywiście wszystko zależy od tego, od zaangażowania danego funkcjonariusza w pracę, ale również i od przełożonych, tak? Od jego jakiejś tam predyspozycji, które on wykazuje. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jeżeli osoba taka wykazuje pewne zainteresowania, ma pewne umiejętności, to oczywiście może ubiegać się o przeniesienie do innego wydziału. Może to być ruch drogowy, może to być wydział prewencji, może to być wydział do spraw nieletnich i patologii, może to być również służba dzielnicowego, czy na przykład przewodnika z psem służbowym.
1: Czy cyberbezpieczeństwo, o którym wspominaliśmy.
0: Dokładnie, czy wydział do walki z przestępczością gospodarczą, więc tu policjant ma możliwość rozwoju w różnych dziedzinach i z całą pewnością, tak jak już wcześniej powiedziałam, to, co jest też ciekawe, to jest to, że może ubiegać się o emeryturę po 25 latach służby. Może się rozwijać, może pogłębiać swoje umiejętności. No i myślę, że jeżeli, tak jak już wcześniej wspomniałam, jeżeli czuje się na danym etapie swojego życia, swojej pracy wypalony, chciałby spróbować czegoś innego, to ma możliwość skorzystania tego w ramach jednej instytucji.
1: Mhm. A powiedziała Pani o takim ćwiczeniu różnych umiejętności. Co to za umiejętności? Bo rozumiem, że na pewno kondycja fizyczna, sztuki walki, samoobrona, strzelectwo.
0: Policjant w trakcie służby musi przechodzić pewne testy. To są testy sprawności fizycznej. Musi też, jeżeli chodzi o wyszkolenie strzeleckie, więc takie testy, takie strzelania obowiązkowe się odbywają kilka razy w roku. Mhm. Oczywiście policjanci Wydziału Prewencji, ci, którzy są w służbie takiej patrolowej, to są również pewnego rodzaju takie ćwiczenia odnośnie technik interwencji. To jest też wiedza i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bo czasami jest tak, że to policjanci są pierwsi na miejscu zdarzenia i oni są zobowiązani czy do udzielenia takiej pierwszej pomocy. Policja jeszcze oferuje też takie możliwości, że policjanci mogą na przykład uczestniczyć w patrolach jarskich, ponieważ takie patrole Policji Jeleniogórskiej funkcjonują od kilku lat. To są również patrole rowerowe.
1: Czyli to spektrum możliwości jest dość duże i rzeczywiście można też, nawet chyba jeżeli w trakcie zrezygnuje się z tej służby, to dużo umiejętności wykorzystać.
0: Na pewno tak, to jest na pewno jakiś poziom wiedzy, jeżeli chodzi o prawo karne. To są różnego rodzaju umiejętności takie fizyczne, techniczne, czy na przykład umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
1: Kiedyś się mówiło, że za mundurem panny sznurem. Czy coś jeszcze zostało z tego porzekadła?
0: Oczywiście zgłaszają się nadal kandydaci. Może nawet bardziej kobiety są zainteresowane służbą w mundurze. Podoba im się właśnie ten mundur. No, ale zobaczymy, czy oprócz takiego zainteresowania, fascynacji mundurem, czy będzie to szło w parze z takimi umiejętnościami, które musi spełnić kandydat, który chciałby podjąć służbę w policji.
1: Chętniej panowie, czy chętniej panie się do was zgłaszają?
0: No, w tej chwili sytuacja wygląda tak, że panie zainteresowanych służbą w policji, ale oczywiście zachęcamy również panów. Z całą pewnością są wydziały, w których panie bardzo fajnie się odnajdą, natomiast oczywiście panowie są bardzo mile widziani.
1: Mam nadzieję, że panowie słyszeli, ale panie również zapraszamy do Jeleniogórskiej Komendy Miejskiej Policji. A o rekrutacji opowiadała dzisiaj państwu podinspektor Edyta Bagrowska, rzecznik Jeleniogórskiej Komendy. Pani podinspektor, serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Ja nazywam się Błażej Stachewicz i zapraszam na kolejny magazyn lokalny.
2: Magazyn lokalny.
3: Ze słuchaczami Radio SK wita się Diana Suseł. Pora na kolejny magazyn lokalny i naszego wyjątkowego gościa. Marcin Lewandowski, mieszkaniec Jeleniej Góry, ale też ambasador Fundacji DKMS na terenie całego Dolnego Śląska. Marcinie, jak rozpocząłeś swoją przygodę z DKMS-em?
4: U mnie to się zaczęło w sumie, można powiedzieć, 11 lat temu. Zarejestrowałem się jako potencjalny dawca w Lublinie. Tam była przeprowadzona akcja rejestracyjna w galerii z okazji bodajże 5-lecia powstania galerii. Podszedłem, zapytałem się, o co chodzi, jak to wygląda, na czym polega rejestracja. Podjąłem decyzję, żeby się zarejestrować. Zarejestrowałem się, już dostałem telefon po 8 miesiącach, że jest potrzeba komuś uratować życie, podarować ten szpik, nie? Przeszedłem całą tą procedurę. Finalnie szpik oddawałem metodą właśnie z talerza kości biodrowych. Teraz na chwilę obecną jest to tylko 10% wszystkich pobrań. Byłem 3 dni w szpitalu. Pierwszy dzień mnie przygotowano, na drugi dzień odbyła się cały ten zabieg. No i trzeciego dnia wyszedłem do domu. Zabieg bezbolesny, no bo był w znieczuleniu ogólnym, także nic nie bolało. Ten dzień, w którym miałem ten zabieg, jeszcze dostałem telefon z fundacji, że mój szpik trafił do rocznej dziewczynki. Mega uczucie, naprawdę mega emocje. Polecam każdemu, tak naprawdę. Później, po tym już, no, wkręciłem się w wolontariat, tak? Zgłosiłem się, gdzieś widziałem, szukali wolontariuszy do akcji w Oshon, tutaj u nas w Galerii Sudeckiej. Tam się zgłosiłem jako wolontariusz, potem poszedłem na następną akcję, później któregoś razu sam zorganizowałem jedną, potem następną. No i tak po 10 latach właśnie zostałem ambasadorem Fundacji DKMS. No i teraz działamy tutaj lokalnie, bo jest, nie pamiętam ilu jest, ale niecałe 20 osób jest lokalnymi właśnie ambasadorami. No i działamy po całej Polsce.
5: Co to znaczy lokalny w tym przypadku? Na jakim macie rewiry?
4: Ja jestem jednym ambasadorem na Dolnym Śląsku. W Poznaniu chyba bodajże są dwie osoby, tam na Górnym Śląsku. No bo generalnie jesteśmy rozrzuceni po całej Polsce. No i działamy w sumie, tak można powiedzieć, lokalnie, tak.
5: Czyli de facto pojawiasz się na akcjach w całym województwie tutaj dolnośląskim.
4: No tak, staram się tak być.
3: Czym dla ciebie tak prywatnie jest fakt, że jesteś ambasadorem DKMS-u?
4: Wiesz co, to jest dla mnie takie mega wyróżnienie, mega takie fajne bycie w społeczności takich naprawdę zakręconych, fajnych ludzi, którzy pomagają drugiemu człowiekowi.
5: Jakie prowadzicie te lokalne działania? Już wiemy, że jeździsz w przypadku jakichś eventów, bo ty o tym już wspominałeś. Co jeszcze robicie?
4: Edukujemy dużo po szkołach, zachęcamy młodzież też do rejestracji, opowiadamy o działalności fundacji, o tym właśnie, jak wygląda pobieranie szpiku, czy to boli, czy nie boli. No po prostu prowadzimy takie różnego rodzaju akcje edukacyjne. No chociażby tak jak teraz się spotykamy i rozmawiamy.
3: Wiemy już, czym zajmuje się ambasador DKMS-u. Powiedzmy naszym słuchaczom, czym zajmuje się sama fundacja.
4: Fundacja zajmuje się przede wszystkim właśnie poszukiwaniem potencjalnych dawców szpiku dla osób chorych na białaczkę, no i różnego rodzaju właśnie nowotwory krwi.
3: Posiadanie swojego dlaczego jest bardzo istotne. Dlatego chociaż odpowiedzi same nasuwają się na usta, zapytam, dlaczego? Dlaczego warto zarejestrować się do DKMS-u?
4: Żeby można było pomóc drugiej osobie chorej na białaczkę bądź na różnego rodzaju inne nowotwory krwi, bo jest tych chorób jest około 200, które dzięki właśnie przeszczepowi szpiku bądź komórek macierzystych, tych krwiotwórczych, dajemy szansę drugiemu człowiekowi na życie, na wygranie z tą chorobą.
3: Tylko jedna osoba na 10 oddaje szpik z talerzy kości biodrowej. 90% osób oddaje szpik po prostu z krwi. Cieszę się, że mam przed sobą akurat ciebie, bo ty oddawałeś szpik z talerzy kości biodrowej, a to jest metoda, która budzi więcej lęku. Czy ludzie nadal boją się tego oddawania szpiku? I opowiedz nam o obu tych metodach, żeby je przybliżyć.
4: Metodą właśnie z talerzy kości biodrowych, tak, ludzie się boją. Ludzie się boją z tego, jak rozmawiam. Znaczy generalnie jeszcze myślą, że to się odbywa z kręgosłupa. Pobranie się odbywa z kręgosłupa. A to nie jest prawdą. Jest to właśnie z talerzy kości biodrowych. Jesteśmy, tak jak mówiłem wcześniej, no 3 dni w szpitalu. Pierwszy dzień jesteśmy przyjęci. Mamy tam rozmowę z anestezjologiem, no bo to się odbywa w znieczuleniu ogólnym, także to nic nie boli. Budzimy się, mamy tylko naklejone 2 plasterki z tyłu. Generalnie no takie odczucie, jakby nie wiem, no można było, nie wiem, mieć takiego jakiegoś siniaka małego, nie? Coś takiego niewielkiego, a może naprawdę wiele zrobić, nie? Gdy już dostałem telefon z fundacji, no to jeszcze zostałem najpierw na badania krwi. Tam jeszcze potwierdzali zgodność tkankową z zbiorcą. Tutaj czekałem na wyniki 3 miesiące i jeżeli tą procedurę się przechodzi, to wtedy jesteśmy wysyłani już do... To akurat miałem robione tutaj w Bielnej Górze. Pierwsze to badania. Później jak już właśnie tą procedurę zaliczyłem, przeszedłem, dalej była ta zgodność, no to wysłali mnie później już do kliniki, w której odbywało się to całe pobranie, na jeszcze na jednodniowe badania. Tutaj już przebadali mnie w sumie, że tak powiem, od góry do dołu, bo zrobili mi i prześwietlenie płuc, i USG brzucha, jeszcze raz badania krwi, no żeby no, potwierdzić, że jestem zdrowy, no i mogę po prostu oddać, nie, ten szpik, bo to generalnie też chodzi o to, żeby nam, dawcom, żeby nie zrobić też krzywdy, nie, przy okazji. Jest jeszcze ta druga metoda, ta właśnie łatwiejsza, w cudzysłowie, to jest na chwilę obecną 90% wszystkich pobrań. 9 pobrań na 10 jest wykonywanych właśnie tą metodą. Tutaj nie jesteśmy długo w szpitalu, bo jesteśmy tylko jeden dzień w szpitalu, w zasadzie parę godzin, bo to mniej więcej tak od 5 do 6 godzin siedzimy na fotelu. Ta metoda polega na tym, że wkuwają się w obie ręce. W obie ręce mamy wkute welkron. Przepuszczana jest nasza krew przez taką specjalną maszynę. Tam są odcedzane te komórki krwiotwórcze, które są potrzebne. No i drugą żyłą wraca do nas krew, do organizmu. Tylko 4 dni przed już tym terminem pobrań podajemy sobie taki czynnik wzrostu w zastrzykach, żeby organizm namnożył jak najwięcej tych komórek. Generalnie po tych zastrzykach może być takie samo poczucie, jakby się grypę miało, takie osłabienie organizmu, no bo organizm walczy i namnaża te komórki.
5: Co to oznacza w tym przypadku podajemy sobie?
4: Z tej kliniki dostajemy zastrzyki z tym czynnikiem wzrostu, no i samemu sobie robimy te zastrzyki, bo no może też zrobić pielęgniarka, wiadomo, tak? Tak jak, nie wiem, kiedyś po operacjach na przykład te przeciwzakrzepowe zastrzyki sobie też samemu człowiek brzuch podaje, także tutaj.
5: Nie każdy po prostu ma odwagę sobie zrobić zastrzyki, więc zależało mi na tej informacji od ciebie dodatkowej, że można się z tym też zgłosić do
4: Można jak najbardziej, tak.
5: Co po oddaniu szpiku?
4: Co po oddaniu takiego szpiku? No to tak jak już wspomniałem, no w dzień, kiedy odbywa się cały ten zabieg, no to później dostajemy właśnie telefon z informacją, dla kogo kogo, nie? Dla kogo? No wiadomo, są to zdawkowe informacje, no tak jak w moim przypadku, ja się dowiedziałem, że dla rocznej dziewczynki, no to tylko tyle, nie? Wiemy, że mniej więcej dla kogo, tak? I z jakiego kraju pochodzi.
5: I co wtedy robi fundacja? Biorąca? Czy tu jest jakieś pytanie do dwóch stron o akt woli? Czy wy chcecie się poznawać, czy nie chcecie się poznawać? Jak to wygląda?
4: To znaczy jeszcze dodam, że jesteśmy później przez 2 lata zarezerwowani dla tego pacjenta, bo w międzyczasie można też jeszcze oddać leukocyty dla tego pacjenta, nie? To też zależy, jak się ten szpik przyjmuje, jak to wszystko działa. Jeżeli będzie na przykład taka potrzeba jeszcze, no to też no możemy jeszcze raz pomóc, nie? W przeciągu tych 2 lat. Też jest taka fajna sprawa, bo można na przykład do siebie napisać list, tylko że to wtedy się pisze anonimowo przez fundację bądź biorca przez klinikę, w której to się odbywało. Ja taki list dostałem, tam są takie rzeczy napisane, że no też mega emocje, nie? Jak to czytałem. Później już no fundacja pyta, tak, czy no zgodę, no żeby się wymienić danymi później, na przykład po 2 latach, nie? Bo to też zależy od kraju.
5: A gdybyście chcieli od razu?
4: Nie można. Nie można, bo to zależy wszystko też od prawa w danym kraju. No u nas jest tak, że w Polsce bodajże po 2 latach można mieć dopiero ze sobą kontakt. W Niemczech tak samo. Nie wiem, jak jest w innych krajach, ale wiem, że w niektórych jest i po 5 latach dopiero można nawiązać ze sobą kontakt. Są kraje, gdzie po 3 latach można ze sobą nawiązać kontakt, a są kraje, że w ogóle się nie pozna. Nie?
5: Musi być ten okres karencyjny.
4: Dokładnie tak. Generalnie też dostawałem informacje co jakiś czas, już nie pamiętam, ale to chyba tak było co pół roku mniej więcej, o stanie zdrowia
5: tej osoby.
4: Tak, tylko. Czy się przyjęło, czy żyje, czy jak to tam wygląda, nie?
5: Raz na pół roku coś takiego.
4: Tak. Dostawałem maila z fundacji.
5: Po oddaniu tego szpiku nie mówiliśmy jeszcze, jak to wygląda od strony medycznej, czy ty się jeszcze musisz zgłaszać też na jakieś badania kontrolne, czy cokolwiek takiego?
4: Tak, po tym, po pobraniu jesteśmy objęci taką opieką przez fundację. Jesteśmy wysyłani też na badania krwi przez te pierwsze bodajże 2 lata, a później już no, fundacja nas kontroluje, wypełniamy ankiety co roku i wysyłamy do fundacji o naszym stanie zdrowia, czy coś się zmieniło, czy nie chorujemy na nic, nie, i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, ale przez pierwsze 2 lata jesteśmy wysyłani na badania kontrolne na krew, no i tam lekarz z fundacji sprawdza nasze wyniki.
5: Z jakimi mitami najczęściej się spotykasz, jeśli chodzi o to wyobrażenie na temat tego, jak wygląda oddawanie szpiku?
4: No, częstym mitem właśnie jest to, że no, szpik się pobiera z kręgosłupa. A to nie jest prawdą. To nie jest prawda, no bo to, mówię, no tylko 10% z talerzy kości biodrowych, a 90% przez krew obwodową. Także to jak na przykład, jak mówię, jak rozmawiam z ludźmi i właśnie mówię im na ten temat, bo dużo ludzi też jest w szoku, bo mówi, jak, to tak prosto? Mówię, no tak prosto, właśnie tak prosto i można komuś naprawdę uratować życie, nie? No to fajnie, to ja bym się chciał zapisać, nie?
3: I dzięki tobie wiele osób zapisało się do bazy. No i dzięki tobie też przeżyła ta dziewczynka. Mogłaby powiedzieć, jestem, bo jesteś. Masz z nią jakiś kontakt?
4: Fizycznie nie, ale mamy ze sobą kontakt z mamą. Wymieniamy się różnego rodzaju informacjami, także no, przesyłamy sobie zdjęcia. No jest to bardzo fajne uczucie, jest budujące i zawsze na przykład, jeżeli, nie wiem, mam na przykład jakiś słabszy dzień, cokolwiek, ja sobie pomyślę o niej i...
5: Jest ci wtedy łatwiej.
4: Tak.
5: Widać, że jesteś teraz wzruszony, jak to mówisz, prawda? To chyba jest tak, że cały czas, kiedy do tego wracasz, to jeszcze to są silne emocje z tego, co widzę.
4: No tak, to są emocje mega, no to są nie... No emocje nie do opisania, to po prostu, no tak jak właśnie mówisz, no zawsze jak o tym gadam, no to zawsze ta łezka wokół się kręci.
5: Mm-hmm. No bo to jest niesamowita sprawa, dać komuś życie. A co było w tym liście? Bo do tego chciałabym jeszcze wrócić.
4: Generalnie tak, no to napisała do mnie mama tej dziewczynki, ale ten list był napisany w liczbie pojedynczej, jakby to ona pisała. I no tam są podziękowania w tym liście, dostałem podziękowania za to, że, no za to, że jestem, za to, że podarowałem cząstkę siebie właśnie dla niej. Było napisane o tym liście, że już zaczyna raczkować, no już pomału zaczyna chodzić, że włosy odrastają jej na przykład, nie? No takie bardzo, bardzo takie, no bardzo wzruszający był ten list, nie? I to jeszcze bardziej mnie uświadomiło w tym, że to co zrobiłem właśnie dla tej drugiej osoby, no to uświadomiło mi przekonanie, że to była bardzo, bardzo dobra decyzja, która tak naprawdę zmieniła moje życie. A teraz już po tych 10 latach, jak ona ma już 11 lat, no to mogę nawet powiedzieć, że ma mój kolor włosów i ma moją grupę krwi. Także ma trochę cech po mnie, że tak powiem. Tak, no, to jest po prostu moja taka no, siostra, tak genetyczna, bliźniaczka. Może jest gdzieś tam daleko na świecie, ale no, w sercu zostaje już do końca życia.
5: Bo o tym też może wspomnimy, a nie wspominaliśmy, że to nie jest dziewczynka z Polski, prawda?
4: Nie, to nie jest dziewczynka z Polski. No, fundacja działa na całym świecie, także no, nasz bliźniak no, może być tutaj w Polsce, może być gdzieś tutaj tuż za rogiem, ale też może być nawet i w Australii. Tak? Znam koleżankę, która też działa właśnie razem ze mną w fundacji, no to ona ma na przykład bliźniaka genetycznego z Turcji. Tam parę osób ma na przykład ze Stanów Zjednoczonych. To jak wcześniej wspomniałem, też z Australii. To działa naprawdę na całym świecie.
5: A to dawstwo odbywa się wtedy w naszym kraju, czy w kraju biorcy?
4: Nie, to wszystko się odbywa w naszym kraju.
5: Naszym.
4: Tak, tak. No ja oddawałem we Wrocławiu, także no to generalnie jest tak, że najbliżej miejsca zamieszkania.
5: To teraz wróćmy jeszcze na moment do twojej funkcji ambasadora. Jak to wygląda od codziennej logistyki? Jak to łączysz z życiem osobistym i pracą?
4: Generalnie no to pracuję w sumie od poniedziałku do piątku. Akcje przeważnie robię na weekendy, żeby pogodzić to jakoś. Wszystko do nas przychodzi z Warszawy kurierem na adres do mnie, do domu. Wszystkie właśnie, czy paczki z tymi formularzami, pakiety rejestracyjne, namioty, czy różnego rodzaju gadżety. Też muszę, wiadomo, no, wystąpić gdzieś o zgody i tak dalej. No okej, nie koliduje mi to, że tak powiem, życiem prywatnym, no jakoś sobie po prostu umiem ten czas zorganizować, żeby to wszystko miało ręce i nogi.
5: Z fundacją DKMS działasz już kilkanaście lat. Na przestrzeni tego czasu mogłeś zaobserwować, jak wzrasta świadomość dotycząca dawstwa szpiku. Jak to oceniasz? Przed wami jeszcze sporo pracy?
4: Tak, jeszcze troszkę no, edukacyjnie, no, no trzeba tych, trzeba ludzi jeszcze właśnie, no, że tak powiem, wyedukować, no bo jeszcze dużo też ludzi właśnie się boi, dużo ludzi nie zna, dlatego no boi się przed nieznanym, tak, właśnie jeśli chodzi o oddawanie tego szpiku. Ale tak, no już coraz więcej ludzi, coraz większa świadomość jest w społeczeństwie a propos tego.
5: Jak wyglądały te pierwsze akcje, które organizowałeś?
4: No ja pamiętam pierwszą taką akcję, którą ja zorganizowałem, no to było to podczas parady rowerów tutaj u nas w Wieleniej Górze. Chyba 8 osób wtedy zapisałem.
5: Mhm.
4: Chyba tak.
5: W stosunku do tych 53 ostatnio,
4: no
5: to
4: tak,
5: spora różnica.
4: Tak, to różnica, tak. No tak, pamiętam, 8 osób zapisałem. Tak mówię, kurczę, tylko jest 8 osób, ale z drugiej strony koleżanka właśnie z fundacji mnie uświadomiła, mówi, Marcin, ale to jest aż 8 osób, no bo no, ktoś może z tych 8 faktycznie zostać dawcą i kogoś uratować. Tak.
5: Pierwsze działanie promocyjne Marcina dla bazy dawców szpiku DKMS to 8 zapisów. Potem było ich już kilkanaście, kilkadziesiąt, a bacznie obserwuję działalność Marcina i fundacji DKMS w sieci. Widzę, że przy dużych eventach jest to nawet ponad 1500 zapisanych osób do bazy. A każde życie się liczy, dlatego każdy, kto zapisuje się do bazy dawców, ma ogromne znaczenie, bo za tym gestem może kryć się czyjeś całe życie. Dziękujemy ci serdecznie za to, że odwiedziłeś studio Radio SK i podzieliłeś się z nami swoją historią pełną odwagi, nadziei i prawdziwego dobra. Moim gościem był Marcin Lewandowski. Dziękujemy ci, Marcinie.

Minęła godzina 9:00, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry i zapraszam na ten wspólnie spędzony czas w niedzielny poranek. Przed nami bardzo rockowa godzina, jeżeli chodzi o polską muzykę. Ma dla Was m.in. Roberta Gawlińskiego. Będzie też klasyk od Budki Suflera. Warto zostać z Radiem SK2.

Państwo, Kleo i Łowcy Gwiazd na antenie Radia SK2. No właśnie, a jak Wy polujecie na spadające gwiazdy, to śpieszę i donoszę, Aurygidy jeszcze będą spadały. Możecie je zaobserwować nawet jeszcze dzisiejszej nocy, bo kilka dni minęło od maksimum. Być może jeszcze coś uda się przyuważyć. Tutaj Radio SK2, budka suflera, ratujmy co się da, już teraz przed nami. Zachory!

myślę, że nie stało się nic, bo przecież mamy niedzielę w kalendarzu, a niedziela od tego właśnie jest, żeby sobie na full odpoczywać. Robert Gawliński, nie stało się nic. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, a już teraz muzycznie przed nami Monika Lewczuk.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Wykonanie tego kawałka na Top of the Top Sopot Hit Festival. No, the best. Naprawdę lepiej tego zrobić nie mogli. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2, a przed nami jeszcze między innymi wielki klasyk od zespołu Perfect, czyli Kołysanka dla nieznajomej. Ten zespół słyszycie jeszcze przed godziną 10.
1: Reklama. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: I po reklamie.

0: właśnie ta piosenka na pewno była nieraz na szczycie. A przynajmniej tak w moim mniemaniu, bo ja uważam, że to jest szalenie romantyczny utwór do przytulania. Tomysłowic właśnie na koniec godziny 9:00, zbliża się godzina 10:00, przed nami newsy na antenie Radia SK2.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, tu Błażej Stachewicz. Mamy niedzielę, dzisiaj też będzie się sporo działo w Jeleniej Górze, w końcu trwa wrzesień jeleniogórski. Od godziny 13 do 16 na Błoniach będą mierzyć się ze sobą najsilniejsi faceci w kraju. Puchar Polski Strongman 2026. Sportowe zmagania, a do tego atrakcje dla odwiedzających. Wy też będziecie mogli sprawdzić swoją siłę.
0: Tu Radio SK2, minęła godzina 10:00. Przed nami w tej godzinie oczywiście 10 najlepszych polskich hitach, a w niej między innymi zespół Virgin, będzie też nowość od Sanach, a także nówka sztuka od Sarsy. Warto zrobić głośniej. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Niektóre kawałki starzeją się jak wino. Rocznik 87, zespół Rezerwat i Zaopiekuj się mną. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Ale na klasykach nasza zażyłość z polską muzyką się nie kończy. Mamy też nowości, taka nowość już teraz. Sanach, ITP, ITD już teraz w Radiu SK2.

Każdy z nas już za chwilę stanie się bohaterem tego kawałka elektrycznych gitar. To człowiek z liściem na głowie na antenie radia SK2, no bo już niebawem zaczną spadać liście z drzew i rozpocznie się wielka, piękna, zresztą złota polska jesień. Za to na pewno trzymamy kciuki. Tutaj radio SK2, przed nami Sarsa. Czy będziemy się pamiętać już teraz?

0: A jaka jest prawda o nas, do której czasem nie chcemy się przyznać? No taka, że bardzo lubimy się polenić, no ale mamy niedzielę, więc jak najbardziej jest to, nie jest to zakazane. Może tak to ujmę, niedzielny obiad, a potem wylegiwanie się, natapczanie, no to w latach 90. tak było. Wszystko okej, wszystko jak najbardziej na miejscu. Tu Radio SK2, Sylwia Grzeszczak, prawda o nas, to za nami, a przed nami jeszcze w tej godzinie Oskar Cyms i Beata Kozidrak. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: I po reklamie.

Jeśli dopadła Was niedzielna szarzyzna, to jak najbardziej zespół Manam wie, co zrobić, żeby było lepiej. Oprócz błękitnego nieba gramy Wam na antenie Radia SK2. Tu

0: 60 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: I po reklamie.
6: Słuchacie Radia SK2, minęła godzina 11, przed nami kolejna godzina z najlepszymi polskimi hitami i mam dla Was prawdziwy, wielki klasyk od pana Chrisa. Będzie Krzysztof Krawczyk, będzie też nowy Dawid Podsiadło i Ania Dąbrowska, Kasia Grodzka. Sobotnie wielkie dzień dobry.

Mija prawie, że dokładnie. Za chwilę minie, we wrześniu. 20 lat, odkąd ukazała się płyta Tacy Samotni pana Krzysztofa Krawczyka, na której to płycie również znajduje się i ten utwór. To wszystko sprawił grzech. I Krzysztof Krawczyk. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. Delikatnie przyspieszamy. Roxy i Błękit już teraz. Słyszę

Oby na błysk Dawid Podsiadło i Sobel szorowali ten nowy album, który wspólnie zapowiedzieli. Mam nadzieję, że to ukaże się już niedługo. Takie nowości. Na błyski Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. A już teraz delikatnie zwalniamy tempo. Ania Dąbrowska. Tego chciałam już teraz przed nami.

0: Można to uznać jako taką muzyczną terapię światłem. Piosenka Światłoczuła i Natalia Kukulska na antenie Radia SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity, między innymi te rockowe, bo Krzysztof Zalewski jeszcze przed godziną 12:00, będzie też Andrzej Piaseczny i zespół Pektus. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: I po reklamie.

0: To świetny klubowy kawałek od Iwki. Poza tobą nic. Takie nowości gramy wam na antenie Radia SK2. Powoli zbliża się godzina 12, a to oznacza, że za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści

0: się działo. W końcu cały czas trwają obchody Września Jeleniogórskiego. Hubertu z Sudeckiej Krainy Łowieckiej. To impreza, która czeka na Was w Parku Zdrojowym w Cieplicach. Czekają m.in. Biesiada Myśliwska i degustacja potraw z dziczyzny. Będą też koncerty muzyki myśliwskiej i prezentacja psów. Zgadnijcie jakich. Start o 9:00.
1: Tu Radio SK2, minęła godzina 12:00. Jeżeli bardzo delikatnie chcecie sobie wejść w to niedzielne popołudnie, to ja proponuję wejść w rytmie lat 90. Piękna polska muzyka. Właśnie z tego czasu na początek tej godziny zespół Various Monks, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

ale nas zabrała. Sylwia Grzeszczak, prosto do dżungli. Tutaj Radio SK2, tej muzycznej dżungli, bo w tej zwykłej to wilgotność powietrza duża, prawdopodobnie nie ma czym oddychać, jeszcze jakieś robaki mogą pogryźć. Także już najlepiej w tej muzycznej wersji. Tutaj Radio SK2, zespół Kombi, nasze rendezvous już teraz przed nami.

Jedni żyją w pośpiechu, a inni żyją tak, że czekają na coś. I chyba o tym właśnie Łukasz Zagrobelny. Życie na czekanie na antenie Radia SK2. Dawid Kwiatkowski nie czeka, po prostu zabiera nas do Paryża. Café de Paris już teraz przed nami w Radiu SK2. Gdzie

0: Dla mnie to jest hit tego lata, mimo tego, że jednak panowie śpiewają tutaj o ostatnim dniu lata, który zresztą też już za nami. Stare dzieje, prawda? Ale jednak nie do końca, bo głosujecie na ten utwór w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. Gips, Igo i Formani. Ostatni dzień lata za nami, a jeszcze przed godziną 13 mam dla was Dodę, będzie też Baranowski, a także Edyta Górniak. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co byście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: O. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: I po reklamie.

0: Testosteron i Kajach w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity gramy wam tutaj i to się nie zmieni absolutnie po godzinie 13. Dawid Podsiadło i Zalia, a jeszcze wcześniej, bo o 13 punktualnie, newsy na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 000 zł. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły

Przy niedzieli witam się dopiero z wami, więc warto wspomnieć to i owo, że na przykład Beata, Eugeniusz, Michał, Tomasz, Eugenia, Albin, Bogdana, Zachary, Zachariasz, German, Magnus, Bertrand, Aleksja, Faust i Mansfet obchodzą swoje imieniny. Pozdrawiamy, pozdrówcie wszystkich Mansfetów, na przykład i Magnusów, których znacie, i świętujemy tę niedzielę oczywiście przy najlepszych polskich hitach. Mrozy już teraz.

Lato od grupy Sami, ono jeszcze trwa przez 17 dni i zarówno to kalendarzowe, jak i astronomiczne, bo w tym roku w momencie równonocy jesiennej kończy się zarówno to i to, to będzie 23 września o godzinie 2 w nocy, znaczy 2.06 dokładnie, czasu polskiego, a później zacznie się już jesień i żółty jesienny liść od żony na przykład. Za chwilę Universe i Beata Kozidra, piękny romantyczny duet sprzed lat, to nasz taki wehikuł czasu, zróbcie głośniej.

0: Są takie okresy świetności dla polskich artystów. Taki okres na pewno przeżywa w tym momencie Margaret. Podobnie przeżywa Dawid Kwiatkowski taki okres świetności. Oni są też w podobnym wieku. Niech tworzą, niech robią dobre polskie utwory, które później zagramy na antenie Radia SK2. To oczywiście Prima Ballerina i nówka sztuka od Margaret. W tej godzinie pojawi się jeszcze Mezzo z Kasią Wilk i ich Sakrum. Będzie także grupa Kult. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie.

0: kto nie mógł wysłać nigdzie dzieci na wakacje i w wakacje odetchnąć od nich nie mógł, to dopiero teraz tak naprawdę łapie oddech, kiedy dzieci na pełnej, jak to mówią, wróciły do szkoły. Co prawda dzisiaj niedziela i pewnie jakieś trzeba rzeczy przygotować na jutrzejsze zajęcia, jutrzejsze lekcje, ale jeszcze mamy spokój. Tak gdzieś mniej więcej za miesiąc dopiero, w niedzielę o 22 dzieci wam powiedzą, że potrzebują kilo kasztanów do szkoły. Więc spoko, jeszcze możemy się jakoś trzymać.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Sporo się będzie działo w mieście, w końcu wrzesień jeleniogórski od wczoraj oficjalnie został rozpoczęty, a w najbliższy weekend, między innymi o godzinie 9 w Parku Zdrojowym w Cieplicach ruszy Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej. Godzinę później tradycje jeleniogórskiego łowiectwa to wernisaż wystawy w Muzeum Przyrodniczym, a do tego w Cieplicach finał tegorocznych bike maratonów.
7: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu. Chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie. Przywitał ich Wołodymyr Załański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj

0: ślicznie. Do zobaczenia.
1: A wydarzenie jest bezpłatne.
2: Zwróćcie uwagę na to, że gdyby było to w tygodniu pracującym, to druga zmiana już by zaczęła swoją robotę, a pierwsza zmiana szłaby na fajrant. Po 14 witam Was również bardzo serdecznie i nie zawaham się użyć bardzo dobrej polskiej muzyki, którą mamy dla Was na niedzielę. Będzie Kasia Schadzka, Oskar Cyms, Lady Punk się pojawi, ale na początek nasza królowa polskiej sceny, czyli pani Doda. Zróbcie głośniej, Dawid Wajda, cześć ponownie.

Ma sporą rzeszę fanek. Oskar Cyms, przekonaliśmy się o tym, jak kiedyś przyszedł do nas do radia i jaki tam tłum pod radiem na Oskara czekał. I to chyba te dziewczyny właśnie tak głosują w naszej liście przebojów, żeby Oskar z tej listy nie wyleciał. Można wchodzić na sk2.pl, otworzyć sobie zakładkę Gorąca Polska 20 i już oddawać głosy na Oskara na kolejne notowanie, które w przyszły piątek po 18. Ania Wyszkoni ze swoim dobrym brzmieniem, potem Lady Punk. Zostańcie z nami.

Okazuje się, że właśnie chodzenie to przepis na sukces. Cleo w Radiu SK2 ze swoim utworem Za krokiem krok. Jak sobie czytam o tym, czy da się w pół roku zrzucić 10 kg, okazuje, że się da, tylko trzeba stopniowo zaczynać. Jak się teraz robi 4000 kroków, to co 2 tygodnie się dodaje po 1000, aż się dojdzie do 10 tysięcy dziennie i tak trzeba robić co dzień. I to pozwala na bezpieczne tempo około pół kilograma tygodniowo. I w pół roku w sam raz 10 kilo schudniemy. Jak zacząć to od dziś, może to metoda na sukces. Nowość już teraz od BRO, Wychowany w Polsce. Słuchujemy się z tym utworem i za każdym razem odsłuchuje się go coraz lepiej. Zróbcie głośniej.

0: Dwa razy się zastanówcie, jak ktoś w niedzielę ucina sobie popołudniową drzemkę, żeby mu przypadkiem nie przeszkadzać. Ryś Rynkowski trochę o tym w tej piosence, żeby nie budzić marzeń ze snu. Ktoś może po obiadku gdzieś tam już pokima sobie delikatnie na tym narożniku, czy na sofie, czy tam na wersalce, co tam macie. To jest bardzo przyjemny niedzielny czas, kiedy możemy sobie na takie coś pozwolić. Kto nie może w trasie albo w pracy, oczywiście jesteśmy z wami i gramy dobrze po polsku, żeby czasy niewolnego, jeśli go nie macie, jakoś dobrze przeżyć. Kwiat jabłoni jeszcze w tej godzinie, czy męskie granie. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: I po reklamie.

0: To jest bardzo znamienny utwór. Bardzo znamienny, bo nie mówią co też bardzo. Po prostu i ciebie też bardzo. To pasuje do wszystkiego. Jak ktoś się każe pocałować gdzieś, no to i ciebie też. Jak ktoś cię kocha, to ciebie też lubi, to ciebie też nie lubi, ciebie też. Męskie granie orkiestra pasuje do każdej okazji. To z 2021 roku. Takie granie na finał tej godziny. Za chwilę 15 i kolejna porcja dobrych polskich hitów. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: I po reklamie.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
4: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
3: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby zostały ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
0: 15 minęła i rozpoczynamy kolejną godzinę dobrego polskiego grania. U nas tylko takie 100% polskiej muzyki, jeśli ktoś do nas dopiero w tym momencie dołączył i na przykład nie słyszał nigdy wcześniej, co to Radio SK2. U nas się właśnie...

A tam zaraz mój kawałek podłogi, mój. Banku przez najbliższe jeszcze 20 lat, póki się hipoteki nie spłaci. Chyba że są tacy szczęśliwcy, którzy kredytu brać nie musieli. No to pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Mr. Zup w Radiu SK2, za chwilę Grzesiu Chyży. My dzisiaj mamy dzień walki z prokrastynacją. To bardzo tajemnicze słowo. Oznacza odkładanie wszystkiego na później. Jeśli jest coś, co odkładacie na później, możecie dać znać na 7268268268.

0: Na klucz trzeba było zamknąć, by nie poszedł. Krótka historia od grupy Bime. Są i wasze telefony w sprawie odkładania czegoś na później. Co to takiego? Słuchamy.
1: Zawsze odkładam na później, zapytaj się o szefa o większą wypłatę. Na razie, Piotrek.
0: No i tak odkładamy i może się w końcu kiedyś uzbiera.

0: Oj, czekamy, wręcz odliczamy do premiery nowego albumu Artura Rojka, zatytułowanego, no, w przewrotny sposób, nietypowo, Chciałbym urodzić się, żeby latałem. 18 września ma pojawić się ten krążek, a Mirafiori to singiel, który zapowiada właśnie to wydawnictwo, nowka sztuka od Artura. Tu cytat, utwór Mirafiori jest wielowymiarowy i przywołuje różne skojarzenia. Włochy, wakacje, wolność, sentyment, schematy i relacje. Śpiewam z perspektywy swojej, ale też z perspektywy wielu ludzi i chciałbym, aby ta piosenka była czytana na swój sposób przez każdego, bo każdy może ją odebrać odrobinę inaczej i dopasować do siebie. Dobrze, że takie utwory powstają. Możemy się na chwilę nad nimi zatrzymać, posłuchać tekstu, no i rozmarzyć się w tych pięknych brzmieniach. I tak wam gramy na antenie Radia SK2. W tej godzinie jeszcze Ewa Farna, pojawi się także Edyta Bartosiewicz.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To będzie ostatnia reklama.
11: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: I po reklamie.

0: przy takim na przykład rodzinnym obiedzie, takie zwolnienie od Edyty Bartosiewicz, żeby na przykład wujek z ciocią mógł sobie tego wolnego tam zatańczyć. Specjalna dedykacja właśnie dla wujka i dla cioci. I utwór ostatni, w tej godzinie akurat też jest ostatni, za chwilę 16:00, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Jeżeli słuchają nas miłośnicy kryminałów, literatury z dreszczykiem, to koniecznie musicie zapamiętać, że już niebawem rusza festiwal literatury. Właśnie z dreszczykiem, a wszystko u stóp Śnieżki w Karpaczu od 9 do 11 października w tamtejszym Centrum Integracji.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Spotkanie śledzi Michał Rawa.
15: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
14: Jeszcze informacja sprzed chwili. Właśnie zakończył się drugi set. Niestety znów przegrany dla Polski 25-19. Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają właśnie władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie w przyszły weekend, a szczegóły znajdziecie na małopolskatour.pl.
0: Jest niedziela, jest po 16:00. To jest dobry czas na szarlotkę. Jak ktoś ma szarlotkę. Jak ktoś nie ma szarlotki, to kawa musi wystarczyć. Chyba że coś innego słodkiego, to też można po to sięgnąć. Bo przecież za niedługo już kolacja. Tak to szybko wszystko leci. Dawid Wajda, cześć ponownie. Przygrywamy dobrze, bo po polsku. Bądźcie z nami.

Sarsa w tym najnowszym utworze pyta, czy w przyszłości będziemy o sobie pamiętać. Jak się nie nagrało piosenki, nie napisało jakiegoś listu, nie zrobiło zdjęcia, to różnie z tym może być. Przecież jest coś takiego jak demencja. Ona w pierwszej kolejności objawia się tym, że zaczyna się mylić imiona. No to jest straszne, aż się włos na głowie, Zygmunt.

Daria Zawiało w Radiu SK2. Dzisiaj ten dzień walki z prokrastynacją, czyli odkładaniem wszystkiego na później. Fajną informację wyszukałem w internecie. A propos tego, ile odłożyć na czarną godzinę, bo to eksperci z Niemiec sugerują, żeby na koncie trzymać równowartość 2 do 3 miesięcznych pensji w razie czego. I tak sobie myślę, że Niemcy to sobie mogą radzić. W Polsce inaczej się odkłada. Na przykład zakupy na później, na po wypłacie.

0: jak słucham utworu Kai o pewnej plotce, bo cały utwór opowiada o pewnej plotce, to przypomina mi się, jak w niedzielę zawsze po południu ciocia przychodziła do mamy, zamykały się w kuchni i obgadywały całe osiedle. Może gdzieś to się u was odbywa, taki precedens w tym momencie. Ostrożnie, nie patrzcie, kto tam za drzwiami od kuchni stoi, bo różnie może się okazać. Kaja w Radiu SK2, w tej godzinie jeszcze Oskar Cyms czy Natalia Zastępa.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michelle, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
18: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: I po reklamie.

0: Już się pewnie witacie z gąską. Wracacie do siebie, bo niedziela to czas powrotów przecież z tych weekendów. Oby bezpiecznie, oby do celu. Uważajcie na ostatnie kilka kilometrów, sam to przeżyłem. Na ostatniej prostej czasami zostanie kilkaset metrów i oko się lubi przymknąć. Żeby się nie przymknęło, będziemy dobrze grali po 17. Także bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
13: Wyjazd na maksa.
12: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Załońskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego. To z Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec, a rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewności siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową. Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszący 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był też robot Radia SK.
1: Go!
11: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
21: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
22: Rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskich biegach Poland Business Run wzięło udział ponad 17 tysięcy osób.
0: Godzinę temu mówiłem o kawie i o szarlotce, a teraz mamy po 5 o'clocku jesteśmy już, więc jakbyśmy mieszkali w Anglii na przykład, to byśmy herbatkę sobie sączyli w tym momencie, a ktoś może właśnie zaparzył, nie zapomnijcie o tym, bo się zaparzy czasami, zapomni, ten worek tam leży i przypominasz sobie, jak już jest zimne, tego posłodzić się nie da, podmiodzić się nie da, nic się nie da, więc przypominam tym, którzy zaparzyli właśnie herbatę, czas ją odebrać. Dawid Wajda, cześć ponownie.

To były czasy świetności budki suflera, kiedy nie kłócili się z żadnym Zenkiem i nikim innym. Twoje Radio SK2 gra cały czas i grać będzie. Ania Dąbrowska już się szykuje do grania i coś dla tych, którzy lubią dobrze płynący basik. Ja to lubię, jak w tym utworze, w ogóle we wszystkich utworach Ani Dąbrowskiej, tak jakoś bas jest skonstruowany, że on pulsuje, on tak sobie pływa. Zwróćcie na to szczególną uwagę teraz w tym utworze. Później Wiktor Waligura z Dry Schoolem. Zostańcie z nami.

Dopiero po najlepszych polskich hitach widać, jak czas szybko leci. Jeszcze niedawno się przytulałem do tego na szkolnej dyskotece. A tu proszę bardzo, tyle lat już minęło od tego czasu. W 2003 roku został wydany ten utwór Farby. Chcę tu zostać i zawsze z tobą być. No. Może w niektórych przypadkach to spełniło się do dziś i trwa. Niech tak będzie. Papa Dance z kolei już się szykują do grania. To utwór z 1986 roku. Dla niektórych też było do przytulania się na szkolnych dyskotekach. Tylko to troszkę starsze pokolenie. Chociaż nie ujmuję wam, bo do dziś buja. Zróbcie głośniej, zostańcie z nami. Już teraz Papa Dance.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: kilka godzin temu dzisiaj już chyba o nich wspominałem, że przechodzą i przeżywają w tym momencie czas świetności swojej, a jeszcze jak zrobili duet, to ta świetność jest podwójna. W tym utworze doskonale się o tym przekonujemy i kto oglądał Top of the Tops pod Festiwal 2026, też wie, jaki spektakl na scenie poczyniła właśnie ta para. Dawid Kwiatkowski i Margaret u nas w Radiu SK2. W tej godzinie jeszcze Grzegorz Krzyży, pojawi się także grupa Bajm.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: I po reklamie.

0: Tam w tej piosence pojawia się sformułowanie w górę serca, pojawia się co mi dasz, panie, więc to pasuje do niedzieli. No grupa Bajm, też niedzielnie gramy w Radiu SK2, a jakże? Zbliżamy się do 18 i to finał naszego dzisiejszego spotkania. Nie zostawiam was z niczym, bo same kolejne piękne polskie utwory, na przykład Jam zaplanowany jest na po 18. Zostańcie z nami, będzie Daria Zawiałow, będzie Sandra Reiser. Ja życzę pięknego niedzielnego wieczoru, słyszymy się oczywiście jutro rano. Dawid Wajda.
1: Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Wyjazd na maksa.
18: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
20: I po reklamie.
21: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1, a o szczegółach Michał Rawa.
22: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
21: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro, a to w związku ze śledztwem Zonda Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy, Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Tutaj, szybko! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Zapraszam na kolejną rozmowę w Radiu SK 2 Jelenia Góra. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest zastępca naczelnika Karkonoskiej Grupy Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pan Grzegorz Tarczewski.
2: Wakacje za nami, ten taki jeden z dwóch najbardziej gorących okresów dla ratowników. Można powiedzieć, że odetchnęliście trochę z ulgą, że to już za wami, czy troszeczkę są to słowa na wyrost?
3: No może trochę są to słowa na wyrost, dlatego że przed nami jest wrzesień, czyli kolejny taki miesiąc, gdzie jeszcze właśnie ruch turystyczny w górach jest dość duży. Natomiast wracając jakby do pierwszej części pytania odnośnie okresu wakacyjnego, no to faktycznie był to okres gorący, nie tylko pod względem wypadkowości, ale również jeśli chodzi o temperatury, jakie mieliśmy w Karkonoszach, bo przypomnę, że w tym roku padły rekordy ciepła na najwyższym szczycie Karkonoszy i Sudetów, czyli na Śnieżce, ponad 25 stopni. Te upały również przekładały się na kwestie związane z naszymi interwencjami, związane były z naszą działalnością, no ponieważ właśnie odwodnienia, wyczerpania, nieodpowiednie przygotowanie na wysokie temperatury w górach powodowało, że Grupa Karkonoska musiała też interweniować.
2: Właśnie, zanim przejdziemy do tych statystyk, które potem spróbujemy troszeczkę zinterpretować, powiedział pan nieprzygotowanie. To jest taki dość głęboki termin, bo to może być nieświadomość też własnej kondycji, nieświadomość tego, że góry, nawet te góry, które są blisko nas, są bardzo wymagające. Czy tak było tym razem?
3: No tak jest praktycznie każdego roku, w każdym sezonie i czy to będzie właśnie okres, kiedy mamy warunki śniegowe w naszych górach, czy tego śniegu nie ma, no to oczywiście wśród turystów, wśród odwiedzających nasz teren, no pojawia się znacząca grupa osób, które niestety nie przygotowują się. Mówię tutaj teraz o okresie wakacyjnym, gdzie no traktują te nasze niezbyt wysokie góry jako trochę przedłużenie miejscowości turystycznych, jako trochę jak deptak w Szklarskiej Porębie, czy może za chwilę odbudowany deptak w Karpaczu. Widzą coś fajnego, widzą, że jest, czy czują, że jest dobra pogoda, jest ciepło, tak jak byli w strefie miejskiej, tak gdzieś tam siadają na wyciągi, jadą do góry, no i później niestety zaczynają się pewne problemy wynikające z tego, że po prostu te osoby no, w górach znajdują się w bardzo krótkim czasie, a niestety ich przygotowanie, sprzęt, ubiór no, powoduje, że jeżeli powrót jest w godzinach późniejszych, no to też generuje znaczne problemy.
2: Góry to wspaniała rozrywka, cudowny sposób, żeby troszeczkę oderwać się od tej naszej codzienności, zwłaszcza w wakacje. Duża popularność Sudetów, tutaj głównie Karkonosze, sprawia, tak jak pan mówi, że chyba pojawia się coraz więcej tych turystów niedzielnych, którzy jak najbardziej mają prawo wyjść w góry, ale nie zawsze są na to gotowi.
3: To by było chyba dość dobre określenie, tak zwany turysta niedzielny. Co prawda nie jest to tak, że on tylko w niedzielę przyjeżdża, ale możemy tutaj jakby nawiązać do jego przygotowania i właśnie wyposażenia, że robi to w pewien sposób sporadycznie, więc jakby nie wnika w strukturę czy w istotę takiego przygotowania do wycieczek górskich. No i to też jest znaczna część właśnie tych osób, które gdzieś później ewakuujemy. No bo też przypomnę, że ratownictwo górskie, o ile zawiera też w znacznej części tą sferę, powiedzmy sobie, medyczną czy paramedyczną, to w wielu przypadkach no właśnie osoby ze względu na problemy kondycyjne, na wszelkiego rodzaju właśnie nawet takie drobne urazy, które powodują, że nie mogą kontynuować swoich wycieczek. Są to też osoby, które musimy ewakuować, bo za chwilę te osoby po prostu popadłyby w zdecydowanie większe tarapaty i z tego powodu mogłyby być już bardziej poważne działania.
2: Chyba często też zapominamy, że w górach nie tylko liczy się odległość, ale przede wszystkim wysokość, na którą musimy wchodzić i często ten kilometr, który czasami idziemy po bułki do sklepu, w momencie, kiedy dodamy do tego spore przewyższenie, no to już jest coś zupełnie innego.
3: No tutaj to jest też taki aspekt, który pan redaktor teraz poruszył, że to jest właśnie też to racjonalne planowanie i świadomość, prawda, że góry to nie tylko chodzenie po terenie, gdzie przekłada się to na odległość, ale również na przewyższenie. W związku z tym ten wysiłek jest inny zarówno w czasie podejścia, ale również też należy pamiętać o tym, że zejście po gdzieś tam stromym szlaku również powoduje, że ten nasz mechanizm poruszania się jest trochę inny niż po miejskim chodniku i to też może powodować, a szczególnie, że wracamy już na pewnym poziomie zmęczenia, też już no, w sytuacjach takich, kiedy niestety może być już gorsza pogoda, może być ciemno, w związku z tym to też powoduje, że właśnie tak jak mieliśmy różnego rodzaju działania, że też w takich przypadkach musieliśmy interweniować, bo na przykład osoby źle zaplanowały swoją wycieczkę, wyszły zbyt późno, wracały po zmroku, nie miały oświetlenia i to już też był na przykład dodatkowy problem, jeśli chodzi o możliwość bezpiecznego zejścia do miejsca zamieszkania.
1: Część naszych słuchaczy zapewne teraz myśli, że rozmawiamy o rzeczach absolutnie oczywistych, no ale jednak statystyki chyba pokazują, że to wcale oczywistości takie nie są, jakby niektórym mogło się wydawać. Jak wyglądają tegoroczne wakacyjne statystyki w Sudetach, w Karkonoszach?
3: Znaczy, tutaj jeszcze wrócę do tej oczywistości, jak to pan redaktor bardzo dobrze ujął. Właśnie, kto traktuje to, że my teraz rozmawiamy o rzeczach oczywistych, to dla mnie jest to wtedy taka osoba, która pewną świadomość, jeśli chodzi o problemy, zagrożenia, posiada. Natomiast tutaj właśnie osoby, które jakby w tym obszarze tej oczywistości jakby nie mają zbyt dużego pojęcia, no to te osoby niestety bardzo często są tymi, wobec których działamy i te osoby ratujemy. Natomiast wracając do drugiej części pytania, jeśli chodzi o statystyki, to Grupa Karkonoska w okresie wakacyjnym, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia interweniowała 181 razy i w tych 181 działaniach ratowaliśmy 255 osób. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to jakby tutaj pokazuje później dopiero zestawienie roczne, natomiast prawdopodobnie, jeżeli ta tendencja będzie się utrzymywała, to w tym roku padnie kolejny rekord ilości wypadków i naszych działań, wyjazdów i tego, co realizujemy wobec turystów, powiedzmy sobie, z tak zwanymi problemami turystycznymi. No i to właśnie tak się przekłada, że jak widać każdy okres wzmożonego ruchu turystycznego powoduje, że ta statystyka jest podbijana, podwyższana, no bo im więcej ludzi, tym proporcjonalnie czy statystycznie wypadków więcej.
1: Tu dużo zależy od pogody, jeszcze ten sezon, nazwijmy to wakacyjny, mimo że wakacje już minęły, to dalej będzie utrzymywał się w zależności od pogody, być może we wrześniu, być może jeszcze zahaczymy o kawałek października, no ale chyba potem jest lekka przerwa, no bo też te statystyki cały czas nie będą rosnąć, miejmy nadzieję.
3: Pogoda jest bardzo kluczowym takim czynnikiem, dlatego że dzisiaj możliwość sprawdzenia warunków pogodowych, a szczególnie to duże prawdopodobieństwo sprawdzenia się przynajmniej tych prognoz krótkoterminowych, powoduje, że ludzie na różnych portalach w internecie sprawdzają sobie tą pogodę i jeżeli ta pogoda jest zadowalająca, sprzyjająca, to na pewno my też widzimy, że rzesze turystów zdecydowanie są większe, które gdzieś tam właśnie w te najbardziej popularne obszary idą, ale również też no, jest grupa takich turystów, która też między innymi nawet patrząc też na pogodę, też dzisiaj praktycznie nie ma miejsc takich, gdzie turystów nie ma. Są tacy, którzy już też mają wiedzę, które obszary naszego terenu działania są mniej popularne wśród turystów, więc jeżeli szukają trochę bardziej zacisznych miejsc, większego spokoju, to tam się udają. I tam również zdarzają się wypadki i też tam musimy interweniować. Ale pogoda jest jednym z kluczowych czynników, który buduje frekwencję turystyczną w górach.
1: Właśnie, gdybyśmy mieli powiedzieć o tych najbardziej wypadkowych miejscach, o tych, gdzie dzieje się najwięcej, czy to będą te miejsca, które są najczęściej odwiedzane? Mówię tutaj między innymi na przykład o Śnieżce.
3: Na pewno, między innymi ta statystyka działa i ona tutaj no, jest nieubłagalną nauką i wyznacznikiem tego, gdzie działamy, jak często, z jaką intensywnością. Między innymi to jest też spowodowane wcześniejszymi jakby naszymi doświadczeniami i obserwacjami, dlatego stacje ratunkowe w Karpaczu, w Szklarskiej Porębie to są te miejsca, gdzie przede wszystkim właśnie z tamtych stacji ratunkowych zespoły ratownicze wyjeżdżają, bo to są najbardziej popularne miejsca i tam tych wypadków dzieje się najwięcej. To też widzimy po numerach i ilości kart wypadkowych, które Pogotowie Górskie Grupa Karkonoska przygotowuje. Co nie zmienia też postaci rzeczy, że inne obszary, gdzie na przykład zespoły z Jeleniej Góry wyjeżdżają właśnie w Rudawy Janowickie, w Góry Kaczawskie, są wsparciem dla też innych, bo często mamy też sytuacje takie, kiedy no, równocześnie dzieje się kilka wypadków i wtedy kwestia wsparcia i tak zwanego równoległego działania ratowniczego jest kluczową rzeczą, ażeby wszyscy no, jak najlepiej, jak najskuteczniej zostali tutaj uratowani i no, wyewakuowani z zagrożonego miejsca.
4: Profil turysty, nie wiem, czy tak mocno się zmienia. Te wypadki często dzieją się z podobnych powodów. Złe oszacowanie, wypadki lub interwencje GoPro, może tutaj też rozróżnimy te rzeczy, czyli złe oszacowanie sił, nieodpowiednie zaplanowanie trasy, ale w ostatnich latach mam wrażenie, że pojawił się jeszcze dodatkowy element, czyli turyści na rowerach. Czy karkonoski GoPro też zauważa, może nie problem, ale kwestie turystów na rowerach zwykłych, na rowerach elektrycznych, czy jest to już takie zjawisko, które w jakiś sposób wyróżnia się w waszych działaniach, mocniej jest zauważalne?
3: No, jeśli chodzi o rowery, to tutaj sprawa jest dość jasno usystematyzowana, dlatego że jeżeli weźmiemy w ogóle same Karkonosze i teren Karkonoskiego Parku Narodowego, no to tutaj mamy tylko dwa miejsca, gdzie legalnie możemy wjeżdżać na rowerach, czyli to jest szlak czerwony do schroniska nad Łomniczką i szlak niebieski na Przełęcz Karkonoską, czy no do samego schroniska Odrodzenie. Tutaj straż parku, myślę, że dość rygorystycznie ukróca wszelkiego rodzaju próby innych rowerzystów, którzy by chcieli wjeżdżać w inne miejsca, bo tak naprawdę tych rowerów nie widzi się w innych miejscach. Natomiast oczywiście mamy rewelacyjne miejsca pod względem uprawiania kolarstwa górskiego. To są przede wszystkim Góry Izerskie. To jest cała sieć single tracków. Jest również obszar w Górach Kaczawskich, gdzie takie trasy przygotowane są dla rowerzystów. Biorąc pod uwagę jeszcze, że są rowerzyści, którzy przyjeżdżają ze swoimi rowerami, no to jest jakby jedna grupa, natomiast jest oczywiście też pewna grupa, która korzysta z wypożyczalni rowerów. Dzisiaj coraz bardziej popularne są rowery elektryczne. No i to już jest taka grupa, która bardziej no, chce ten rower potraktować jako epizod w czasie swojego wypoczynku. Nie do końca wszyscy mają świadomość tego, jakie zagrożenia niesie rower, szczególnie też rower elektryczny, który jest dużo cięższy, który jest też w pewnych kwestiach może trochę trudniejszy do prowadzenia. To, że jest napęd i wspomaganie elektryczne, to jest no, jakby jedna kwestia, natomiast no, sama masa roweru, technika jazdy i parę innych czynników powodują, że no, na takim rowerze też należałoby się troszeczkę nauczyć i przysposobić do prowadzenia. No i niestety w ostatnim tygodniu wakacji taki bardzo przykry wypadek mieliśmy, kiedy właśnie taka osoba, która pożyczyła sobie rower z wypożyczalni, niestety uległa wypadkowi śmiertelnemu. Również była to osoba, która nie korzystała z ochrony głowy, czyli z kasku. No i niestety ten epizod rowerowy skończył się no, bardzo tragicznie.
4: Epizod, czyli tych zdarzeń, gdzie ścieżki goprowców i rowerzystów się przecinają, raczej nie ma wiele.
3: Tak, jeżeli mówimy o przecięciach tych naszych dróg, czyli ktoś doznaje wypadku rowerowego, a ratownicy Grupy Karkonoskiej ratują, tak, to na pewno te miejsca tak zwanych przecięć, jak to pan redaktor nazwał, na pewno głównie dotyczą Gór Izerskich, tam gdzie ta infrastruktura i popularność tego miejsca jest największa, a tak jak znowu w pierwszej części naszej rozmowy mówiliśmy o statystyce, również tutaj też ta statystyka działa i tych wypadków rowerowych też jest tam pewna ilość, gdzie no, takie działanie jest dodatkowym takim dla nas może nie problemem, ale elementem wymagającym, dlatego że no, ratujemy osobę, ale też jeszcze osoba poszkodowana chciałaby, żeby zadbać o jej sprzęt.
0: Magazyn lokalny.
1: Powracamy do rozmowy z Grzegorzem Tarczewskim, zastępcą naczelnika krakonoskiej grupy GOPR, a podsumowujemy trochę wakacje, rozmawiamy o rowerzystach w górach i nie tylko. Zapraszam serdecznie, Błażej Stachewicz.
3: Apel do rowerzystów, że no, my przede wszystkim zajmujemy się ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, natomiast nie wszystkie nasze pojazdy są przystosowane do przewozu rowerów, na przykład w Szklarskiej Porębie, gdzie też koledzy właśnie czy w Świeradowie, gdzie te wypadki rowerowe się najczęściej zdarzają. Taki samochód właśnie z bagażnikiem rowerowym mamy, natomiast no, w wielu przypadkach jest też tak, no, że za bardzo nie mamy co zrobić z tym rowerem, no i to już jest kwestia tutaj decyzji z osoby poszkodowanej, no bo życie i zdrowie jest dla nas najważniejsze, a nie to, co dzieje się z rowerem.
4: Turystów przybywa, coraz więcej turystów na rowerach. Czy zbliżamy się, powiedzmy, do tej granicy, szukam dobrego słowa, żeby możliwości GOPR-u, no bo jednak etatów nie przybywa, jak to wygląda, czy przydałoby się więcej ochotników w tym wypadku?
3: Znaczy tak, rzesza ochotników, powiedzmy sobie, jest dość duża w grupie krakonoskiej, natomiast pamiętajmy o tym, że służby górskiej niestety nie można budować tylko i wyłącznie w oparciu o ratowników, którzy są ochotnikami. Tutaj no, zdecydowanie ten trzon ciągłości służby górskiej to są ratownicy zawodowi i tak jak patrzymy na też ostatnie właśnie takie nasze zdarzenia, działania, niestety ta godzina wypadkowości też przesuwa się na godziny, powiedzmy sobie, wieczorne, późnowieczorne, a nawet nocne. W związku z tym, że nie mamy możliwości takich, powiedzmy sobie, etatowych obsadzenia tak, żeby chociaż jeden zespół był na przykład tutaj w stacji centralnej, który mógłby realizować takie działania właśnie w godzinach nocnych, bo jest tylko dyspozytor, który dopiero powiadamia osoby, które są w tak zwanej dyspozycji, więc to jest wszystko kwestia czasu i no, zdecydowanie dłuższej reakcji naszej jako ratowników, no to gdybyśmy na przykład takie zespoły nocne mogli tworzyć właśnie w oparciu też ratownik zawodowy, ratownik ochotnik, czy dwóch ratowników zawodowych i tak dalej, to zdecydowanie też nasza skuteczność byłaby większa, a też myślę, że turyści no, mieliby poczucie tego, że tak naprawdę jesteśmy służbą, która działa tak naprawdę w 100% przez 24 godziny na dobę, no bo dzisiaj, jeżeli popatrzymy tylko na sytuację, że gdzieś tam w mediach informujemy, że tak, że dyżur w grupie karkonoskiej jest 24-godzinny, ale to jest dyżur dyspozytorski, czyli jest ktoś, kto odbierze ten alarmowy telefon, jest ktoś, kto pokieruje, ktoś, kto poinformuje o tym, za jaki czas na przykład nadejdzie pomoc.
4: Być może pomoże rozwiązać problem i na przykład wyprowadzi na znany szlak.
3: Tak, ale oczywiście to są bardzo często takie działania właśnie dyspozytorskie, natomiast no, w wielu przypadkach brakuje jakby tego takiego, powiedzmy sobie, działania natychmiast, kiedy tak jak w ciągu dnia zespół wyjazdowy wsiada do przygotowanego samochodu i jedzie w miejsce, gdzie taki wypadek się zdarzył.
4: Czyli jak to wygląda? Krótko mówiąc, trzeba kogoś obudzić.
3: Znaczy, mamy system tak zwanej dyspozycji nocnej, czyli zawsze przed zakończeniem dyżuru dziennego część kolegów, zarówno ratowników zawodowych, jak i ochotników, podaje się w tak zwaną dyspozycję, ale to jest na zasadzie takiej, no, że nikt nikomu nie zabrał broni, będąc w dyspozycji spać. W związku z tym no, są to osoby, które mają mieć przygotowany sprzęt, plecak i tak dalej, te podstawowe rzeczy związane z tak zwaną gotowością. No ale muszą wsiąść do samochodu, muszą dojechać do stacji ratunkowej. Trzeba jeszcze wyprowadzić wtedy samochód ze stacji ratunkowej i dopiero udać się w miejsce wskazane przez dyspozytora.
4: Więc tutaj kolejny apel do turystów. Góry to nie miasto, a w mieście czasami na karetkę też trzeba dość długo poczekać. Natomiast tutaj te czasy mogą być, zwłaszcza w godzinach wieczornych, nocnych, mocno wydłużone.
3: Znaczy ja bardzo często i wielokrotnie powtarzam w różnego rodzaju takich właśnie medialnych informacjach, że ratownictwo w górach ma swoją specyfikę. Ludzie często przyzwyczajeni są do działań różnych służb typu policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, które działa w strukturze czy w obszarze zurbanizowanym, które jedzie właśnie normalną asfaltową drogą w mieście na, z użyciem sygnalizacji świetnodźwiękowej. Natomiast my w górach niestety są miejsca, do których dojeżdżamy, później ewentualnie korzystamy z innego sprzętu, a tak naprawdę w wielu, wielu przypadkach idziemy pieszo, używając swoich mięśni, później również ewakuując taką osobę. Więc tutaj kwestia jakby określenia czasu szacunkowego i takiego standardowego na określone działanie jest praktycznie niemożliwe, bo w zależności od tego, jakie warunki są w górach, jakimi zasobami ludzkimi dysponujemy, w jakim miejscu zdarzył się wypadek, to wszystko to są czynniki, które dopiero określają, jak długo będzie trwała właśnie taka interwencja i takie działanie ratownicze.
4: Powoli wchodzimy w okres przejściowy pomiędzy czasem letnim, tym okresem letnim w górach, a okresem zimowym. Co to oznacza dla goprowców? Czy to zmienia troszeczkę profil waszej pracy, troszeczkę zmienia wasze obowiązki, daje nieco więcej oddechu, czy jest to taki no, złudno niebezpieczny moment, kiedy pogoda z jednej strony jest jeszcze ciepła, jeszcze całkiem przyjemna, ale dużo bardziej zmienna.
3: Tak jak pan redaktor powiedział, pogoda będzie coraz bardziej zmienna, będą przede wszystkim coraz krótsze dni. Przypominam, że zgodnie z regulaminem Karkonoskiego Parku Narodowego w Karkonoszach poruszamy się od świtu do zmierzchu. W związku z tym to jest też kolejny czynnik, że osoby, które źle planują swoje wyjścia w góry, no niestety często ten zmrok je zaskakuje w górach i to może być też dodatkowy problem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w górach. Natomiast jeśli chodzi o takie, powiedzmy sobie, krytyczne kwestie, śnieg czy okres bezśnieżny. My mniej więcej tak określamy i tak szacujemy i tak jesteśmy przygotowani do naszych działań. Czyli jeżeli troszeczkę zmienia się ubiór ratownika i wyposażenie wtedy, kiedy przychodzą, powiedzmy sobie, jesienne chłody czy słoty, ale jeszcze nie ma śniegu, natomiast później jakby granicznym takim momentem jest ten moment, kiedy już w Karkonosze przychodzi zima, czyli spada śnieg. Oczywiście to jeszcze bardzo często jest w okresie tak zwanej kalendarzowej jesieni. No i wtedy zmieniamy swój profil naszego działania. Sprzęt się zmienia, kłady na przykład z kół przechodzą na pojazdy z napędem alternatywnym, czyli te kłady zaczynają wtedy poruszać się na gąsienicach. My wtedy w naszych samochodach na pewno mamy łańcuchy, mamy zdecydowanie inne obuwie, inny ubiór, tak jak powiedziałem. No i czekamy później już na pełnię zimy, kiedy jeszcze do działań naszych wchodzą skutery, narty, raki, czekany, ten już typowo taki zimowy sprzęt, przy użyciu którego możemy jak najszybciej docierać do naszych poszkodowanych, ale to nie znaczy, że to będzie no, mgnienie oka czy przysłowiowy błysk ciupagi, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to wszystko warunkują zastane te właśnie warunki pod nogami, w górach i tam, gdzie mamy dotrzeć.
4: Wrzesień, październik, niektórzy mówią, że to najlepszy okres, żeby wyjść w góry, bo ta pogoda właśnie jeszcze sprzyja, a turystów już jest troszeczkę mniej, więc powraca trochę ta taka romantyczna wizja gór, gdzie można odpocząć również od sąsiadów.
3: Życzyłbym wszystkim, którzy w tym przekonaniu trwają i żeby to przekonanie potwierdzało się. Niestety rzeczywistość jest troszkę bardziej bardziej brutalna. Wszystkie weekendy, albo można powiedzieć, że większość tych weekendów, powiedzmy sobie jesiennych, ruch turystyczny momentalnie rośnie, ludzi przyjeżdża bardzo dużo. Oczywiście no, nie jest to tyle i z taką intensywnością jak w okresie wakacyjnym, ale czegoś takiego jak sezony martwe czy okresy bez turystów w górach to już jest coraz większa rzadkość. W związku z tym no, trzeba szukać miejsc właśnie, tak jak powiedziałem, tych bardziej odosobnionych, żeby tam zaznać właśnie ciszy, spokoju i delektować się na przykład jesienną pogodą, kolorami jesieni i innymi walorami, które ta pora roku przynosi.
1: A tak umiałem trochę nadzieję. Wspomniał Pan o tym, że zawartość plecaka, sprzęt niebawem będzie się zmieniał, jeżeli chodzi o GoProwców. Czy turyści też już powinni ten plecak troszeczkę inaczej pakować niż w czasie wakacyjnym?
3: No myślę, że na razie jeszcze nie ma takiej potrzeby, że to jest jeszcze na razie sytuacja na pewno jeszcze do końca września, że tak powiem, czy do pojawienia się właśnie tych pierwszych chłodów i tak dalej. No... Aczkolwiek zawsze należy dostosowywać to do warunków pogodowych, do prognozy, jaką gdzieś tam przygotowują nam różnego rodzaju portale pogodowe. No wiadomo, jeżeli będą niższe temperatury, no trzeba mieć coś dodatkowego do ubrania. Pamiętajmy, że idąc pod górę, no nasz wysiłek jest zdecydowanie duży. Chodzimy gdzieś na grzbiet, tam zderzamy się z wiejącym wiatrem, z niższą temperaturą, więc kwestia wychłodzenia, no należałoby się zabezpieczyć termicznie, w coś ubrać. Czapka, rękawiczki, ta kurtka przeciwwiatrowa jak najbardziej będzie uzasadnionym wyposażeniem tego plecaka. Nie mówiąc o ciepłych płynach, które również spowodują, że no, ten komfort przebywania w, powiedzmy sobie, w tym trudniejszym środowisku będzie zdecydowanie lepszy.
1: Ciepłych płynach, niekoniecznie tych rozgrzewających. I tutaj kolejne pytanie mi przyszło do głowy, czy nie wiem, czy GoPro ma możliwość weryfikowania tego, chociaż czasami można po prostu organoleptycznie. Turyści na podwójnym gazie często się zdarzają?
3: No jest to problem. Jest to problem duży i to jest niestety, powiedzmy sobie, coś, co równolegle biegnie do tej niskiej, do tego niskiego poziomu świadomości, prawda? I tutaj turyści o odpowiednio przygotowani, planujący swoje wycieczki, turyści, którzy rozumieją i znają zagrożenia górskie, tutaj tych problemów nie ma. Tutaj ci właśnie tak zwani freestylerzy, którzy nie do końca mają świadomość, w jaki teren idą, w jakim terenie się znajdują. Kwestia, powiedzmy sobie w cudzysłowie, poprawy nastroju, humoru, zabawy i tak dalej. No w górach, czy określenie zabawa to jest dobre określenie, nie będę się na ten temat wypowiadał, bo uważam, że każde góry wymagają odpowiedniej powagi i respektu przez tych, którzy w te góry przychodzą. W związku z tym, no niestety, ten nadmierna ilość alkoholu jest też problemem w naszym przypadku. I tutaj też od razu mówię, że w przypadku awanturujących się czy niesfornych turystów, bardzo często nasze wyjazdy są z patrolem policji, gdzie my zajmujemy się ewakuacją, natomiast tak zwaną pacyfikacją zajmuje się patrol policji.
1: Właśnie, to jest pytanie, które chciałem zadać troszeczkę wcześniej, ale coś z tyłu głowy mi powiedziało, że chyba jednak tak się nie dzieje. GoPro troszeczkę przypomina pogotowie, no górskie pogotowie. Pogotowie w miastach od wielu lat już ma dość spory problem właśnie z takimi krewkimi, agresywnymi pacjentami. No i myślałem, że GoPro jednak tutaj nie ma takich problemów, a okazuje się, że jest inaczej. Dali się mocno we znaki ratownikom, tak zwani alkoturyści w tym roku?
3: Znaczy, nie jest to jakby dominująca grupa, wobec której są nasze działania. Natomiast no, są to osoby, czy są to działania w przypadku takich osób, które mocno zapadają nam w pamięci. Jedną z takich najbardziej przykrych dla nas sytuacji była sytuacja, kiedy turysta zniszczył środek ewakuacyjny, po prostu był w stanie takim, że nie był w stanie sam iść. Ratownicy asystowali mu, no, bo to był okres zimy, więc groziło to zamarznięciem. Wreszcie udało się go włożyć do środka ewakuacyjnego, natomiast no, pewne jakby objawy agresji spowodowały, że ten środek ewakuacyjny, mam tutaj na myśli właśnie pulki, czyli taki sprzęt, do którym można w warunkach zimowych ewakuować, został zniszczony. Oczywiście skończyło się to sprawą sądową, no ale to jakby były już sprawy kulisowe. Natomiast najbardziej przykra jest właśnie sytuacja, kiedy my mamy świadomość, że działamy dla kogoś w trosce o niego, chcemy go ratować, a ktoś jakby nie rozumie istoty naszego działania i na przykład tutaj oprócz pewnych obelżywych słów, wulgaryzmów, no doszło jeszcze do zniszczenia mienia Pogotowia Górskiego, które za chwilę mogłoby być potrzebne naprawdę potrzebującej osobie. Niestety no, takie osoby nie mają właśnie świadomości, co robią, ale to być może właśnie jest efekt bycia pod wpływem alkoholu.
0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Maciej Rybkiewicz. Zapraszam na kolejny magazyn. Oszczędne, ekologiczne, ale też konieczne. Jelenia Góra zakupiła 20 autobusów elektrycznych. W sumie miasto wydało na nie ponad 50 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytu. Elektryki zastąpią pojazdy spalinowe. Jeżdżą po trasach prowadzących przez uzdrowiskową część Jeleniej Góry. Takie same autobusy jeżdżą w Polkowicach i Białymstoku. Do 2028 roku 30% jeleniogórskich autobusów będzie musiało być zasilanych prądem. Część z nich widać już na drogach, no właśnie o nich mówimy, widać, ale za to prawie ich nie słychać.
5: Cisza, która nie była do osiągnięcia przy silniku diesla, który emitował jednak jakieś decybele.
1: Wyjaśnia jeden z kierowców, Przemysław Bochmara. To zasługa elektrycznych ogniw napędzających jeleniogórskie elektryki. To jednak nie wszystko, co potrafią.
6: Jak się jeździ elektrykiem? Jakaś różnica?
5: No, różnica w prowadzeniu jest dosyć duża ze względu na sam fakt odzyskiwania energii poprzez autobus w systemie wyhamowywania go przed przystankiem. Zupełnie inaczej niż w autach spalinowych, gdzie zwalniamy już dużo wcześniej, żeby zaoszczędzić paliwo, to tutaj wskazane jest nawet dojeżdżanie na lekkim przyhamowaniu, żeby autobus odzyskiwał maksymalnie dużą procent energii.
6: To znaczy, że droga hamowania się wydłuża, skraca. Jak to wygląda?
5: To jest dokładnie wszystko to samo jak w zwykłym autobusie, z tym, że autobus posiada, jak wspomniałem wcześniej, system odzyskiwania energii. I teraz im dłuższy okres czasu delikatnie wyhamowujemy, on nie hamuje hamulcem roboczym, tylko poprzez silnik, poprzez system odzyskiwania energii. On wytraca spokojnie energię, tym samym jest odchyłka na wskazaniach odzyskiwacza. I mogę podać dla przykładu, jak żeśmy jeździli na testowym autobusie, pojechaliśmy z Zajezdni do Sosnówki, z Sosnówki przejechaliśmy do Borowic, z Borowic żeśmy zjechali do Podgórzyna, później przez Sobieszów na Jagniątków i zjechaliśmy z powrotem do Zajezdni. Na całą trasę, łącznie z odzyskaniem energii, straty były tylko 4%, także uważam, że to jest bardzo dobry wynik.
6: Pojawiają się głosy w przestrzeni publicznej, które mówią, że elektryki nie do końca sobie poradzą w zimie, że baterie się skracają. To jakoś widać już teraz?
5: Nie ma w tej chwili żadnych wskazań na to, że będą jakieś ograniczenia w funkcjonowaniu energii poprzez mrozy. Firma, która dostarczyła te autobusy, gwarantuje, że baterie są dobrze zabezpieczone i nie powinny mieć dużego wpływu. Na pewno w drodze eksploatacji, przy dużym obciążeniu ruchu, na pewno będą jakieś większe straty niż latem, ale myślę, że nie będą to takie duże, znaczące. Tym bardziej trzeba wspomnieć tu jedną rzecz. Firma Yutong jest firmą nową na rynku, która wchodzi na rynek europejski i teraz każde potknięcie tej firmy będzie wykorzystywane na niekorzyść jej. W związku z tym uważam, że autobusy dostarczone przez tą firmę są na pewno dopracowane i tu bym się nie obawiał tego tak bardzo.
6: Co to znaczy dopracowane?
5: One w swojej budowie widać po masywnym umocowaniu nawet plastików wewnątrz, gdzie w poprzednich edycjach aut, które przychodziły, trzeba było w jakiś tam sposób domocowywać coś. Tutaj nie ma efektu tak zwanego dzwonienia w środku.
6: Jakie jest w środku wykończone?
5: No według mnie jest bardzo ładnie i kolorystycznie, i materiały zastosowane na siedzenia, no są, według mnie są dobre.
6: Jakie jeszcze są różnice pomiędzy elektrykami a autami do tej pory spalinowymi? Chyba jeździliście na dieslach.
5: Tak, do tej pory firma opierała się na autobusach typu diesel. W tej

0: jakiś czas temu. I ja jako kierowca jestem pod wrażeniem, dlatego że mieliśmy linię 3-4. To była jedna z najdłuższych brygad, jaka jest na zajezdni. Wyjeżdżała przed 4 rano, kończyła po 23. Łączna długość tej linii wynosiła ponad 400 km. I to auto dawało radę objechać bez ładowania. Dodatkowo jeszcze było wystawiane na linię numer 19, która jest typowo górska linia. Ona jest znacznie krótsza kilometrowo, ale ma wzniesienia i też bez problematycznie objeżdżał ten autobus, także jestem bardzo pozytywnie nastawiony i myślę, że spełni nasze oczekiwania.
1: Zna pan żywotność baterii tutaj, w tych autobusach? Jeżeli tak, to jaka jest i jak długo się ładuje taki autobus?
0: Co do żywotności, to niestety nie wiem, natomiast pełny czas na ładowanie jest od 6 do 8 godzin, w zależności od rozładowania akumulatora. Ładowarki są inteligentne, będą kodowane przez osoby uprawnione do tego i autobus nie będzie tak, że stojąc będzie się cały czas ładował, on po prostu przed swoim wyjazdem będzie się odpowiednio wcześniej załączała ładowarka i będzie doładowywany do 100%.
2: Jerzy Łużniak, prezydent miasta Jeleniogóra. Zakupiliśmy w przetargu 20 autobusów. Będziemy starali się, żeby z tych pieniędzy, które zostały nam jeszcze po tych środkach, które zostały nam przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zakupić następne autobusy. Mam nadzieję, że też w konkursie sama spółka MZK wystartowała i chce zakupić 7 autobusów, czyli tak naprawdę to jak się dobrze poskłada, powinniśmy mieć w przyszłym roku, w pierwszym półroczu, może w drugim półroczu, reszta w granicach około 30, ponad 30 autobusów. Te 20 autobusów kosztowało 54 miliony złotych, z czego gro to jest dotacja, część jest pożyczki i co jest najważniejsze, to są autobusy, które już się sprawdziły w Polsce. One jeżdżą już przynajmniej od 2 lat w Polkowicach. Teraz jeżdżą w Białymstoku między innymi. Miałem okazję niedawno rozmawiać z prezydentem Białegostoku, bo u nich jeżdżą od sierpnia. Jak się sprawdzają, mówili mi, że są bardzo zadowoleni. Praktycznie to, co jest pokazane, że takie zasięgi powinien w ciągu dnia dany autobus zrobić, jest realizowany. Tutaj za nami jest 10 ładowarek podwójnych, czyli 20. Tak naprawdę każdy autobus ma swoją własną ładowarkę. Plus do tego w marcu 3 ładowarki będą w mieście. Jedna będzie na Podgórzyńskiej, na Kiepury i na 1 maja. I to będą takie ładowarki, które pozwolą, że na doładowanie. Ale co jest jeszcze ważne, te autobusy też mają system odnawiania energii w trakcie hamowania, czyli tutaj też kierowcy będą musieli nauczyć się na nowo jeździć autobusami. Może nie na nowo, tylko zmienić technikę jazdy. Jak teraz niezbyt często korzystali z hamulców, tak teraz będzie wskazanie, żeby korzystali z hamulców i żeby na dłuższym odcinku było hamowanie. Także jazda w góry, jazda pod górę, jazda z góry to jest też element, który będzie doładowywał te autobusy. Te autobusy przede wszystkim są dedykowane na linie związane z przejazdem przez naszą dzielnicę uzdrowiskową, czyli przez Cieplice. Walczymy o to, żeby jak najmniejsze było, powiedzmy, były zawieszone w Cieplicach, a to jest jeden z elementów, który z autobusów niestety przy tych dieslowskich, tych napędzanych olejem napędowym jest emisja. Z tych autobusów nie ma emisji, bezpośrednio, a pośrednio jest.
3: Katarzyna Grabuś, prezes zarządu ECO Jeleniogóra.
1: To prawda, że ECO Jeleniogóra dostarcza prąd do autobusów?
3: Tak, wybudowaliśmy 1300 metrów linii kablowej 20 kV średniego napięcia po to, żeby zasilić elektryczne autobusy, które będą jeździć po Jeleniogórze. Znaczy łączny koszt przyłączenia MZK, ale również przy okazji zakładu MPGK, który jest sąsiadem MZK, to prawie 2 miliony 400 zł. Produkuje prąd ECO Jeleniogóra, ale również ECO Generacja, która mieści się na naszym terenie. Natomiast my jesteśmy dystrybutorem energii elektrycznej na terenie Karola Miarki, obszaru tego przemysłowego. Tam jesteśmy OSDN-em, czyli operatorem systemu dystrybucyjnego średniego i niskiego napięcia. Stąd MZK wystąpiło do nas z zapytaniem o to, czy byśmy ich nie przyłączyli, ponieważ mieli problem z tym, żeby się przyłączyć do sieci tauronowskiej.
4: Buźka Agata, Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze, prezes zarządu. My

0: tabor zeroemisyjny. Z jednej strony jest to wynikiem takich unormowań formalno-prawnych, tak, bo pewne przepisy nas do tego i miasto zobowiązują. No i tu właśnie przed Państwem stoi, można powiedzieć, takie zwieńczenie pierwszego etapu realizacji wspólnie z miastem projektu. Łącznie 20 sztuk tych autobusów, co wypełni wskaźnik na poziomie udziału tych pojazdów w pełnej flocie spółki na poziomie 25%. No, ustawa nam nakazuje do końca 2028 roku mieć 30%. No, my jeszcze mamy zgłoszone samodzielnie własne projekty do finansowania z Narodowego Funduszu. I jak się to uda, to jeszcze mamy zaplanowane 8 autobusów, w tym to są 4 przeguby i 4 autobusy krótkie.
1: Jaka to ustawa, która Was zobowiązuje do tego?
0: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Natomiast generalnie autobus tej marki był u nas na testach bodajże w 2020 i chyba 2021 roku, w okresie letnim i w okresie zimowym. Mieliśmy trochę wyższą normę, można powiedzieć w cudzysłowie, spalania tego pojazdu, bo według sortu on, jak pokazuje producent, to jest 0,74 kWh na kilometr, natomiast tu w naszych warunkach wyszło 1,2 kW na kilometr. Także spisuje się, a teren górzysty jak najbardziej tak, dlatego że można wykorzystać element rekuperacji, tak? Dobra. Generalnie będą na dedykowanych liniach. Tam jest linia 6, 7, 8, 10, 23, 26. Natomiast jak będą możliwe jeszcze moce, no to będziemy je wykorzystywać wszędzie indziej, gdzie tylko można. Żeby właśnie jak najwięcej się sprawdziły, no i przyniosły korzyści przede wszystkim dla mieszkańców, tak? No bo jest to tabor zeroemisyjny.
2: Miasto Jelenia Góra planuje przyszłość wodorową.
3: Jerzy Łużniak, prezydent miasta Jelenia Góra. Dzisiaj jeszcze nie ma stacji ładowania wodorem i dlatego między innymi nie po konsultacjach tutaj z MZK, z zarządem MZK, zastanawialiśmy się, czy też pójść w wodorowe, czy jeszcze w elektryczne. Uznaliśmy, że do momentu, kiedy to jeszcze nie jest technologia sprawdzona, z jednej strony, ale przede wszystkim nie ma jeszcze stacji ładowania. Stacja ładowania pierwsza, która ma powstać na Dolnym Śląsku, będzie w Wałbrzychu. Czyli gdybyśmy mieli takie autobusy, one by musiały jeździć, tankować się do Wałbrzycha, to trochę nierozsądne byłoby. Dlatego też czekamy, jak będzie na tyle ta technologia dopracowana, będą stacje ładowania. Tak, wodór jest przyszłością. Dzisiaj stawiamy na autobusy elektryczne.
2: Na razie to jednak plany. Zapraszam do kolejnego magazynu. Maciej Rylkiewicz, do usłyszenia. Przy mikrofonie Maciek Rylkiewicz. Zapraszam do kolejnego magazynu. Jeżeli mieszkaniec ma dług wobec ZGKiM-u, czyli Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, to nie trzeba go spłacać, a można odpracować, co często też może być ulgą dla osób, których grozi eksmisja. Jak wygląda taka praca, opowie dyrektor ZGKiM-u Jerzy Lenart.
4: To, że można odpracowywać długi. Na czym to polega? Co się kryje pod tym hasłem?
5: Pod tym hasłem się kryje to, że można dług, który się posiada, zamienić na świadczenie rzeczowe, czyli to popularne odpracowanie. Posiadamy cały zakres możliwości od dozorowania poprzez sprzątanie, drobne prace budowlane, porządkowe, których te osoby mogą się gdzieś odnaleźć. I to też nie jest tak, że my sztywno gdzieś tam trzymamy się, proszę przyjść na 8 godzin. Często osoby przychodzą na 2 godziny, na 4 godziny, na 6 godzin, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Wiadomo, że to świadczenie jest nieodpłatne. Jest pomniejszany dług o wartość tego odpracowania, natomiast zdajemy sobie sprawę, że te osoby też funkcjonują, muszą żyć, muszą mieć jakieś środki finansowe. Od 2011 roku prowadzimy ten program odpracowania i cały czas on cieszy się sporą popularnością. To jest jak gdyby świadczenie dobrowolne. Jeżeli ktoś chce, to może jak gdyby tu z jednej strony o tym, o czym rozmawialiśmy, czyli o tych eksmisjach, może zabezpieczyć się przed przeprowadzeniem eksmisji, wykazując dobrą wolę, że ta osoba, taka osoba czy taka rodzina chce wyjść na prostą. Z drugiej strony są też osoby, które nie mają wyroków eksmisyjnych, mają jakieś tam niewielkie zadłużenie i mają trochę wolnego czasu.
1: Wystarczy wtedy zgłosić się do Was. Dzisiaj moim rozmówcą był
5: Jerzy Lenart, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.
2: Powiedział Jerzy Lenart, dyrektor ZGKiM-u. Ja się z Państwem żegnam. Maciej Rukiewicz, pozdrawiam i do usłyszenia.
6: Magazyn lokalny.
7: Witam Państwa, Błażej Stachewicz z tej strony, a dzisiaj ze mną jest Iwo Łaborewicz, kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Historyk, autor bardzo ciekawych książek o ciekawych historiach, jak na historyka przystało. Ja mam prośbę, tak na początku, gdyby mógł Pan parę słów sam o sobie opowiedzieć.
8: No cóż, o sobie, jestem przedstawiony, jestem archiwistą, historykiem z wykształcenia. Pracuję już 34 lata w Archiwum Państwowym, więc jest to trochę czasu. Skończyłem nasze liceum ogólnokształcące w Jeleniej Górze, tu się urodziłem. Później studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Jakiś czas później, dużo później doktorat z historii. No i tak tkwię w tym archiwum, aczkolwiek nie jest to zamknięcie się całkowite. Znaczy, no, żyję też miastem, regionem. I przez archiwum, i przez swoje zainteresowania pozostałe, czyli turystyka na przykład, która od podstawówki co najmniej, no jestem członkiem PTTK-u, już będzie lat blisko 50, tak, od wczesnej podstawówki. Także uprawiam turystykę i górską, i pieszą, kiedyś rowerową. Krajoznawstwo, no tak mniej więcej.
7: Czyli sporo takich pasji, które kręcą się wokół trochę historii, wokół regionu, wokół miejsca, w którym pan żyje.
8: Bo turystyka to jest i jednocześnie krajoznawstwo, a krajoznawstwo to jest poznawanie regionu, nie tylko popatrzę, o tu jest fajny obiekt, zrobię zdjęcie i idę dalej. No, staram się coś dowiedzieć o tym miejscu, w którym jestem, czyli poznać je i wcześniej, i później, jak nie zdążę, prawda, czy na miejscu. To w różny sposób. Teraz internet ułatwia wiele rzeczy. Kiedyś trzeba było zdobyć przewodnik, jakąś inną książkę, znaleźć jakiegoś człowieka, który coś wiedział, bo nie wszystko było opisane. Teraz trochę jest łatwiej, aczkolwiek na szczęście w internecie jeszcze wszystkiego nie ma.
7: A jak się ta pasja u Pana zaczęła? Dlaczego postanowił Pan zostać archiwistą i czy był taki moment, który Pan pamięta, że to był ten przełom, że akurat w tą stronę pójdzie moje życie? Czy tak wyszło? Bo czasami też tak bywa.
8: Poniekąd. Znaczy na studiach, znaczy w liceum oczywiście historia zawsze mnie interesowała, no chociażby to, że poszedłem na historię, zdałem egzamin, były wstępne przecież. I trzeba się było trochę wysiłku złożyć. A jeszcze miałem na karku wojsko, które właśnie chciało mnie powołać, więc dzień przed egzaminami komisję dodatkową mi zrobili. W zasadzie już prawie dali mi bilet, jak się dowiedzieli, że zdaję na studia, to tak, no to się spotkamy za tydzień, jak pan nie zda, ale zdam.
7: To mobilizuje do nauki.
8: To bardzo mobilizuje, a na studiach, no to poszedłem na historię, szczerze mówiąc, nawet nie mając pojęcia, że jest archiwistyka jako osobna dziedzina. Mhm. Widziałem, że w Jeleniej Górze jest archiwum, ale nigdy tam nie byłem. Jest jakiś budynek, jest archiwum. I na drugim roku dzielono nas na grupy nauczycielskie i archiwalne, bo taki tylko wtedy był podział. Myśmy z kolegą się spóźnili na ten podział. Pociąg się spóźnił z Jeleniej Góry, czy nic nowego. Mnie może teraz jeżdżą lepiej. Okazało się, że już nie ma miejsca na kierunkach nauczycielskich, więc siłą rzeczy wylądowaliśmy na archiwalnym. Okazało się, że to był taki strzał w dziesiątkę, bo nie widzę siebie w roli nauczyciela. Natomiast tutaj no, odnalazłem się, że tak powiem. Wszystkim. Zawsze mnie historia interesowała, tutaj nie tylko historia, czyli nie tylko czytanie tego, co ktoś przetworzył, ale dostęp do źródeł, czyli tego sedna jakby historii, bo każdy podręcznik historyczny, każda książka historyczna ma swoje głębsze lub dalsze korzenie w tym, co ktoś po sobie zostawił przed wiekami. Mm-hmm. Ktoś to musiał przeczytać, przetworzyć, zrobić artykuł, inną książkę, a dopiero na tej podstawie tworzy się inne rzeczy. Do większości ludzi oryginały raczej nie trafiają, więc tu mam ten komfort, że mogę sięgnąć do źródła, dosłownie.
7: Pan prowadzi Jeleniogórskie Archiwum, to jest oddział Archiwum Wrocławskiego, też troszeczkę o tej historii, myślę, tej instytucji byśmy opowiadali. Od 1994 roku, jeżeli pamiętam
8: tak,
7: dobrze.
8: Tak, wtedy zostałem kierownikiem, więc to już będzie 30 lat, tak, akurat 1 lipca. Wtedy dostałem nominację, mianowanie, a w pracę zacząłem w 90 roku po studiach. No jeszcze wojsko, bo to jeszcze były czasy, że trzeba było odsłużyć swoje.
7: Archiwum w Jeleniej Górze. To jest chyba jedno ze starszych, ale jeżeli nie najstarsze archiwum na Dolnym Śląsku.
8: Znaczy, no zależy jak na to spojrzeć. Takie jak, wiadomo, że archiwa powstały w momencie, kiedy człowiek nauczył się pisać i te dokumenty, które wytwarza, zaczął gdzieś gromadzić, więc jeśli Jelenia Góra powstała, powiedzmy tam około 1288, prawda? No to być może wtedy jakieś archiwum powstało i było miejskie. I ono sobie tam w ratuszu gdzieś było, była to skrzynka, może szafa, później pokój. A takie archiwa nowoczesne to zaczęły powstawać w XIX wieku tak naprawdę. W Jeleniej Górze miasto...
7: Ja może sprecyzuję, polskie.
8: Archiwum niemieckie powstało już jako samodzielna instytucja miejska i powiatowa, bo połączyli razem oficjalnie w 1928 roku. Jako taka instytucja w zasadzie niezależna, wszystko samodzielna, mająca własny obiekt, własne zbiory, własne kierownictwo. No budżet miejski i powiatowy, ale... Natomiast po wojnie to było chyba pierwsze archiwum, które zaczęło działać, polskie archiwum na Dolnym Śląsku, bo 14 sierpnia 1945 roku, co prawda archiwiści we Wrocławiu byli wcześniej, ale oficjalnie archiwum wrocławskie otworzono w grudniu, a także trochę później. Oni tam działali, ale to było takie, powiedzmy, partyzantka. No nieoficjalnie, w tym sensie, że nie była to instytucja powołana w Jeleniej Górze, już możemy mówić od 14 sierpnia 45 roku o działalności archiwum miejskiego historycznego, czyli nie zakładowego, które gdzieś tam jest przy kancelarii, tylko gromadzącego zasób sięgający no tak daleko, jak tylko udało się go zachować. W przypadku Jeleniej Góry najstarszy dokument pochodzi i wtedy było tak samo z 1309 roku. Jest to przywilej, nadanie książąt Bernarda i Henryka, jeszcze małoletnich wtedy, dla swojego rycerza, który się nazywał Fryczko, nadali mu ziemię w Malinniku, czyli w tej części między, powiedzmy, zajezdnią a apteką pod Koroną. Gdzieś tam dostał kawałek ziemi za zasługi. To była najważniejsza rzecz, którą się zapisywało, no to majątek. To była pierwsza rzecz, trzeba go było chronić, a od kiedy człowiek mógł to zrobić na piśmie, no to zapisywał wszystko, prawda? Nadania, tak jak teraz mamy, prawda, nie wiem, akty notarialne czy inne rzeczy, umowy, no to było coś takiego. Tylko wtedy to było uroczyście sporządzone na dokumencie pergaminowym. Krótka treść, że my z Bożej łaski książęta tacy a tacy nadajemy takiemu a takiemu to a to. Data podpis, znaczy nie podpis, pieczęć.
7: I jak taki dokument trafia w wasze ręce?
8: No te najstarsze, no to po prostu już były. Różnie to wygląda, natomiast jest to sformalizowane dosyć w tej chwili. Mhm. Od, powiedzmy, od kiedy powstała nowoczesna archiwistyka, czyli ona się zaczęła rodzić po rewolucji francuskiej z końca XVIII wieku, przez XIX wiek, kiedy się wykształciła, kiedy powstały podstawowe prawa archiwalne, są dwa, więc nie ma ich dużo, które obowiązują w całym świecie, no oczywiście z wyjątkami, jak to z przepisami bywa, ale generalnie o tym, że akta wytworzone na danym terenie muszą być na danym terenie przechowywane i jeśli tworzą jeden zbiór, to nie wolno go dzielić. Mhm. Czyli jak jest jeden twórca, to wszystko, co on wytworzył, czy to jest osoba prywatna, czy instytucja, powinno być przechowywane razem, ba w takim porządku, w jakim ten twórca nadał. Bo nie zawsze się tak da. I przejmowaniem dokumentacji, bo my przejmujemy tylko dokumentację wieczystą, więc nie całą, tylko tą, która ma najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia historii państwa, regionu, ludzkości, powiedzmy nawet, rządzą przepisy. W Polsce jest to ustawa o Narodowym Zasobie Archiwalnym, w innych państwach jest to podobnie, które mówią, że przejmuje się najważniejszą część wydzieloną podstawowych instytucji danego państwa czy regionu, więc w naszym wypadku to będą wszystkie urzędy samorządowe, czyli gminy, miasta, powiaty, sejmiki i urzędy państwowe. Najważniejsze też, nie wszystkie, ale jednak sądy, prokuratury, prawda, urząd wojewódzki.
7: A możemy trochę sprecyzować, co to za dokumenty? Czy to są wyroki sądów, czy to są jakieś dokumenty
8: konkretnie
7: techniczne?
8: Konkretnie sądów na przykład. Co Więc przede wszystkim są to z każdej instytucji. Są to akty organizacyjne podstawowe, czyli statuty, zarządzenia wewnętrzne, wszystkie protokoły, dokumenty organów kolegialnych, tak, mamy w mieście, jest Rada Miejska, no to wszystko, co oni wytworzą, jest już z automatu w zasadzie. Znaczy protokoły i wszystkie załączniki do sesji. Plus są tak zwane rzeczowe wykazy akt, które ściśle normują, jakie dokumenty powstają w jakich instytucjach i tam jest podana kategoria archiwalna, czyli określenie czasu przechowywania tych dokumentów. Niektóre dokumenty mają okres czasowy 5 lat, 10, 15, 50, a niektóre mają kategorię A, czyli to są te, które powinny trafić po tym, kiedy stracą znaczenie użytkowe do archiwów historycznych, czyli takich jak moje.
7: Czyli tam już pozostają wieczyście. Co to za dokumenty? To są chyba te najbardziej istotne z punktu widzenia historyków?
8: To są takie, my staramy się, bo też kształtujemy zasób, bo to powiedziałem, że przepisy o tym mówią, ale my też możemy pewne rzeczy w ramach tych przepisów oczywiście sami wybierać. Także nie jest to takie do końca sztywne, my mamy obowiązek kształtowania zasobu. Są to, staramy się to robić tak, żeby na podstawie tych zachowanych dokumentów można było tworzyć w miarę kompletną funkcję i działalność danej instytucji i najważniejsze rzeczy, którymi się ta instytucja zajmowała. Więc nie wiem, jak Urząd Miasta, no to jest taka instytucja, która praktycznie wszystkim się zajmuje, na przykład wydają dowody rejestracyjne i tak dalej, prawa jazdy, no to trudno przejąć wszystkie prawa jazdy, prawda? Czy tam wszystkie dokumenty z tym związane, to wybieramy z tego część, żeby
7: jakiś zarys stworzyć.
8: Tak, żeby stworzyć takie przykładowe, no, czy też osób szczególnie zasłużonych, pozytywnie lub negatywnie.
7: Jasne.
8: Po prostu. Albo dokumenty, które zawierają materiały, które są szczególne z punktu widzenia, nie wiem, wyglądu, treści, chociaż są w typowej dokumentacji. Są takie, które z automatu, jak powiedziałem, na przykład protokoły rad miejskich, to z automatu wszystkie są kategorią A, natomiast takie masowe, jak te prawa jazdy czy tablice rejestracyjne, to przyjmujemy ewidencję, żeby było wiadomo, kto kiedy dostał, ale to jest w tej chwili to już jest komputerowa, więc inaczej to wygląda. Kiedyś to było ileś tam ksiąg. Tak samo w sądach przyjmujemy wszystkie repertoria, czyli takie jakby spisy spraw, które tam trafiają, natomiast z innych spraw, na przykład karnych, to są pewne paragrafy, które sprawy automatycznie są kategorią A, a reszta to są wybierane pod kątem ich wartości poznawczej, tudzież te przykładowe, jak jest masowa sprawa, na przykład, no nie wiem, rozwody, no to też nie możemy wszystkich, kto się bierze tam. No oczywiście, jeśli wiemy, że to jest osoba znana, to się zachowuje, prawda? I tak 50 lat temu, czy tam 30 w tej chwili w sądzie leżeć, więc do nas trafia z reguły. No bo późno, najwcześniej 25 lat po wytworzeniu.
7: Czyli zapisujecie taką surową historię regionu, potem...
8: Tak, no w naszym wypadku regionu, bo archiwa centralne już mają ten ogląd na całe państwo, prawda? Bo są trzy archiwa centralne w Polsce w tej chwili i z tych regionalnych jest 16, no więcej trochę, 20 coś, plus oddziały, tak jak nasz, w sumie około 90 placówek w Polsce jest, tak, więc nie za dużo.
7: Nasze archiwum gromadzi zbiory już od 50 lat, bo przejmowaliście, podejrzewam, też zbiory jeszcze niemieckie.
8: Tak, to co miał ten zasób archiwum niemieckiego, tu się zasłużyła pani Eugenia Tyler, pierwsza polska archiwistka, która przyjechała, po prostu tych zbiorów nie było w budynku. One zostały rozśrodkowane, aby nie uległy bombardowaniu na przykład. Ona przez 3 lata tak naprawdę walczyła, żeby je z powrotem najpierw ustalić, gdzie są, a później przywieźć, co w latach 40. na początku nie było łatwe i naprawdę gdyby nie ona, to byśmy dokumentów z historii Jeleniej Góry sprzed 1945 roku w zasadzie nie mieli. To jest tylko wyłącznie jej zasługa, że ona, bo one leżały gdzieś po stodołach, po jakichś pałacach gdzieś, gdzie różni ludzie wchodzili i robili z tym różne rzeczy. No, po prostu wykorzystywali na bieżąco jako papier, makulaturę.
7: Co by oznaczał brak takich zbiorów dla Jeleniej Góry?
8: No tak najprościej, że nie mielibyśmy tej tradycji swojej jakoś potrafili udokumentować. Nie wiedzielibyśmy o wielu wydarzeniach, które się tutaj stały, ale też czasami do dokumentów tych starych sięga się w celach praktycznych. Najbardziej typowym to są dokumentacja budowlana, którą Niemcy tutaj zaczęli prowadzić już tak w sposób zorganizowany. 1874 roku oczywiście starcza też jest, ale od tego momentu każdy budynek, na przykład w Jeleniej Górze, otrzymał swoją teczkę budowlaną. I ta dokumentacja jest bardzo popularna do dzisiaj, bo te obiekty stoją.
7: Są remontowane.
8: Są remontowane, konserwowane i tak dalej. I co roku kilkadziesiąt osób przychodzi, żeby tylko z tego skorzystać, nie mówię o innych. Typu genealogiczne na przykład, czyli no w tym wypadku księgi metrykalne, księgi stanu cywilnego, które też są bardzo popularne. No i cała masa innych rzeczy, prawda? Historia turystyki na naszym terenie jest bardzo popularna, więc przychodzą regionalni badacze, ale przyjeżdżają też ludzie z Warszawy, z Krakowa, oczywiście Wrocław, który jest tutaj standardowo, badacze rozpatrując tam, badając tematy do swoich tam problemów, no często sięgają, co tam na prowincji w Wielkiej Górze się działo, no żeby porównać chociażby. Nie tylko Wrocław się liczył na Dolnym Śląsku, czy na Śląsku szerzej.
7: I tutaj stawiamy kropkę, aby powrócić do tajemnic Jeleniogórskiego Archiwum w kolejnych rozmowach z dyrektorem archiwum Iwo Łaborewiczem. Ja na razie się żegnam i zapraszam na kolejne rozmowy i kolejne magazyny lokalne w SC2. Błażej Stachewicz, do usłyszenia. Błażej Stachewicz, dzień dobry i zapraszam na kolejny magazyn lokalny w Radiu SK2. Tym razem kontynuujemy rozmowę z kierownikiem Jeleniogórskiego Oddziału Archiwum we Wrocławiu, Iwo Łaborewiczem. Zapraszam.
9: Archiwum powstaje już od wielu lat. Tak jak pan powiedział, część ze zbiorów została odzyskana, to jeszcze niemieckie dokumenty. To musi być ogromna ilość dokumentów w formie fizycznej. Ile tego teraz już jest? Bo pewnie przechodzicie już w formę cyfrową, natomiast tych fizycznych ksiąg to wydaje się, że naprawdę jest tego bardzo wiele.
8: Jest dużo, dokładnie 3 km 300 metrów bieżących półek w tej chwili. Z groszami. To jest blisko 300 tysięcy jednostek aktorów. Ksiąg, poszytów, teczek, map, dokumentów. Także tego jest tego sporo. Na półkach to zajmuje w tej chwili 3 km 300 metrów. Jest to takie no, średnie archiwum, powiedzmy, w Polsce, ale my jako oddział jesteśmy więksi od niektórych samodzielnych archiwów typu Leszno, Kalisz, Zamość, Elbląg. To są archiwa, które są samodzielne, ale mamy większy zasób od nich. Także no, tak to się kształtowało. Mniej więcej połowa, no w tej chwili już mniej, to są dokumenty sprzed 1945 roku. Pozostała część to jest dokumenty już wytworzone tu przez nas, przez polską administrację, polskich obywateli, no bo mówiłem o przyjmowaniu akt instytucji państwowych, bo głównie jesteśmy państwową instytucją, prawda?
9: A trafiają też prywatne zbiory?
8: Trafiają, oczywiście nikomu nie możemy nic narzucić, czasami sugerujemy, jeśli wiemy, że ktoś coś ma. Czasami rodzina albo same te osoby przychodzą do nas i przekazują. Czasami tak jak przejęliśmy na przykład po Steciu jego tam spuściznę, ale ona trafiła do nas. Wiadomo, Steć został zamordowany, to prokuratura przejęła, prokuratura przekazała to na majątek na muzeum karkonoskie, wtedy jeszcze okręgowe. Muzeum wyjęło z tej spuścizny to, co mu pasowało, czyli a papiery, bo brzmi w nieładzie niestety, przekazało do nas im. No i tak leżą, trochę żeśmy je uporządkowali, ale jeszcze daleko im od pełnego uporządkowania inwentarza. Ale to jest jeden z przykładów, bo są tak, że przychodzą rodziny i same chcą przekazać nam różne rzeczy po swoich, albo sami obywatele. Tak samo pani Siatycka Olszewska na przykład jeszcze przed swoją śmiercią przekazała to pani architekt ze Szklarskiej Poręby ostatecznie, ale po jej śmierci jej mąż jakby resztę jej dokumentów przekazał. Później jej ich syn po ojcu przekazał dokumentację fotograficzną, którą ojciec zostawił, no niestety trochę okrojoną, ale to już tak bywa. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie przejąć. Są większe lub mniejsze zbiory spuścizny. Mamy trochę spuścizn też po przedwojennych. Po Rojsach ze Staniszowa na przykład, po Matuszkach z Miłkowa, Beslerach ze Starej Kamienic. No jest tego trochę. No i po wojnie już takie mniejsze. Czasami to jest kilka teczek, czasami... No najciekawsze w tym są te takie prywatne zapiski, bo tam jest życie po prostu w tych dokumentach. W dokumentach administracyjnych to każdy z nas jakieś pismo z urzędu albo musiał złożyć, albo dostał, więc wie, że to są suche tam fakty. A tutaj mamy człowieka, który coś przeżył, coś to utrwalił, to albo w formie listu, albo w formie jakiejś tam, nie wiem, pamiętnika, czy innych notatek, załączył zdjęcie czasami, więc widzimy też tego człowieka. W dokumentach administracyjnych często ikonografii nie ma, więc jest problem z tym. No jest to ciekawe, ale opracowanie takich spuścizn, ludzie przychodzą do nas, przyjęliśmy spuściznę po doktorze Bernacie na przykład, przekazała nam rodzina. To był zasłużony w latach 60-70 człowiek, pisarz, 20 parę książek popełnił swego czasu, głównie o morzu. Co ciekawe, tu mieszkając pisał o morzu, ale też redagował rocznik jeleniogórski przez 10 lat. Pisał też o regionie. No, był takim, w swoim czasie był postacią niezwykle znaną w mieście. Więc niestety większość spuścizny po nim w 97 roku Powódź zabrała, bo córka wyprowadziła, właśnie zmarła niedawno, do Wrocławia i akurat mieszkała w takim miejscu, że tam do drugiego piętra doszła powódź i te pamiątki po ojcu w większości przepadły. Ale to, co się zachowało, to ona i jej syn, czyli już wnuk pana Bernata, nam przekazali. To jest bardzo ciekawa dokumentacja. Mamy też dokumentację po Mieczysławie Holcu, wygrzebaną niestety ze śmietnika, bo dalsza rodzina nie miała swojej bliższej rodziny, przejęła majątek i wyrzuciła to na śmietnika. Znajomi to wyciągnęli i przekazali to, co udało im się zebrać. Ale też była zacna postać, z tego czasu niezwykle znana w Jeleniej Górze. Przewodnik turystyczny, organizator turystyki, bankowiec, przez wiele lat w Narodowym Banku Polskim pracował. No jest wiele więcej takich rzeczy.
7: A zdarzają się takie dokumenty, które zaskakują archiwistów?
8: W tych spuścizniach właśnie takie się trafiają, znaczy są wyjątkowo cenne. Tutaj muszę od razu...
7: Historycznie.
8: Tak,
7: oczywiście.
8: Tak. No, historycznie, no bo ludzie patrzą też materialnie na to, się pytają, ile to jest warte. My nie wartościujemy w ten sposób dokumentów. Trzeba pamiętać, że wszystko, co trafia do nas, jest jedyne i niepowtarzalne. Nie ma drugich takich.
7: Bezcenne.
8: Bezcenne jest po prostu zniszczenie jakiejkolwiek teczki aktowej powoduje utratę wszystkich danych, które tam się znajdują.
7: Czy jakby wymazanie
8: tak,
7: czegoś
8: wymazanie
7: z historii.
8: Czegoś z historii. Tu mam zgryza, jeśli wydaje zgodę na brakowanie akt.
7: Co to znaczy?
8: Instytucje muszą niszczyć akta, znaczy, bo za dużo, no nie są w stanie, więc co jakiś czas się zwracają do nas o zgodę, żebyśmy przesyłali spisy tych dokumentów i ja wtedy podejmuję decyzję, czy to można wybrakować, czy nie. To już jest decyzja administracyjna. No, mówię o instytucjach państwowych, prawda, bo i samorządowych, bo takie mają obowiązek, inne mają, mogą to zrobić, ale nie zawsze to czynią. No i muszę zadecydować, czy te dokumenty, czyli to, co jest treść z nich zawarta,
7: istotne
8: i czy zostaną, może? Czy te inne, no niestety gdzieś w 90, czasami nawet więcej procentach, no trzeba je po prostu zlikwidować. No nie ma problemu z dokumentacją finansową, chociaż ona też może być ciekawa czasami, typu faktury, rachunki jakieś, bo to jest...
7: Historycy bardzo lubią z tego korzystać, tak. Z tego, co zauważyłem.
8: Rozumiem. Czy stara dokumentacja XVIII-wieczna na przykład jest bardzo ciekawa.
7: Ja myślę, że nasze paragony, gdyby nie to, że tak szybko znikają, to one by były bardzo istotne w przyszłości.
8: Się już jakby wszystko w cyfrową wersję przechodzi, więc coraz mniej tego jest.
7: A czy to właśnie, bo przejście na cyfrę sprawia, że macie prawie nieskończoną ilość tego miejsca. Czy to zmienia trochę patrzenie archiwisty na to, co gromadzicie?
8: Przyszłościowo tak, natomiast w tej chwili jeszcze mamy świadomość, ile dokumentów powstaje i ile myśmy jeszcze nie zdążyli przejąć z różnych instytucji. Wystarczy powiedzieć tutaj niedaleko w sądzie.
7: To skala jest przerażająca.
8: W sądzie rejonowym leżą księgi wieczyste, które tam, no powiedzmy, nie za 20 lat, nie za 50, ale może za 100 trafią do archiwów państwowych, a ich tam jest prawie 3 km, więc drugie tyle, co ja mam w tej chwili. I proszę powiedzieć, że w każdym sądzie jest jakaś tam liczba, większa lub mniejsza. Po gminach jest bardzo dużo dokumentów masowych, które musimy w całości zabezpieczyć, typu na przykład księgi meldunkowe, koperty dowodów osobistych, tak zwane akty osiedlenia na naszych terenach powstawały, czyli każdy osadnik, który się w 40 latach tu pojawił, miał zakładaną teczkę i gmina to prowadziła przez wiele lat, dalej prowadzi to w innej formie i do tej pory przekazał nam 3 gminy, no to jest tam jakiś ułamek procenta, a każda gmina ma od kilku do kilkudziesięciu metrów bieżących takich dokumentów, więc tak naprawdę wiemy, ile jeszcze jest do przejęcia, tak plus minus, na dzień dzisiejszy powinniśmy przejąć około 800 metrów. To, co już jest, okres przechowywania upłynął i powinniśmy to przejąć.
7: Czyli to jest 1/4 tego, co już macie, tak?
8: Tak,
7: jeżeli
8: tak.
7: Dobrze.
8: Plus jeszcze to, co też wiemy, że powinniśmy przejąć, ale jeszcze nie nabrało tej... ma jeszcze wartość użytkową dla urzędów. To są akta geodezyjne, prawda? To są dokumentacja, mówiłem, hipoteczne, notariaty wszystkie przecież. To trzeba zabezpieczyć wieczyście i tego jest o wiele więcej, także... Jeszcze i się dokumentacja papierowa jeszcze powstaje, natomiast dokumentacja cyfrowa, która już jest i też musimy się nią zajmować, no to jest jakby inna skala problemu. Powstało coś takiego jak archiwum AD, skrócie Archiwum Dokumentacji Elektronicznej. Jest to taki twór trochę wirtualny jak na razie, ale realny w tym sensie, że są przygotowane programy, które będą w stanie te, to się nazywa paczka archiwalna, przejmować. My to będziemy jakoś tym zarządzać. Jakieś tam wstępne szkolenia w tym zakresie już przechodzimy. Natomiast do nas jeszcze fizycznie żadna taka dokumentacja nie trafiła. Co innego jest natomiast dokumentacja cyfrowa, którą my, digitalizacja zasobu. To jest zupełnie inny.
7: Czy to jest przekładanie na cyfrę tego, tak, co już macie?
8: No ale to jest jakby, ma służyć zabezpieczeniu, udostępnianiu, bo ten papier już ma, jak powiedziałem, wieczyście, więc my go nie zniszczymy, mimo że będzie miał odzwierciedlenie cyfrowe. Ale to ułatwia dostęp, bo możemy, zamieszczamy stopniowo w sieci, więc każdy z każdego miejsca w kraju czy na świecie będzie miał do tego dostęp niezależnie. Tak to musi do nas przyjechać, zamówić, prawda, wziąć ten papier. No może sobie go sfotografować, w tej chwili nie ma ograniczeń.
7: Ale to ułatwia. To...
8: Tak, a tak to siedząc w domu, no to te maszyny, które się, te maszyny, tak umownie mówiąc, to są różne i czasami otwieranie takich plików to zajmuje trochę czasu, no ale to jest przyszłość, no postęp następuje niemalże co parę miesięcy. W tym względzie kwestia, żeby państwo było w stanie zakupić odpowiednie narzędzia. Także jeśli przejmiemy, nie wiem za ile lat, to co w papierze jest, czeka na nas, zostanie wytworzone w najbliższym czasie. Myślę, że to będzie nie drugie tyle, co mamy w tej chwili. To faktycznie jakby problem przechowywania miejsca, znaczy tego fizycznego, takiego znanego nam dzisiaj minie. Natomiast no, trzeba będzie te serwery gdzieś. Czy co to będzie w przyszłości, nawet nie wiem. Ile to będzie kosztowało i jak to będzie w praktyce wyglądać, to nie mam pojęcia. To tak. trochę fantastyka jeszcze, chociaż już realna w pewnym sensie.
7: No my już cały czas żyjemy w tej przyszłości, można powiedzieć.
8: Tak, no, to widać za naszego życia, jak się ten świat zmienił, prawda? Jak byłem w liceum, to dla mnie postępem był, nie wiem, kaseta magnetofonowa, prawda? Ze szpuli przejście na kasety.
7: Potem już nośniki cyfrowe się zaczęły pojawiać.
8: Komputery w latach 80. w Polsce, 90. to w ogóle się zaczęła już rewolucja.
7: A teraz każdy ma komputer przy sobie. Tak przysłuchuję się naszej rozmowie, zastanawiam się troszeczkę nad pracą archiwisty i mam takie wrażenie, że to jest nieustanny wyścig z czasem, jakby dążenie do tego punktu zero, kiedy powiedzmy wszystko już zostanie zarchiwizowane i dopiero będzie można na bieżąco to dalej przekazywać do archiwum, ale to chyba jest nieosiągalne.
8: No jest to zawsze walka z czasem. Raz, że to, co my wytwarzamy, czyli papier i cyfrowa dokumentacja, musi być odpowiednio zabezpieczona, bo ona nie jest sama z siebie trwała, wieczna. No mamy kilka takich problemów. Pierwszym to jest ta selekcja, o której tu już wspominałem. No to jest
7: taka... Co jest warte zapamiętania.
8: Tak. Niby cyfrował internet, prawda? Jeden wielki, nie chcę powiedzieć śmietnik, na wór, do którego wszyscy wrzucają, co tylko mogą. Amerykanie od jakiegoś czasu, już po ładnych parunastu lat co najmniej, zabezpieczają strony internetowe. Nie wiem, czy wszystkie, bo to też co innego archiwa państwowe, co innego służby specjalne. My nie mamy z nimi nic wspólnego też. Tutaj, żeby nas nie mylić, nie mamy tak. Nawet nie jesteśmy podobni do IPN-u, tylko w pewnym sensie. Mamy trochę zbieżne dokumenty, ale generalnie zajmują się zupełnie czymś innym. Więc to jest problem i wyzwanie przed nami, no bo wiele instytucji w ogóle działa w tej chwili tylko w internecie. Wiele spraw w urzędach można załatwić już tylko przez internet. I to nie chodzi tylko o zabezpieczenie baz danych, na których pewne dane są trzymane, ale na przykład no, każda gmina ma swoją stronę internetową, na której są ważne z punktu widzenia historii później. I tylko tam trafiają informacje pewnego rodzaju. I tutaj jakby nie zostało do tej pory ani prawnie, ani jakoś...
7: Czyli mierzycie się z tym, że historia jest zapisywana w trochę inny sposób niż do tej pory?
8: Mówimy, no, poza tym no, kwestia jeszcze autentyczności dokumentu cyfrowego. Bo to, że ktoś mi przyniesie, załóżmy, nie wiem, płytę czy tam pendrive'a, ale jeśli ja go przegram na inny nośnik, czy to będzie autentyczny dokument w dalszym ciągu?
9: Czy w ogóle jakby autentyczność będzie miała sens w tym wypadku?
8: Będziemy musieli się uczyć tak jak dokumentami średniowiecznymi, pergaminowymi, że tam się, no mieliśmy pergamin, była pieczęć, dukt pisma, inne rzeczy można było to zweryfikować tak czy inaczej. Tylko wtedy też były fałszerze. Byli.
9: Oczywiście.
8: I teraz historycy się doszukują, który dokument jest autentyczny, a który już wtedy został sfałszowany albo później, prawda? A teraz będą musieli tak samo podejmować jakąś dokumentację cyfrową, badać metadane i tak dalej i patrzeć, czy to jest coś, co zostało wytworzone przez tego twórcę, który się tam podpisał, czy to
9: przez
8: jest
9: oszusta.
8: Zupełnie coś innego, prawda? Albo ktoś coś tam dorzucił później. Czy no to będzie takie detektywistyczne, to cała praca i historyka, i archiwisty to taka praca detektywa tak naprawdę. I może to pociąga w niej tych, którzy się w to zagłębili i chcą w tym pracować. No ja tu 30 parę lat, prawda, jakoś nie żałuję ani jednego dnia, chociaż jest ciężko czasami. No sam bym chętnie wziął łopatę i pomachał naprawdę z pracy no wykończony.
10: A więcej o archiwum w kolejnej części rozmowy z Iwo Łaborewiczem, kierownikiem Jeleniogórskiego Oddziału Archiwum. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.
6: Magazyn lokalny.
10: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz i powracamy do archiwum w Jeleniej Górze, a także rozmowy z archiwistą i historykiem, kierownikiem naszego archiwum Iwo Łaborewiczem. Kto najczęściej odwiedza Jeleniogórskie Archiwum? Czy to jest jakaś konkretna grupa zawodowa, dziennikarze, pisarze, może studenci są?
8: Są, wszystkie te grupy trafiają, natomiast największą w tej chwili grupą od wielu lat to są jednak genealodzy. Poszukiwania swoich
9: korzeni. Drzewa genealogiczne, tak, rodziny.
8: Tak, oczywiście u nas to są głównie Niemcy, aczkolwiek już i polscy obywatele też się do nas wracają, no bo trochę już minęło, prawda? Mamy różne dokumenty, bo mamy dokumenty.
9: Czyli odszukują przodków.
8: Tak, chcą ustalić raz takie typowe drzewo stworzyć, a w ogóle się dowiedzieć czegoś. Co mój dziadek tutaj robił? No wiem, że przyjechał tutaj. Czy są jakieś ślady po nim, dziadek? Może ojciec, no różnie to bywa. To są jedni. Druga grupa to są historycy, którzy prowadzą różne badania pod różnym kątem i tutaj od średniowieczników po współczesnych przychodzą do nas. Dziennikarze też i owszem, aczkolwiek dziennikarzom się zawsze spieszy. Chcieliby już mieć pełne dossier na dany temat.
9: To specyfika tej pracy.
8: Tak, no to jest specyfika pracy, oczywiście my to rozumiemy, natomiast nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc, bo czasami mamy świadomość, że w naszej zasobie są informacje na ten temat, ale żeby je wydobyć...
9: Z tych 3 kilometrów.
8: Tak, no powiedzmy, no, nawet jeśli wiemy, że to jest w tych 10, prawda, wybranych, no to wymaga paru godzin, a czasami paru dni, więc to... Plus oczywiście urzędy. Bardzo dużo urzędy się do nas zwracają, sądy, które... Głównie urzędy gminne.
9: Aha.
8: I nie tylko, bo też inne instytucje geologiczne, wodne, jakieś tam pozwolenia wodnoprawne, inne, no to próbują ustalić pewne rzeczy, które są potrzebne do bieżącej ich pracy. Urzędy wojewódzkie często do nas piszą w różnych sprawach. Dużo jest spraw socjalnych, z którymi się do nas wracają. My na przykład nie gromadzimy jako archiwa państwowe akt osobowo-płacowy, ale staramy się mieć przynajmniej informacje, gdzie te dokumenty są i kierujemy tych ludzi. Bardzo duża fala była kiedyś sybiraków, robotników przymusowych. To było bardzo duże. Tutaj też staraliśmy się pomóc. To się jeszcze nie skończyło. Odszkodowania za mienie pozostawione na wschodzie, to też do nas trafia w dużej mierze. Studenci przychodzą, aczkolwiek ta grupa jakby nie jest za duża. Teraz studenci piszą pracę chyba w oparciu głównie o źródła cyfrowe, czyli to, co znajdą w internecie. No historycy to może trochę inaczej. Natomiast jak ktoś studiuje historię we Wrocławiu i się nie mieszka w Jeleniej, no to mu do Jeleniej trochę ciężko przyjechać. Prawda? Woli wybrać sobie taki temat, który tam na miejscu ma źródła. Dlatego Archiwum Wrocławskie pod tym względem jest trochę bardziej obciążone, jeśli chodzi o studentów. No i regionaliści różnego rodzaju, od takich zapaleńców, którzy nie mają w ogóle przygotowania żadnego, a chcą koniecznie coś do Ciesoni. Ale my się też od nich uczymy wiele rzeczy, bo oni docierają czasami do takich informacji, czy też źródeł poza archiwami, które do nas z różnych względów nie trafiają, bo są w prywatnych rękach. I oni nas informują, a poza tym sami odkrywamy, tak jak zadał pan pytanie, czy coś znajdujemy. No znajdujemy dużo rzeczy niespodziewanych dla nas, bo czasami ktoś tworząc jakąś teczkę, wkładając tam dokumenty, zatytułował jakoś, a w środku się okazuje, że tam jest coś zupełnie innego. Albo oprócz tego, co jest zatytułowane, są jeszcze inne rzeczy.
9: A pamięta pan takie najbardziej zaskakujące historie?
8: Zaskakujące na przykład z tymi dokumentacją budowlaną, to Generalnie są to rysunki techniczne, tam XIX-wieczne, XX-wieczne, ale trafiają się czasami fotografie i te fotografie są ostatnio właśnie, szukając czegoś, co było potrzebne tam dla kogoś, na przykład znalazłem dwa piękne zdjęcia ulicy Grodzkiej, której de facto już nie ma w takim kształcie zupełnie, przez jedna pierzeja nie istnieje, druga wygląda inaczej. I są dwa piękne ujęcia, jedno od rynku, drugie od strony Baszty Grodzkiej. Zdjęcia są z 1921 chyba roku, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo wyraźne i to było dla mnie takie niesamowite, bo ja tych nie pamiętam tej ulicy niestety w kształcie takim jak... No bo to gdzieś w latach chyba 70. ostatecznie została wyburzona. No to... To tego nie pamiętam, ale no i to są takie zaskoczenia, bo widać nie tylko fasady, szyldy reklamowe, ale ludzi. Nie dzieci akurat na tym zdjęciu.
9: Czy widzimy, jak się ubierali?
8: Tak,
9: widzimy,
8: tak. To, że tam jeszcze kupa końska leży, znaczy się transport był, prawda, taki, że...
9: A przychodzą do was pisarze kryminałów?
8: Tak, był. Oczywiście pan Gortych to jest... On może nie tyle przychodził, ale pisał parę razy, prosił, żebyśmy coś tam sprawdzili. Pan Koziołek, który pisze o Kamiennej Górze. Także zdarzają się. Także inni i też w tej chwili, może nazwisk teraz nie będę... Ale tak, chcą zweryfikować pewne rzeczy. Nie zawsze jesteśmy w stanie, bo czasami są takie szczegóły ustalić, których no, nie zachowały się dokumenty, niestety w 100% nie jesteśmy w stanie ustalić, a czasami, tak jak powiedziałem, wymaga to takich poszukiwań, że no, nie jesteśmy w stanie czasowo podjąć się tego zadania. Wtedy proponujemy, no, są materiały takie i takie, proszę przyjechać samemu poszukać, no bo my przy obsadzie naszej kilkuosobowej nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Po prostu mamy swoje plany, obowiązki zawodowe. No to jest nasz obowiązek zawodowy, ale no w pełnych granicach.
9: Ile osób teraz? 9 osób pracuje w archiwum w Jeleniej Górze? To dużo, mało?
8: Są oddziały z podobnym zasobem, które mają trochę mniej ludzi, jedną, dwie. Także bywa różnie. To kwestia zależy od wykorzystania, bo czasami można mieć duży zasób, ale jakby mało wykorzystywany. Albo już tak opracowany, że nie wymaga jakichś dodatkowych prac. Aczkolwiek tu zawsze, to jest praktycznie niekończąca się praca, nawet jeśli mamy zrobiony inwentarz i wszystko u nas już zewidencjonowane jest, tylko na różnym poziomie. To kwestia robienia do tego, nie wiem, indeksów, repertoriów, sumariuszy, jakichś takich ewidencji głębszej zawartości, że nie wiedzieć tylko tytuł, no bo jak powiedziałem, tytuły czasami są mylące. Czasami są źle umiejscowione teczki, nie tam, gdzie trzeba, bo to przecież nie jest tylko nasza praca, tych powiedzmy ostatnich 30 lat, ale to jest praca pokoleń już ludzi, a każdy z nas niestety jest omylny i...
9: Też może system archiwizacji
8: tak,
9: się zmienia.
8: Tak, trochę się zmienia, chociaż mniej więcej zachowujemy tradycje, nasze pewne normy są niezmienne. Jakby kiedyś się kładło na przykład nacisk na inne rzeczy, albo no, w latach 50. w ogóle były plany, więc trzeba było wykonać, nie wiem, normę. Opracowanie jednej jednostki może zająć 5 minut, ale drugie 5 dni na przykład, więc wyznaczanie norm i masz zrobić tygodniowo.
9: Ale wtedy troszeczkę inaczej chyba patrzono na pracę. No. A archiwum padało w przeszłości na przykład ofiarą cenzury albo powiedzmy nacisków politycznych?
8: To znaczy nacisków politycznych takich bezpośrednich to nie, na szczęście u nas się nie zmienia, bo my tych dokumentów przecież nie preparujemy, nie pozwalamy na ingerencję w ten. Natomiast to, co zrobią badacze z wiedzą, którą od nas pozyskają, no to już jest ich, jeden zwrócił uwagę na to, inne rzeczy uda, że nie widzi albo celowo nie zauważy, to już jakby interpretacja, to już jakby część druga. Natomiast my podajemy to czyste źródło. Natomiast no, każde źródło, także na przykład jak się ludzie do nas zwracają i proszą, żeby powiedzieć, co tam było, czy jak to, ja im podaję, że dokument mówi, że jest to, to, to i to. Natomiast czy to znaczy, że to ktoś był właścicielem, bo nie jest to wprost napisane, czy tylko użytkownikiem, załóżmy, tak, no to już nie moja zasługa, nie moja sprawa.
9: Nie interpretujemy.
8: Czasami jakieś wskazówki staramy się dawać, ale powiem nieoficjalnie wtedy. No mamy doświadczenie, nie ukrywam, bo to, żeby pracować u nas, zajmować się dokumentacją starą, to trzeba niestety znać historię administracji danych terenów. A poznanie administracji od średniowiecza do dzisiaj, która się zmieniała i państwowo i prawda, przepisy się tworzyły coraz to nowe, formy zapisu były inne, słownictwo się zmieniało w pewnych sprawach, no to trzeba mieć wiedzę, której chyba nikt jeden nie ma, to trzeba mieć obudowany być literaturą, nie wszystko jest w internecie, jak powiedziałem, więc czytać cały czas, poznawać, cały czas się uczyć i tak naprawdę wydawało mi się po 5 latach, że już wiem wszystko, 35 niemalże. W tej chwili wydaje mi się, że wiem niewiele na temat zasobu i archiwistyki w ogóle.
7: A zdarza się, że archiwum się otwiera na mieszkańców?
8: No my cały czas jesteśmy otwarci, nie jesteśmy zamknięci w tym sensie, że do nas każdy może przyjść. To są zasoby publiczne, każdy ma prawo do nich zajrzeć. Jedyne ograniczenia wynikają ze stanu fizycznego dokumentacji, jeśli na przykład...
7: Stare dokumenty.
8: Tak, no, są w takim stanie, że bez konserwacji nie możemy ich dostępnić. I druga, no jeśli to zagraża prawnie chronionym interesom państwa obywateli. Ale my dokumentacji tajnej nie przejmujemy w ogóle, ale mogą być dokumenty ograniczona dostępność ze względu na przykład na słynne RODO, prawda? Czyli jeśli ktoś chce sięgnąć po właśnie akta metrykalne nowsze, czy tam, gdzie są dane wrażliwe, no to wtedy albo są dane zastrzeżone, na przykład ktoś nam przekazuje swoją spuściznę, ale zastrzega, że nie wcześniej niż na przykład za 50 lat będzie można ją upublicznić. No to wtedy musimy się stosować do tego. A cała reszta jest dostępna, każdy może przyjść. Z tym, że no, jak powiedziałem, my nie jesteśmy instytucją, która jest w stanie od razu odpowiedzieć na każde pytanie i trochę trzeba być przygotowany, żeby skorzystać.
7: Właśnie. Jak się przygotować, jeżeli czegoś szukamy? Idziemy do Was do archiwum? Nie wiem, na przykład chcemy poszukać prapradziadka.
8: No to trzeba by wiedzieć, po pierwsze, czy ten dziadek, pradziadek w ogóle na tym terenie działał, gdzie pracował, w jakich... Tak, u nas się gromadzi akta w ramach twórców. Dla każdego twórcy zakładamy osobny zespół. Twórcą może być instytucja, zakład pracy, albo osoba prywatna, stowarzyszenie, o, takie też. Wtedy trzeba wiedzieć, gdzie ten człowiek, którego chcemy dane, mógł się otrzeć, o co, gdzie mógł zostawić swój ślad. No bo podanie nam tylko imienia, nazwiska, daty urodzenia nic sam nie mówi. Nie ma indeksów do zawartości najczęściej teczek, które na przykład takie wspominane już posiedzenia Rady Miejskiej, gdzie, a wcześniej prezydiów na przykład, gdzie omawiano praktycznie wszystkie sprawy, nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Jesteśmy w stanie zweryfikować, jeśli karty ewidencyjne adresowe zachowały, no to tak. Ale na przykład jak ktoś, gdzie mieszkał ktoś, ja nie ma tych kart. Mamy księgi meldunkowe, ale to jest przeglądanie kartka po kartce, jeśli nie wiemy. Jeśli mamy już chociażby nazwę ulicy, jest prościej. No przy ulicy Wolności jest większy problem, bo tam jest 250 numerów. Ale przy napisach ulicy Długiej, która jest krótka...
7: Prowadził działalność.
8: Tak. Wtedy w rejestrach handlowych możemy szukać, jak był karany sądownie, albo jakieś sprawy w sądzie, no to też możemy szukać w tym. No to różnie bywa. No, także... Dobrze by było, żeby ten ktoś, my czasami pytujemy, podpowiadamy to w takim razie może tu, może tam, prawda, w jakimś zakładzie pracowo mamy akta tego zakładu, jeśli nawet nie mamy akt osobowych, chociaż takie też przejmujemy, tylko to już po tym 50 latach od wytworzenia, no to może gdzieś ślad po nim się zachował w jakiejś dokumentacji organizacyjnej, prawda, w jakichś zdarzeniach, które miały miejsce w danej instytucji. Także no mówię, no to jest taka praca detektywistyczna, trzeba najpierw ustalić, gdzie możemy tego człowieka zlokalizować, później w jaki sposób, a później już brać konkretne materiały i po prostu przeglądać. Nawet jeśli dokument jest zdigitalizowany, ma swoją postać cyfrową, no to nie znaczy, że to jest przeszukiwalne. Bo jeśli zdigitalizujemy księgę metrykalną rękopiśmienną, no to żadna maszyna jeszcze do tej pory nie jest w stanie tego odszukać, prawda? Już nawet odczyta, ale nie tak, żeby to a tam na przykład dla jednej księgi jest kilkaset wpisów, no to jest kilkaset skanów, prawda, i stron. A jeśli na stronie jest kilka zapisów, kilkanaście, no to wtedy to się mnoży jeszcze. No to, ale staramy się ludziom pomagać, także nawet ktoś przyjdzie z takim bardzo ogólnym pytaniem, to go wtedy naprowadzamy, w jakiś sposób dajemy mu... No, sami możemy, oczywiście może nam zlecić poszukiwania, to jest wtedy odpłatne. No, płatność nie jest wysoka, bo my bierzemy tak... najczęściej 30-40 zł w zależności od rodzaju materiałów za godzinę poszukiwań, 2 zł za skan odnalezionego materiału. To w porównaniu z tym, co pobierają archiwa na przykład naszych zachodnich sąsiadów, to są jakieś tam grosze, tak naprawdę, ale też nie jesteśmy w stanie prowadzić poszukiwań, nie wiem, wielotygodniowych na przykład. Ograniczamy wtedy, że będziemy poszukiwać, nie wiem, 10 godzin, 12 czy tam ileś, bo później już, jeśli ten czas minie, nie znajdziemy, no to a zaliczka przepada, prawda? To jest nasza praca. Znaczy skarbu państwa, bo my przecież tego nic nie mamy. Mamy pensję, a wszystko idzie do fiskusa w Warszawie i archiwum też tego nic nie ma. Znaczy ma pieniądze z budżetu na działalność.
9: Bardzo panu serdecznie dziękuję, że zdradził pan troszeczkę tego, co dzieje się za murami jeleniogórskiego archiwum.
8: To nie dzieje się nic tajemniczego, ja tu powiedziałem, tak, to jest tak naprawdę na skórek tego, co się dzieje, ale... Jeszcze chciałem powiedzieć, że czasami robimy dni otwarte najczęściej, około 9 czerwca takie dni otwarte są.
11: Teraz
8: w roku, ale nawet częściej, czasami przy jakichś akcjach większych staramy się otworzyć. Czasami robimy wystawy, pokazujemy wtedy te materiały, których na co dzień nie można... Znaczy, każdy, jak powiedziałem, może wejść i zamówić sobie, co chce. Co jest fakt, tak zachowało się. Natomiast nie możemy wszystkiego wystawiać na widok publiczny, bo no, trzeba je chronić przed światłem, przed temperaturą, wilgotnością, odpowiedziach powietrza, no, przed człowiekiem tak naprawdę.
9: Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę, a dziękuję. Państwu tylko przypomnę, że dzisiaj moim i państwa gościem był Iwo Łaborewicz, kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu, oddziału w Jeleniogórze, historyk i autor książek, ale do książek wrócimy przy okazji innej rozmowy. Dziękuję panu serdecznie.
8: Dziękuję bardzo.
10: Moim i państwa gościem był Iwo Łaborewicz, a ja bardzo serdecznie zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2, z których będziecie mogli się dowiedzieć troszeczkę rzeczy na temat naszego regionu, ale także poznacie różne instytucje, które na tym terenie działają, no i oczywiście osoby, które w nich pracują, ale nie tylko. Do usłyszenia w kolejnych magazynach lokalnych. Miłego dnia.
6: Magazyn lokalny.
9: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz, a dzisiaj wraz ze mną jest wyjątkowy gość. Chciałbym państwu przedstawić Mariusza Marczaka, prezesa karkonoskiego KKN-u. To osoba, która wymyśliła bardzo ciekawą ideę, zaadaptowała ją do stolicy Karkonoszy. Dzień dobry, Mariuszu, witam cię serdecznie.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Słuchaj, może zacznijmy od tego, co to oznacza karkonoski KKN, bo wtedy wszystko stanie się jasne.
12: Karkonoski KKN jest to skrót Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych. Łączy nas przede wszystkim pasja do sportu. Chodzi nam o zrzeszanie, jak gdyby wyciąganie ludzi z domu z niepełnosprawnościami, o to, żeby po prostu żyli aktywnie, bardziej wyszli z domu do ludzi i uczestniczyli w wydarzeniach sportowych. Oprócz tego integrowali się razem w grupie. Dzięki temu możemy rozwiązywać wszelakie problemy, nawet prywatne, że tak powiem. Tak jak gdyby w skrócie powiedzieć, to jest tak, że sport tak naprawdę to jest przykrywka, a cała rzecz dzieje się po prostu między nami, czyli więzi międzyludzkie są podtrzymywane bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o kibicowanie na stadionach, nie używamy wulgaryzmów, staramy się kibicować z uśmiechem, z zabawą. No i jak wychodzi nam to dosyć. Działamy od 19 stycznia 2022. No i co tu chciałem powiedzieć? No dość intensywnie działamy.
9: Skąd taki pomysł się wziął?
12: Masz niepełnosprawność również.
9: Jasne.
12: I znam to od podszewki. Jestem już 8 lat ponad w najstarszym klubie kibiców KKN Śląsk Wrocław.
9: Tak.
12: Jestem również członkiem, klubowiczem tego klubu. Ta historia zaczęła się w 2014 roku moim. Jeździłem do kolegi z Wrocławia, z którym chodziłem do szkoły, który po skoku na główkę do wody został sparaliżowany. Był mało aktywny, dużo spędzał czasu w łóżku, nie był na wózku, miał duże odleżyny poważne. Mhm. No i poprzez pomysł zauważyłem, że odezwał się na Facebooku dosłownie i po prostu zacząłem jeździć do Wrocławia, wyciągać go z domu na koszyk. To była zima, pamiętam. Najpierw na koszykówkę, później na piłkę nożną. Zapisaliśmy się do KKN-u Śląsk Wrocław. No i ta osoba tak jak gdyby została aktywizowana w tej chwili.
9: Czyli taki sport jako terapia, kibicowanie jako terapia.
12: Można powiedzieć. Przede wszystkim reakcja jego taka życiowa. Bardziej nabrał chęci do życia. Już nie był taki zasmucony, jak gdyby to powiedzieć, tym, że jest niepełnosprawną osobą. No i w tej chwili więcej czasu spędza na wózku. Zaręczył się, ma przystosowane mieszkanie. Po prostu żyje pełnią życia. No i tak jak zobaczyłem, że to działa we Wrocławiu, zobaczyłem całą strukturę klubu KKN Śląsk Wrocław, jak to fajnie funkcjonuje. I tutaj przy okazji poruszania tematu dostosowania obiektów sportowych w Jeleniej Górze, stadionów, hal sportowych, narodził się pomysł, że jeżeli myślimy o dostosowaniu tych obiektów, to dla kogo? Więc pomyśleliśmy, że również w Jeleniej Górze przydałby się taki klub karkonoski, klub kibiców niepełnosprawnych, taką nazwę żeśmy objęli. Nie przypisaliśmy się stricte do jednego ze zespołu, z tego względu, że jest to Jelenia Góra jest mniejszym miastem niż Wrocław w porównaniu, jeżeli tak patrząc sobie zacząłem odwzorowywać. No i tutaj mamy dużo klubów, których byśmy chcieli kibicować i są różni ludzie, co mają różne po prostu upodobania. Jeden lubi piłkę ręczną, drugi lubi koszykówkę, trzeci piłkę nożną. I żeby każdy znalazł coś dla siebie. Przynależymy również do Ogólnopolskiej Federacji Kibiców Niepełnosprawnych FKN, to jest taka odgórna federacja, która trzyma pieczę nad organizacjami w Polsce. Tych organizacji jest około 20. Także można śmiało powiedzieć, że możemy być dumni, że na kilkaset miast w Polsce jesteśmy w tej 20 Jelenia Góra i to pokazujemy się z dobrej strony, bardzo aktywnie. Niejednokrotnie w weekendzie 2-3 wydarzenia potrafimy, jak to powiedzieć, zaliczyć.
7: Krótko mówiąc, brakowało takiego klubu w Jeleniej Górze.
12: Zauważamy, że brakowało na początku przy zakładaniu klubu było nas 17 członków, w tej chwili jest 38 osób, także oczywiście tego nie widać na meczach, że całe 38 osób uczęszcza, bo to są ludzie z różnymi dolegliwościami, nie zawsze mogą być na tych meczach, ale liczby są różne i od 3, od 5 do 15 osób, ale w zasadzie cały czas jesteśmy na każdym wydarzeniu, mamy swoje flagi, szaliki, zrobiliśmy tak, że bawimy się na całego i jest to bardzo fajna inicjatywa, która zespala ludzi razem, integruje to właśnie to środowisko i mam nadzieję, że będzie bardzo rozwojowa w przyszłym czasie.
7: Ja miałem okazję Was zobaczyć kilka razy w akcji, jak kibicujecie naszym piłkarkom ręcznym z MKS-u Karkonosze Jelenia Góra. No Wy jesteście bardzo aktywni, bo praktycznie na tych

0: Liczy się atmosfera w hali, czy na stadionie, pomiędzy nami. To nas najbardziej motywuje. Wynik, zespół to jest taka rzecz, która też nas bardzo trzyma, ale nie stawiamy tego na pierwszym miejscu, bo co by było, gdyby zespoły tylko przegrywały, to byśmy mieli nie chodzić. A my i tak, czy wygrywasz, czy nie, my i tak jesteśmy na tych meczach.
1: Świetnie. A powiedz mi, ta przyjaźń ze stadionu, z hal sportowych, czy ona jakoś się przenosi też na inne aspekty takiego waszego wspólnego życia, czy to jest po prostu klub od meczu do meczu, a w międzyczasie to każdy zajmuje się swoim życiem?
0: Można powiedzieć, no przede wszystkim jesteśmy młodym klubem. Działamy około 10 miesięcy, 19 stycznia, także tu nakreślamy te plany, żeby więcej, bardziej ścieśniać nasze kontakty. Już poniekąd to się udaje i tak na przykład, dla przykładu, jeżeli ktoś ma jakieś problemy osobiste wśród naszych członków, osób z niepełnosprawnościami, staramy się między sobą pomagać, być razem, żebyśmy czuli się po prostu grupą wsparcia, tak jak gdyby można powiedzieć, że jesteśmy jeden drugiemu chce po prostu dopomóc w życiu prywatnym. Czy to chodzi o naprawę samochodu, czy o jakieś koleje życiowe, porozmawiać na wspólną rozmowę, nie ma sprawy, zawsze każdy dla każdego z nas znajduje czas i wtedy spotykamy się prywatnie, poza stadionem też. No myślę, że w przyszłym roku rozwiniemy to jeszcze fajniejsze rzeczy. Powiem tak jeszcze nieskromnie, jeżdżąc na wyjazdy, na przykład do Wrocławia, mamy bliski kontakt, mamy dobre znajomości, jeżeli chodzi o wejście na stadion, bardzo miło witani jesteśmy, mamy ułatwioną sprawę z biletami. Też działamy w ten sposób, że jedziemy na wyjazd, jeżeli warunki pogodowe pozwalają, łączymy go ze zwiedzaniem. Na przykład miasta Wrocławia, zrobiliśmy wycieczki motorówkami, statkiem po wodzie, później integracyjny grill z KKN Śląsk-Wrocław i na deser o godzinie 20 był mecz z Widerem Łódź Śląska-Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
1: Zakończony po waszej myśli?
0: Wtedy akurat padł remis, ale no, nie zawsze się wygrywa, ale mimo to remis też był dobry, punkcik.
1: Skąd się biorą nowi członkowie? Czy twoim zdaniem ten potencjał na taki rozwój cały czas w Jeleniej Górze jest? No.
0: Kryteriów takich mocno nie ustaliliśmy, że to musi być konkretnie osoba z niepełnosprawnością, bo również są naszymi członkami też osoby pełnosprawne, z tego względu, że są potrzebne jako wolontariusze, żeby nam pomagać przy osobach z niepełnosprawnościami w transporcie, dosłownie w przejściu, pokonywaniu przeszkód, jeżeli jest dysfunkcja ruchowa, czy intelektualna, tak żebyśmy wszyscy dbali o siebie nawzajem i żeby cała struktura klubu nie była tylko oparta na osobach z niepełnosprawnościami, no bo byłoby to troszkę, problematyczne.
1: Oczywiście.
0: A tak to ułatwiamy to sobie, także tak jak mówię. I tutaj też, jeżeli chodzi o pasję do sportu, też nie wyciskamy, nie oczekujemy tego, że ktoś jest rdzennym od urodzenia, kibicem, był na wszystkich wszędzie meczach. Po prostu niektórzy się próbują, sprawdzają siebie, czy są kibicami, czy tak naprawdę, czy tylko myśleli, że są kibicami, a nie są kibicami, że tak powiem. No ale wszystko idzie w dobrym kierunku. No ta atmosfera między nami jest bardzo przyjazna.
1: A jak się pojawiają nowe osoby?
0: Powiem szczerze, mamy siedzibę w KSOND.
1: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
0: No i tam przez ten KSOND w KSONie mamy tam jest nasz roll-up i teraz tak, no mamy tam roll-upa i tam jest dużo, tam jest 17 organizacji z nami włącznie, osób z niepełnosprawnościami. No i ta informacja przechodzi od osoby do osoby. Nie powiem, że niejednokrotnie też zdarza się mi nawet na ulicy zaczepić, jak to się mówi, osoby z niepełnosprawnością, podać jej ulotkę, przedstawić się, opowiedzieć, co robimy, jak działamy i zaprosić. I
1: przychodzą potem?
0: I zadziałało to, nie powiem.
1: Super.
0: Nazwa Karkonoski, jeszcze powrócę, dlatego tak nazwaliśmy, żeby objąć nie tylko ludzi z samej Jeleniej Góry, żeby również ludzie z pobliskich miejscowości również poczuli, że mogą przystąpić, że nie to jest klub jeleniogórski, czy stricte przypisany do klubu jednego z zespołów, że już nie, ja kibicuję innemu zespołowi, to już nie idę do tego, nie chcę z tym klubem mieć nic wspólnego, że tak powiem, tylko jest odwrotność. Robimy to właśnie troszkę na przekór. Wyszliśmy dosyć odważni, bo większość KKN-ów w Polsce jest stricte pod kluby. My żeśmy z takim odważnym pomysłem wyszli, że chodzi po prostu o dobro osób z niepełnosprawnościami i z tego względu objęliśmy właśnie więcej dyscyplin sportowych, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
1: Podróżujecie po Polsce, chodzicie na mecze w stolicy Karkonoszy, w Jeleniej Górze, w okolicach, no i na pewno spotykacie się z pewnymi też barierami różnymi. różnego rodzaju, na przykład, nie wiem, architektonicznymi. Czy te bariery znikają, twoim zdaniem?

0: Czy jest ich nadal dość sporo? Co najbardziej przeszkadza w kibicowaniu, jeżeli jest się osobą niepełnosprawną?
1: Tutaj pozwolę sobie przetoczyć, może nie słowo w słowo, ale słowa Dariusza Łapińskiego. To jest koordynator do spraw kibiców kontaktów z PZPN-em. I Dariusz Łapiński temat barier architektonicznych podsumował, że to nie jest kluczowe, żebyśmy nawiązywali kontakty między nami, żebyśmy spotykali się na stadionach, nie skupiali się przede wszystkim na barierach architektonicznych, które czasami, no zresztą widać to w Jeleniej Górze, troszkę nie idą z dużym tempem, że to wolno jest przystosowane, przystosowuje się te hale i stadion.
0: Ale rozumiem, że to nie jest podstawowym
1: to nie
0: problemem,
1: jest, tak,
0: czy
1: bo gdybyśmy blokadą. Się skupiali tylko na architekturze, no to, to idea by troszkę się zmieniła.
0: Czyli to da się przeskoczyć.
1: Da się przeskoczyć.
0: To co jest twoim zdaniem takie najważniejsze w tym wszystkim?
1: Tak jak pan Łapiński zwrócił uwagę, no przede wszystkim ta przyjaźń, to przyjęcie na stadionie, miła atmosfera, że ten człowiek przychodzi do nas, na przykład z nami chce spędzić czas na stadionie, jest przez nas miło przyjęty, rozmawiamy wspólnie, poruszamy tematy osobiste. Mhm.
0: Czyli trudniejszym od tych progów architektonicznych jest ten próg emocjonalny trochę może.
1: Może nie trudniejszym, tylko stawiamy przede wszystkim, nie, dla nas jest to dosyć nawet, nie jest to dla nas problemem, jest to nawet łatwo, bo jeżeli ktoś ma pasję i podchodzi do tego z sercem, no to to tak naprawdę nie ma problemów. To jak to się mówi, jeden widzi kłody, drugi widzi przerwy między kłodami. No, no i my właśnie jesteśmy do tej drugiej grupy, zaliczamy się ludzi, że tych kłód nie widzimy i lecimy po prostu z tematem. I uśmiech najbardziej, największą nagrodą, powiem szczerze, ja jako prezes i to, co zauważam, mnie najbardziej cieszy uśmiech osoby z niepełnosprawnością, która przyjdzie na mecz i jest zadowolona, cieszy się, chociaż mimo tego, że ma różne schorzenia, czy to, jak mówiłem, ruchowe, czy intelektualne, czy boleści jakieś, no po prostu cieszy się z tego, że była na meczu, że wyszła z domu, że miło spędziła czas, że no trochę hałasu narobimy, powędnimy, potrąbimy, pośpiewamy i fajnie się toczy to do przodu.
0: Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych to tak, z jednej strony kibicowanie, wyjazdy na mecze, integracja osób, ale to nie wszystko.
1: Nie chcielibyśmy zwolnić tempa. Mamy dosyć wysokie tempo, jak zauważyły to inne federacje. Uczestniczymy w warsztatach też szkoleniowych, Warszawa, Wrocław. Jesteśmy zauważeni, że bardzo dynamicznie i intensywnie działamy. Także nie chcieć pierwszym planem i podtrzymanie tej intensywności. To jest nasze główne założenie. No po cichu, tak jak tutaj zdradzę, pierwszy raz wyjdzie to na światło dzienne. Myślimy, ażeby stworzyć drużynę do gry w piłkę siatkową na siedzą. Taki jest zamysł. Czy nam się to uda, czas pokaże. Ale od zamysłu się zaczyna, więc zaczynamy. Jest zamysł, jest chęć, jest kilka osób już chętnych. Mamy w szeregach naszych jest Wiktor Żuryński. Jest to wieloletni zawodnik, który prowadzi stowarzyszenie piłki siatkowej na siedząco już 25 lat, także mamy podporę, która mamy nadzieję nam pomoże, wskaże wskazówki, jak dobrze to wykonać i no, mam nadzieję, że zostanie naszym trenerem. No i chcielibyśmy reprezentować nasz Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych jako nasz oddzielny zespół i startować w różnych jakich turniejach, ale zacząć od treningów. Są rozmowy z kilkoma osobami, które grały w tą piłkę na siedząco, także to akurat by pasowało. No oczywiście klasyfikowani byśmy byli w grupie niepełnosprawnych. To jest niepodważalne, ale bardzo nas by to mimo to fajnie cieszyło, żeby ludzie jeszcze oprócz tego, że mecze, żebyśmy mieli spotkanie, ten trening raz czy dwa razy w tygodniu, z czasem może zawody.
0: No, czy udział w zawodach. Czego brakuje?
1: No chęci, no zobaczymy to. Mówię, to wszystko jest bardzo, to jest tak łatwo mówić, tylko że tak jak mówi, nasza dynamika, 73 imprezy sportowe, 10 wychodzi ponad półtora na tydzień.
0: Idzie czas na treningi, tak.
1: No jeszcze, to na razie, i tu my jesteśmy świeży. Spotykamy się z różnymi tam problemami, jak rozwiązać komunikację między nami, jak ludzi przywieźć, odwieźć, jeżeli ktoś potrzebuje. Docieramy się, że tak powiem. I nie chcemy łapać, jak to się mówi, dwie sroki za ogon. Głosimy skład, porozmawiamy, kto będzie chciał być w tym składzie, no i wykonamy następne ruchy w kierunku stroje.
0: Poszukiwanie sponsorów.
1: Przede wszystkim najważniejsze, pierwszy trening.
0: W tym magazynie to wszystko, a moim i państwa gościem był Mariusz Marczak, prezes Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych. Błażej Stachewicz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia oczywiście w kolejnych magazynach.
2: Magazyn lokalny.
0: przy mikrofonie Maciej Kryłkiewicz. Zapraszam na kolejny magazyn lokalny Radia SK2. Nowy punkt do poboru bezcennego płynu. W Jeleniej Górze za blisko 2 miliony złotych otworzono placówkę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Teraz na krótkiej, w bardzo komfortowych warunkach można oddać krew. Mówi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Elżbieta Kierzak.
3: Naprzeciw naszym dawcom, honorowym dawcom krwi, bez których nie ma honorowego krwiodawstwa, chcieliśmy poprawić ich komfort przebywania z nami, żeby nas częściej odwiedzali i tak naprawdę wyszliśmy naprzeciw naszym dawcom. Brakowało stałego miejsca poboru krwi w Jeleniej Górze. Bardzo długo pobieraliśmy na terenie szpitala, potem dzięki uprzejmości Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, no a teraz jesteśmy w samym centrum miasta. Mamy 3 stanowiska do poboru krwi. Fotel można ustawić go w takiej pozycji, że jeżeli dawca zemdleje na fotelu w trakcie oddawania krwi, jest tą pozycją bezpieczną, tak, którą możemy go odwrócić praktycznie w drugą stronę. Te fotele mają piloty, czyli mają typową regulację. Są tutaj określone pozycje, w jakiej może się obniżyć, podwyżyć, żeby dostosować jak najlepiej do potrzeb dawcy, żeby mu było bardzo wygodnie w trakcie oddawania. Sam pobór to jest takie jakieś 8 minut maksymalnie. Myślę, że takich dawców będziemy mieli sporo,
4: którzy patrzą do nas.
3: Nie możemy straszyć dawców, tak? Nie mdleją. Nie. Mdleje młodzież, tak jak mówię, jak przychodzi, która przychodzi bez śniadania i która jest nienawodniona wcześniej. A nasi dawcy, którzy już są świadomi, oddają stale, wiedzą po co przychodzą i jak trzeba się zachować, to nie mdleją. Naprawdę. I za to im bardzo, bardzo dziękujemy. Mamy jeszcze infokioski tutaj na poborze do wypełniania kwestionariusza. Na chwilę obecną dawca, jak przychodził, wypełniał kwestionariusz w formie pisemnej, tak? Na dzień dzisiejszy wypełnia go za pomocą infokiosku.
4: Czyli to jest komputer?
3: Komputer, tak. Ma opaskę na ręce, tu skanuje opaskę, wtedy pojawiają mu się tutaj jego dane osobowe, sobie weryfikuje, kwestionariusz wypełnia elektronicznie. Wypełniony kwestionariusz pojawia się w gabinecie lekarskim, czyli nic nie drukujemy, nie mamy papierów. Pojawia się w gabinecie lekarskim, lekarz akceptuje, tam dawca się podpisuje na kwestionariuszu i przechodzi do poboru. Są tutaj zamontowane ochraniacze na monitorach, że jak pan stanie sobie tutaj z boku, że jak pan stanie z tej strony, to pan nie widzi, co ja wypełniam. Tak? Bo o to chodzi, żeby było zachowane intymność, bezpieczeństwo, no ochrona danych.
0: Do czego służy pomieszczenie rekreacyjne?
3: Po poborze krwi dana osoba powinna zostać jeszcze z nami chociaż z 15 minut, czy nie wystąpiły żadne omdlenia, tak? Czy jakieś inne powikłania po oddaniu, bo też to się również zdarza, albo przed oddaniem, jeżeli dawca przyjdzie nieodpowiednio przygotowany do oddania, czyli nie wypije odpowiedniej ilości wody, nie zje śniadania takiego, ja nie mówię tu z tego śniadania, tylko śniadania, tak, normalnego śniadania, bo młodzież z reguły przychodzi bardzo głodna, nie? Bo myślą, że to się przychodzi na czczo. Niestety nie. Do oddania trzeba się przygotować. Dzień wcześniej najlepiej wypić około 1,5 litra wody, już się nawadniać, żeby żyły były dobrze nawodnione i to ma znaczenie u dawców też z reguły pierwszorazowych. No i trzeba zjeść lekkie śniadanie. Tu jest część laboratoryjna, tutaj mamy wstępne badanie kwalifikacyjne dawcy, czyli poziom hemoglobiny jest badany. On z automatu jest przesyłany w systemie komputerowym do gabinetu lekarskiego, gdzie lekarz decyduje o tym, czy dawca może być zakwalifikowany dalej, czy nie. No i tam mamy jeszcze, pokażę panu gabinet lekarski, jak już jesteśmy na samym końcu, żeby zachować troszeczkę tej intymności. Myślę, że nic więcej tutaj nie potrzeba. Jest biurko, kozetka, krzesło.
4: Tak. Komputer i akcesoria lekarza.
3: Akcesoria lekarza.
4: Czyli pomiar ciśnienia, który tutaj zawsze się odbywa.
3: Ciśnienia w gabinecie, no i kwalifikacja w systemie komputerowym, bo tak jak mówiłam, nie mamy tej papierowej takiej już kartotek, tylko wszystko idzie w systemie komputerowym.
5: Karolina Stefańska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
6: Wojciech Bonior, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Tak.
5: Krew może oddać każda zdrowa osoba. Tutaj zdrowie jest właśnie warunkiem bezwzględnym, tak samo jak wiek. Musimy mieć ukończone 18 lat, czyli jesteśmy osobą pełnoletnią, wtedy możemy przyjść do Centrum Krwiodawstwa. Jeszcze nasza waga jest ważna. Musimy ważyć co najmniej 50 kg lub więcej.
6: I bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby zjeść śniadanie. Nie każdy o tym pamięta. To nie jest ten rodzaj badań czy zabiegów medycznych, kiedy nie jemy, nie? Drodzy Państwo, jemy normalne, zdrowe śniadanie, nawadniamy się już dzień wcześniej. W dniu, w którym idziemy oddać krew, również można wziąć ze sobą tą wodę mineralną. Im więcej wody, tym lepiej. Taka jest zasada. Przychodzimy z dowodem osobistym, a potem to już wszystko idzie bardzo szybko i sprawnie. I z góry bardzo dziękujemy, ponieważ krew potrzebna jest każdego dnia.
4: To może nie podawać krwi, bo tutaj lekarz może mieć przeciwwskazania.
3: Jest cały słownik dyskwalifikacji. No nie pobieramy krwi od osób przewlekle chorych, zażywających jakieś leki. Są dyskwalifikacje zarówno stałe, jak i tymczasowe. Tymczasowe to takie, że ktoś sobie zrobi tatuaż, to jest dyskwalifikacja na około 6 miesięcy, prawda? To samo się tyczy brwi permanentnych. Są też dyskwalifikacje stałe. Do stałych dyskwalifikacji to należą wszystkie choroby wirusowe, ale to jest rozmowa w gabinecie lekarskim z lekarzem. Lekarz decyduje zgodnie z wytycznymi procedurami, które obowiązują w danym RCK-u, kto może oddać, a kto nie, daną krew w danym dniu.
0: Na otwarciu punktu poboru krwi pojawił się prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak.
4: Panie prezydencie, pan oddawał kiedyś krew?
7: Oj, bardzo dawno temu. Kiedyś się mi zdarzyło.
4: No to może trzeba byłoby...
7: Nie, już po pierwsze ja mam taką chorobę, która nie zezwala, bo niestety jak się jest samorządowcem, to bywają takie sytuacje nerwowe i wtedy ciśnienie rośnie. No i akurat mi tak urosło ciśnienie, że już niestety muszę się wspomagać od kilku dobrych lat i to między innymi nie pozwala.
4: Żeby... Ale Jelenią Górze nie będą mogli teraz w nowym miejscu.
7: Oczywiście, że tak i bardzo zachęcam do tego. Mój syn oddaje krew i zachęcam właśnie do tego, żeby zgłaszali się jeleniogórzanie i mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej właśnie do tego nowego punktu, bo teraz już punkt krwiodawstwa jest u siebie. Nie ma sytuacji takiej, jak to mieliśmy rok temu, dwa lata temu, gdzie praktycznie musieli prawie, że z dnia na dzień szukać sobie lokalizacji. Wtedy staraliśmy się pomóc, szukaliśmy w naszych zasobach miejskich, no ale niestety nie było tak dobrze przygotowanych pomieszczeń. Przez jakiś czas byli na Karkonoskiej Akademii Nauk Społecznych. Znaleźli swoją lokalizację, wyremontowali. Co jest ważne, tutaj też są środki Unii Europejskiej, czyli potrafią też zorganizować, dobrze napisać projekt. I dzisiaj są przede wszystkim u siebie i mogą systematycznie zapraszać tutaj tych wszystkich krwiodawców.
3: Budynek jest nasz, zakupiony ze środków Unii Europejskiej, z projektu REACT. 11 oś priorytetowa. Cały koszt tej inwestycji to jest około 2 miliony złotych. Lokal jest na naszą własność. Udział Unii Europejskiej to jest około 1 600 000. Reszta to są nasze środki, ponieważ VAT był środkiem niekwalifikowalnym, czyli to jest nasz. Czyli myśmy zakupili lokal jako RCK w Wałbrzychu i przystosowaliśmy go na potrzeby dawców. Nie jest to duży lokal, nie jest to duży punkt, ale wydaje mi się, że na te potrzeby, których oczekujemy, nam to w zupełności wystarczy.
7: Krew jest bardzo potrzebna. To jest lek, który nie zostanie zastąpiony przez nic innego. Praktycznie w sytuacjach takich trudnych krew jest potrzebna i wtedy sięgamy do zasobów, które są właśnie zgromadzone w taki sposób, tak jak tutaj będzie pobierana krew.
0: Jak wyglądają statystyki na terenie Jeleniej Góry?
3: W ciągu roku Krew oddaje blisko ponad 3000 dawców na terenie Jeleniej Góry. Jest to, jak ja to mówię, zawsze jest was za mało, tych honorowych dawców, żeby spełnić oczekiwania wszystkich potrzebujących na terenie naszego, na terenie działalności naszego RCK-u, ponieważ my działamy na terenie 11 powiatów. Nie w każdym powiecie mamy stałe punkty poboru. Jest to tylko Kłodzko, Bogatynia i teraz Jelenia Góra, prawda? Pobieramy za pomocą mobilnych punktów poboru krwi, czyli za pomocą ambulansów i tej krwi naprawdę potrzebujemy dużo, bardzo dużo.
5: Jednym z przywilejów krwiodawców jest właśnie to, że za oddanie krwi przysługują każdemu dawcy 2 dni wolnego od pracy czy szkoły.
6: Są to 2 dni na regenerację, drodzy Państwo, to nie jest urlop, czyli jeżeli oddamy w piątek, no to będziemy mieli 1 dzień, ale oczywiście pomożemy, uratujemy czyjeś zdrowie i życie.
5: To tutaj też jest taki słodki element, myślę, że każdy się ucieszy z 9 czekolad, które po oddaniu krwi otrzymujemy.
6: Tak zwany ekwiwalent kaloryczny.
4: 9?
5: Tak, dokładnie 9 czekolad w takim pojedynczym opakowaniu. Są też różne smaki, co kto lubi, czyli i czekolada gorzka, bardziej zdrowa, i kokosowa, i z orzechami, i z rodzynkami, także pewnie każdemu przypadnie do gustu.
4: Słodycz i wolna, tylko te 2 elementy?
5: No nie tylko te 2 elementy, ale także na przykład, to też zależy od miejsca, gdzie oddajemy krew. Mamy na przykład darmowe przejazdy, są też odznaczenia różnego rodzaju, które też później dają konkretne przywileje.
6: Nie zapominajmy o tym, że najważniejsza jest też satysfakcja z pomocy, jaką niesiemy osobom chorym w szpitalach. To jest nieocenione i bez Państwa pomocy po prostu nie dalibyśmy sobie rady. Stąd zapraszamy i dziękujemy.
0: Czy akcje, które odbywają się chociażby ostatnio w Areszcie Śledczym, dalej będą kontynuowane?
3: Tak. Te akcje, które były, są zaplanowane przy Areszcie Śledczym czy tej przy Służbie Więziennej. To są akcje organizowane cyklicznie co 8 tygodni. Tak, i one nadal będą się odbywały. Zgodnie z kalendarzem ekip. Potrzebujemy każdej grupy krwi. Na chwilę obecną potrzebujemy każdej grupy krwi, ale tą grupą deficytową, no to jest oczywiście 0-, tak, i 0+.
4: Co się znajduje w tym pomieszczeniu, czyli w miejscu, gdzie będzie krew pobierana?
3: No mamy czysto iska do poboru krwi, czy fotele, tak, wagomieszarki, no sprzęt komputerowy, który musi być potrzebny do zarejestrowania, drukarki.
4: No i teraz w centrum Jeleniej Góry można wejść w każdy dzień do Państwa, czy jak to wygląda, jeżeli chodzi o oddawanie krwi?
3: Obecnie, jeżeli chodzi o styczeń, to zgodnie z naszym kalendarzem ekip, czyli to jest środa, czwartek i piątek, rejestracja od 8 do godziny 12.30. Konkretne zmiany będą pojawiały się na naszej stronie internetowej www.rckk.wałbrzych.pl. Tak, planujemy, żeby wyjść dla dawcy naprzeciw, tak, jeżeli będzie taka potrzeba, żebyśmy byli codziennie, to będziemy się temu przyglądać.
0: Ja nazywam się Maciej Krukiewicz, to był kolejny magazyn lokalny, tym razem o nowym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, który mieści się w Jeleniej Górze na ulicy Krótkiej 2. Zapraszam na kolejne nasze programy. Przelewali krew w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze. Strażacy i strażnicy oddawali cenny, czerwony płyn dla swoich kolegów w mundurach, którzy ucierpieli przy niesieniu pomocy innym. Dawców krwi było 27, mówi rzecznik prasowego Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, starszy szeregowy Urszula Marciniak.
8: Inicjatorem tej akcji jest nasz klub honorowych dawców krwi Serce w Mundurze. Funkcjonariusze Służby Więziennej jednoczą się z innymi funkcjonariuszami, którzy są w potrzebie. Tym razem są to funkcjonariusze Straży Pożarnej. Pokazujemy naszą jedność.
9: Będziemy oddawali krew na strażaków z Kamiennej Góry, którzy ulegli wypadkowi podczas prowadzonych działań. Chłopaki pojechali do pożaru, budynek został praktycznie cały ugaszony, weszli do środka, żeby wynieść butę z gazem i w tym momencie zostali przygnieceni.
0: Dodaje kapitan Krzysztof Zakrzewski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. To nie pierwsza taka akcja w Areszcie Śledczym. Podobne zbiórki są organizowane co 2 miesiące przez Serce w Mundurze, klub dawców krwi. W okresie roku za kratami jeleniogórskiego aresztu udaje się zebrać do kilkudziesięciu litrów cennego płynu od funkcjonariuszy Służby Więziennej, mówi Agnieszka Rasiewicz, członkini klubu.
10: Mamy takie możliwości, to staramy się pomagać i dość dość dobrze nam to wychodzi, ponieważ około 20-30 osób, a nawet ponad na takiej jednej akcji udaje im się oddać krew taką w pełni, czyli te 450 ml. Czasami zdarza nam się, że przyjdą osoby też z rodzin naszych funkcjonariuszy czy pracowników.
4: Dałem prawie 25 litrów krwi do tej pory i oddaję nadal, staram się oddawać te 6 do 5 razy w roku, o ile możliwości pozwalają. Nawet w pandemii udało mi się również 5 razy oddać krew. Generalnie pomagamy innym.
0: Dodaje kapitan Służby Więziennej Paweł Wiśniewski. Rocznie organizowanych jest 6 zbiórek. Ja nazywam się Maciej Ryłkiewicz, a to był kolejny magazyn lokalny.
2: Magazyn lokalny.
11: Gotowi? Uwaga.
12: Witajcie, panowie. Proście damy do tańca. Płeć piękna chce tu spotkać swojego wybrańca. No, śliczne panienki, nie odmawiajcie, w tańcu swe stópki gęsto dziś stawiajcie. Ja także kiedyś, gdy młodym byłem, maskę przybrawszy, pięknie się bawiłem. W uszka dziewczęce kłamstewka sączyłem, aż mej wybranki raz nie zobaczyłem. Wszystko minęło, minęło, minęło! Czas inny nastał, wszystko to zniknęło!
0: Przy mikrofonie Maciej Ryłkiewicz. Na afiszach Teatru Norwida w Jeleniej Górze pojawiła się sztuka, dramat. Znany na całym świecie Romeo i Julia. Premiera spektaklu otwierała 51. jeleniogórskie spotkanie teatralne. Czym reżyser stara się poruszyć widownię w 2024 roku za pomocą dramatu Williama Szekspira? Zapytaliśmy.
13: Grzegorz Braal. Zauważyłem, że jest wysyp Romeo i Julii w Polsce w ogóle w tej chwili. Chyba w 5 czy 6 teatrach, między innymi we wrocławskim Kapitolu, w Łodzi, w Gdańsku, jeszcze gdzieś. Więc widocznie jest czas, jest potrzeba, żeby mówić o miłości. Jest potrzeba, żeby mówić o miłości i to na dodatek o tragicznej miłości, która poświęca się po to, żeby uratować społeczność. Przecież dramat szekspirowski jest tak naprawdę intrygą o tym, jak dwoje kochanków zostaje poświęconych po to, żeby społeczność mogła się pogodzić, żeby walki, bitwy, brutalność i przemoc mogły się skończyć. Tak najogólniej rzecz biorąc, o tym jest to dramat, o poświęceniu miłości.
14: Poza słowem mówionym, ten spektakl będzie wyrażał się jeszcze muzyką i tańcem, z tego co mi się udało dowiedzieć.
13: Nie nazwałbym tego tańcem, dlatego że nie mamy tancerzy. Mamy aktorów, którzy uczestniczą w bardzo pięknych, mam nadzieję, bardzo pięknych choreografiach przygotowanych przez Tinę Papazian i Adama Betę.
15: Mamy o tyle szczęście, że mamy przezdolny zespół aktorów, więc tak naprawdę problemu nie było. Bardziej tak naprawdę gdzieś to był proces wspólny. Jakby my dawaliśmy tematy, aktorzy nam je wykonywali i tak naprawdę na tych tematach szukaliśmy i obudowywaliśmy choreografię. Nie mamy w tym spektaklu tancerzy, więc my musieliśmy podejść trochę od innej strony do choreografii. Nie mogliśmy wciskać sekwencji tanecznych i muzycznych, natomiast musieliśmy bardzo podejść do tego, w jaki sposób i co rozumiemy poprzez ruch i co nam ten ruch tak naprawdę daje do serducha i do duszy. Czy nas to rusza, czy w ogóle po prostu ktoś się rusza? Mówiąc tak szybko, potocznie.
10: Tak, więc zaczynaliśmy takiego procesu właśnie sprawdzania, rozruszania na początku aktorów. Potem właśnie tak, co do nas przemawia, tymi różnymi sposobami doszliśmy do tego wspólnie, myślę, i my we dwójkę, i z reżyserem.
13: Choreografie, które tak naprawdę są opowieścią o takim wnętrzu tego dramatu. Ten dramat na powierzchni jest opowieścią o miłości. Jak wszyscy wiemy, najsłynniejsi kochankowie świata z Werony, Romeo i Julia. Ale w środku tego dramatu jest taka postać, która się tam nie pojawia. Królowa Mab, czyli królowa snów, królowa elfów, królowa przepowiedni i królowa, która potrafi być złośliwa, bogini, która potrafi być namiętna, złośliwa, a czasami bardzo dobra. I według naszej interpretacji to Mab doprowadza do tego, że Romeo zakochuje się w Julii po to, aby ich poświęcić. Mab poświęca Romea i Julię po to, żeby społeczność mogła się pogodzić.
14: Czy to oznacza inne podejście, bardziej oryginalne? Czy to podejście różni się od tej klasyki, którą możemy zobaczyć?
13: Ja mam nadzieję, że się nie różni za bardzo. Mam nadzieję, że to jest taki jeden dodatkowy aspekt opowieści o Romeo i Julii, na którym bardzo mi zależało, na którym chyba nam bardzo zależało. Mianowicie chciałem to upoetyzować dużo bardziej.
12: Panienki, na wasz widok aż cały drże. Służba, wynieście stąd stoły, zapalcie światła, niech się natęczą, potem będzie czas jadła. Przygaście ogień, bo wszyscy się zgrzali. Zabawa się rozkręca, wiruje na sali.
13: Chciałem zrobić z tego jeszcze jakiś rodzaj snu wewnętrznego bohaterów, a temu wszystkiemu pomaga mi też bardzo mocno. To jest zupełnie nowe i oryginalne tłumaczenie Romea i Julii.
14: No właśnie, tutaj pani Alicja brała.
13: Alicja, moja żona, wiem, że uprawiamy tutaj prywatę, ale to nie jest taka prywata. Po prostu Alicja jest naprawdę niezwykle utalentowaną poetką i ja sam poprosiłem ją i dyrektor Tadeusz Wnuk się zgodził na to, że przedstawimy zupełnie nową wersję, nowe tłumaczenie, nową adaptację. Oczywiście kocham wszystkie poprzednie, Barańczaka, Słomczyńskiego i innych, ale one mają pewną wadę. Mianowicie są niekoniecznie odpowiadają duchowi poezji Szekspira. Są dosyć dowolne, czasami zmieniają wręcz niektóre znaczenia, niektóre teksty są upoetyzowane w sposób inny niż w oryginale. Ja poprosiłem Alicję, żeby zrobiła przekład, który jest przekładem rymowanym. W związku z tym odwołujemy się do bardzo starej i prawie że archaicznej już dzisiaj formy w teatrze, odwołujemy się do wiersza rymowanego. Opowiemy całego Romea i Julię wierszem przepięknie przez Alicję rymowanym. Szekspir oryginalnie nie rymował Romea i Julii, ale posiadał wewnętrzny dryg i rytm, który sprawiał wrażenie takiego pędu i pulsu do przodu. Żeby to oddać w języku polskim, należało to zrymować. I usłyszycie państwo właściwie, myślę, od bardzo dawna na scenach polskich nieobecnego, rymowanego Szekspira. Na scenie będzie 14 aktorów. Będą takie ciekawe zabiegi, że ponieważ w dramacie występuje blisko 30 postaci, aktorzy dublują role. W związku z tym są aktorzy w dwóch, trzech rolach. Oprócz Romea i Julii właściwie duża część aktorów gra podwójne role. Są i kobietami, i mężczyznami, ale też pomyśleliśmy sobie, ja sobie tak pomyślałem, że w dzisiejszych czasach, kiedy dwupłciowość, płciowość są takimi modnymi tematami, to też postanowiłem nie uciekać od tego, że kobieta może grać mężczyzna, a mężczyzna może grać kobieta. Szczególnie, że pamiętajmy, że w szekspirowskich czasach kobiety w ogóle nie grały, więc Julia była młodym, pięknym mężczyzną, a rzadko kiedy, dopiero potem, po kilkudziesięciu latach, kobiety w ogóle weszły do teatru. Więc mamy 14 aktorów, mamy zdublowane postacie, mamy zdublowane gender, jak to się teraz modnie mówi. No i przede wszystkim mamy przepiękną poezję, która konsultowaliśmy te tłumaczenie z dyrektorem Wnukiem i powiedział, że ona się przepięknie układa w ustach aktorom, że ona naprawdę nie robi w ogóle wrażenia rytmicznej, zrymowanej poezji, tylko jest bardzo logicznym, metafizycznym tekstem.
7: Nie chcę tutaj nic mówić, nie chcę mówić o formie, bo
16: To bardzo ciekawa propozycja Grzegorza Brala, który jest twórcą teatru Pieśni Kozła we Wrocławiu. Państwo na pewno słyszeliście o tym teatrze. Jest to wybitny teatr jeżdżący po całym świecie, odnoszący niesamowite sukcesy. Dlatego też Grzegorz Brala zaproponował tutaj może troszkę inną formę pokazania dramatu Romea i Julii, przede wszystkim dramatu ludzi, kwestii miłości, kwestii nienawiści, wrogości wśród społeczności, w której akcja się dzieje.
14: No co ze scenografią? Czy może pan tutaj troszeczkę nakreślić?
17: Scenografię przygotowuje profesor Robert Florczak z Gdańska, z którym ja już współpracowałem kilka razy. On jest metaloplastykiem, on jest rzeźbiarzem w metalu, w związku z tym scenografia będzie posiadała kilka symbolicznych emblematów z Romea i Julii, oczywiście balkon, musi być scena balkonowa, oczywiście będzie nawiązanie w postaci kolumn żelaznych, będą stały trzy żelazne kolumny, trochę tak jak w antycznym teatrze. Wiemy o tym doskonale, że między antykiem a Szekspirem nic wielkiego spektakularnego się w teatrze światowym nie dzieje, a Szekspir z kolei garściami czerpie z antyku. W Romea i Julii tego antyku jest pełno, w związku z tym te nasze kolumny żelazne są pewnego rodzaju nawiązaniem do teatru antycznego, ale jest, jak mówię, jest balkon, jest łoże, na którym Julia najpierw pozornie umiera, a potem naprawdę umiera, na którym ma swoją pierwszą noc z Romeem. Takie, wie pan, metaloplastyczne emblematy, które są szalenie skromne, bardzo oszczędne i absolutnie nierealistyczne.
14: Czy to pozwala skupić się widzowi na sztuce?
17: Przede wszystkim to pozwoli się widzowi skupić totalnie na aktorach. Ja, wie pan, jestem ciągle gdzieś tam w głębi serca bardzo takim głębokim, może milczącym uczniem Jerzego Grotowskiego i uważam, że takie ubóstwo teatru, czyli skupienie się wyłącznie na aktorze, na tym, co on potrafi, jak on się rusza, jak on śpiewa, jak on deklamuje, jakie on ma relacje. Dla mnie jest to gdzieś kluczowe. W tym oczywiście będą nam też pomagały kostiumy, które będzie robiła Alicja Gruca, również plastyczka, kostiumolog z Gdańska, z którą też już pracowałem.
18: Oczywiście, historia smutna, tragiczna. Poza tym też jest kwestia scenografii, która jakby wydaje mi się, że koresponduje z tą czernią, że te czernie, te srebra, ten metal jakby gdzieś tam jest to no, kompatybilne. Wydaje mi się, że to się poskładało jakoś. Każda osoba, która tu gra, starałam się uchwycić jakby jej taki charakter.
17: Nie będą kostiumami z epoki, czyli to będzie taki miszmasz trochę, to będzie takie trochę pomieszanie, że to są kostiumy, ubrania, ale jednak nie epokowe i nie współczesne. Muzykę do tego spektaklu, której fragmenty Państwo mogliście słyszeć, napisał Leszek Możdżer. I to jest duża rzecz, dlatego że Leszek Możdżer, jak mu powiedziałem, że Romea i Julia, on mówi, aha, czyli konflikt, czyli walka, ustawił obok siebie w studio dwa fortepiany, które są inaczej nastrojone. Nie znam się dokładnie na tym, w każdym razie tam jest ćwierć tonu różnicy między fortepianami i dla wprawnego ucha muzycznego muzyka, którą Państwo słyszeliście, jest jakby lekko fałszowana, jest jakby lekko fałszywa, ale to właśnie jakby jak Leszek chciał wykorzystać czy wydobyć konflikt poprzez pozorny fałsz pomiędzy dwoma instrumentami muzycznymi. Muzyki jest w spektaklu dużo więcej. Tutaj akurat mieliście Państwo okazję zobaczyć bal.
16: To są historie, które wydawałoby się Szekspir opisał gdzieś wieki, wieki temu, ale to absolutnie nie. To są historie na dzisiaj, to są historie na tu i teraz, dlatego my też to gramy, bo to są namiętności, które przenoszą się i one nie dotyczyły tylko ludzi, którzy żyli po prostu w tamtych czasach, w tamtych latach, w tamtym okresie. Nie. te emocje i namiętności przechodzą cały czas, one nam cały czas towarzyszą. I tak samo towarzyszą tutaj, w XXI wieku nam. Tak samo towarzyszy tutaj Romeo i Julia, dramaty miłosne. Ale to, że to jest dramat miłosny i do tego, żeśmy się przyzwyczaili, że to Julia i Romeo nie mogą się pobrać, w związku z powyższym podejmują takie, a nie inne kroki zakończenia życia. Nie, ale tu jest przede wszystkim pytanie inne. Dlaczego oni to robią? I tu w tym przedstawieniu jest właśnie, reżyser podejmuje się tego wyzwania, pokazania, dlaczego się tak dzieje, dlaczego jest niezrozumienie tych młodych ludzi i dlaczego jest niezrozumienie i nienawiść panująca w dwóch rodach, Capuletti i Montecchi.
19: Mówi Tadeusz Wnuk, dyrektor teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Usłyszeliście Państwo również fragmenty sztuki Romeo i Julii w reżyserii Grzegorza Brala. Ja nazywam się Maciej Rylkiewicz i żegnam się.
2: Magazyn lokalny.
20: Witam Państwa bardzo serdecznie, Błażej Stachewicz z tej strony. Zapraszam na kolejny magazyn lokalny, a moim gościem jest dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji, pani Małgorzata Nauka. Witam serdecznie.
21: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy radia również.
20: Spotykamy się przy okazji nowego przedstawienia, które będzie bawić przez najbliższe lata naszych najmłodszych widzów, ale no zaraz się dowiemy, bo być może nie tylko tych najmłodszych. Rozbójnik Hotzenplotz. Dlaczego akurat ten autor, dlaczego akurat ta postać?
21: My sięgamy często po zbiory polskich, czeskich rozbójników. Mamy przecież Janosika, mamy Runcajsa, no ale to są postacie, które tak często występują w przestrzeni publicznej, że postanowiliśmy sięgnąć po też bliskiego nam, po sąsiedzku niemieckiego rozbójnika Hotzenplotza. Książeczka Otfrida Presslera mnie urzekła. Ja ją przeczytałam kilka lat temu. Znałam, że jest fantastycznym tematem do przeniesienia na deski teatru. Jest to książeczka dla młodszych dzieci, czyli dla dzieci od 5 do 10 lat. Oczywiście, jeżeli przyjdą starsze dzieci, to też na pewno będą się świetnie bawić.
20: Dorośli też znajdą coś dla siebie?
21: No zdecydowanie dorośli też, dlatego że wszyscy lubimy łotrzykowskie przygodowe historie, w których dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane, więc znamy z dzieciństwa Winnetu i znamy różne inne przygodowe historie, uwielbiamy je, chociażby Indiana Jones, którego oglądamy bardzo chętnie wszystkie części. Myślę, że tym razem będziecie się Państwo razem ze swoimi dziećmi świetnie bawić, bo to właśnie taka przygodowa historia o rozbójniku Hotzenplotzie, który grasuje na swoim terenie, no i ma niestety pecha, bo kradnie babci młynek, który przy mieleniu kawy wystukuje i wyśpiewuje melodię, czym naraża się na złość wnuczka Kacpra, wnuczka babci, który postanawia ukarać rozbójnika i odzyskać młynek. Są też niespodziewane zwroty akcji. Występują tej opowieści czarodzieje, magia i po prostu jest to taka opowieść, która co minutę coś tam się w niej odbywa, coś się w niej dzieje. Więc na pewno będziecie się Państwo wspaniale bawić.
22: Posterunkowy?
23: Tak jest.
22: Wy będziecie pisać.
23: Tak?
22: Jest.
23: Dobrze. Proszę trzymać się faktów. Mówić wyraźnie i niezbyt szybko, tak żeby mógł wszystko
24: zanotować?
23: Nie. Zaprotokołować.
24: To było tak.
20: Jak wyglądały prace nad sztuką? Czy długo trwało przygotowanie takiego przedstawienia? Tutaj widzę, za reżyserię odpowiada Krzysztof Grębski. No i podejrzewam, że on tutaj też bardzo, bardzo dużo dbał o to, co będzie potem działo się także na scenie.
21: Krzysztof Grębski to profesor w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, a właściwie Akademii Teatralnej we Wrocławiu, ale też mój kolega z wrocławskiego Teatru Lalek, aktor, człowiek wielu talentów, podkładający głos pod wiele postaci filmów dla dzieci, nie tylko. Aktor Teatru Rozrywki, aktor wrocławskiego Teatru Lalek, pedagog, fantastyczny reżyser, świetny twórca. Zaprosiłam go do współpracy, dałam mu do przeczytania Rozbójnika Hotzenplotza i zaraziłam go tą historią. Powiedział, że fajnie, że bardzo mu się to podoba, super, i zrobił adaptację. Sam napisał adaptację tej sztuki. Według tej adaptacji jest realizowane przedstawienie.

0: Hudson Plus pierwszy raz trafia na deski teatru.
1: To jest prapremiera. To jest pierwsze wykonanie. Po Preusslera sięgają różne teatry w Polsce i nie tylko. W naszym teatrze w 2008 bodajże roku Bogdan Nauka realizował tego autora Małego Duszka. Było to bardzo fajne przedstawienie dla małych dzieci. Myślę, że Rozbójnik Hudson Plus też będzie przez wiele, wiele, wiele lat grany dla młodej publiczności jeleniogórskiej. Tak, tak, to jest pierwszy raz. To jest właśnie pierwsza adaptacja pana profesora Krzysztofa Gremskiego. Mam nadzieję, że w ślad za nami pójdą inne teatry. Mam taką nadzieję, bo to naprawdę bardzo, bardzo fajny tekst. No i później zaprosiliśmy do współpracy pozostałych twórców, bo muzykę do spektaklu pisze Grzegorz Mazoń. To jest też aktor i muzyk z Wrocławskiego Teatru Lalek, który no, jest już utytułowany niezwykle, bo za swoje właśnie dokonania nie aktorskie, a muzyczne w zeszłym roku dostał nagrodę prezydenta miasta Wrocławia. No i Beata Tomczyk, to scenografia, to malarka, plastyczka, również z Wrocławia, także cały team twórców, którzy realizują to przedstawienie, są właśnie z Wrocławia i są związani z Wrocławskim Teatrem Lalek.
0: Skoro już tak przedstawiliśmy obsadę, raczej obsady jeszcze nie przedstawiliśmy, ale osoby, które odpowiadają za sztukę, no to warto chyba jeszcze podpytać o Izabelę Nogalską, która odpowiada za multimedia, czyli sztuka będzie też sięgała po nowe technologie.
1: Tak, tak, sięgnęliśmy po nowe technologie, no trudno nie skorzystać z tych darów, które mamy obecnie. Pani Izabela robi projekcję multimedialną, ale ja niestety nie mogę powiedzieć, na czym to będzie polegało, bo to jest niespodzianka, tak, tajne. To będzie projekcja multimedialna, która będzie powodowała duży suspens w trakcie przedstawienia. Nawet może groza, ale to Państwo musicie przyjść do teatru i sami zobaczyć. To będzie bardzo, bardzo zabawny element naszego przedstawienia, właśnie ta projekcja multimedialna.
0: Czyli ten moment, kiedy małe buźki małych widzów zaczynają się coraz szerzej otwierać, tak?
1: Otwierać z zaciekawieniem, obserwować. Powiem tylko, że prezentacja multimedialna będzie prezentowana w całym obiekcie sali widowiskowej, więc będzie i na suficie, i na ścianach, i na portalach, także proszę bacznie w trakcie przedstawienia obserwować, co tam się będzie działo.
0: O, czyli będzie bardzo ciekawie, bo chyba sztuki, w którą multimedia były tak mocno zaangażowane, chyba dawno nie było.
1: O, no, korzystamy bardzo często. Tak naprawdę to w tej chwili no bardzo, bardzo dużo multimediów, czyli cała projekcja multimedialna była w przedstawieniu na Otwartym Sercu, w przedstawieniu Calineczka. Trudno mi w tej chwili przywołać wszystkie, ale często sięgamy po multimedia, no bo to nowe narzędzie, które daje naprawdę w teatrze bardzo, bardzo wiele możliwości.
2: Siedziałam.
3: Siedziałam.
2: Śpiewałam.
3: Śpiewałam.
2: Mełam.
3: Me co?
2: No, kawę mełyłam.
3: Mełam.
2: Liczyłam, krzyczałam, potem zemdlałam, a na koniec hoc i uciekł Hudson Plus.
3: Hudson Plus.
0: Na scenie zobaczymy Radosława Binka, Agę Ismont, Dorotę Fluber-Głowacką, Dianę Jąkisz, Dorotę Korczycką, Bomlińską, Sylwestra Kupera, Lidię Lisowicz, Jacka Maksymowicza i Sławomira Mozalewskiego, czyli te doskonale znane ze Zdrojowego Teatru Animacji i sprawdzone nazwiska. Radosław Biniek będzie grał rolę tytułową.
1: Rozbójnika Hudson Plusa będzie grał Sylwester Kuper. Postaci chłopców, czyli Kacpra i Józia, czyli wnuka babci i przyjaciela Kacpra, Józia, będzie grała Aga Ismont i Dorota Korczycka-Bomblińska. Sławomir Mozolewski będzie grał czarodzieja, który czaruje, robi tam magię i po prostu zaklęcia się sypią, iskry, zamienia złote w srebrne. No więc Państwo musicie przyjść i zobaczyć, bo ja nie mogę wszystkiego zdradzić, nie mogę uchylać rąbka tajemnicy, bo przecież nie bije mielibyście Państwo przyjemności i niespodzianek, które czekają na Was w naszym teatrze, więc opowiem tylko, że będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie.
0: Ja chciałem jeszcze podpytać o autora, Otfried Preußler. To jest niemiecki pisarz, on jest głównie znany jako autor literatury dziecięcej, właśnie tego niemieckiego obszaru językowego, ale co ciekawe, to nie jest Niemiec z pochodzenia, tylko to jest Czech z Liberca.
1: Tak, to jest Czech z Liberca, który urodził się w Libercu, ale no, losy jego życiowe sprawiły, że właściwie niemiecko-czeskie pochodzenie on miał. Postanowił zmienić nazwisko na Preußler. Znalazł się również w obszarze języka niemieckiego. Pisał literaturę niemiecką, głównie dla dzieci. Napisał 32 książeczki dla dzieci w języku niemieckim. On jest sztandarowym pisarzem dla dzieci niemieckim. Mało kto wie, że jest półczechem. Nie pisał w tym języku. Zawsze posługiwał się językiem niemieckim i był tak naprawdę niemieckim twórcą. Mogę tylko powiedzieć jeszcze, że ta nasza prapremiera zbiegła się z rocznicą, setną rocznicą urodzin Otfrieda Preußlera i z 10. rocznicą śmierci. Także to jest bardzo, bardzo jubileuszowy dla tego autora rok. No i dla nas również. Cieszymy się, że właśnie w tym roku sięgnęliśmy po tę literaturę.
0: I jeszcze o tą czeskość troszkę chciałem podpytać, bo no, Czesi mają specyficzny sposób patrzenia na świat, specyficzny sposób opowiadania historii, też specyficzny humor. Czy u Preußlera też to daje się wyczuć?
1: To jest właśnie takie charakterystyczne dla jego literatury, bo i Mały Duszek, i Malutka Czarownica, i właśnie Rozbójnik Hotzenplotz, i Wodnik, to są historie, które on napisał. Jak się je czyta, to właśnie bardzo charakterystyczne w tej literaturze jest to, że pisze z takim dużym przymrużeniem oka, z taką, no mogę zaryzykować stwierdzenie, że z taką czeską nutą dowcipu, właśnie łobuzerskiego spojrzenia na świat. No Czesi są w swoim postrzeganiu świata specyficzni. Gdzieś tam w tej literaturze Preußlera to się przewija.
0: A jeszcze chciałem zapytać, najciekawsze elementy, to co pani najbardziej przypadło do gustu, no bo jednak wybierając sztukę, wybierając tekst, wybierając autora, to dyrektor tutaj też podejmuje taką decyzję. Co było tym elementem, który sprawił, że jednak stwierdziła pani, tak, robimy to.
1: Przede wszystkim sztuka skierowana jest zdecydowanie dla dzieci młodszych. W naszym teatrze taka publiczność przeważa, więc pomyślałam sobie, że to będzie znakomita pozycja. Drugim takim elementem, który zaważył na wyborze, to było to, że to jest sztuka, która jeszcze, to jest tekst, który jeszcze nigdy nie był realizowany w teatrze. Pomyślałam sobie, że będzie ciekawie wystawić coś w teatrze po raz pierwszy. Po trzecie, no to właśnie tekst, który mnie urzekł, właśnie to przymrużenie oka, te zabawne momenty, te zwroty akcji, to, że to właśnie taka przygodowa historia, w której jest trochę magii, trochę baśni, trochę czarodzieja, no jest też bardzo piękna przyjaźń między Kacprem a Józiem, czyli taki element dydaktyczny też się tam pojawił.
2: Czy teraz dostanę z powrotem swój piękny młynek do kawy?
4: Naturalnie!
2: O kiedy? Jeśli wolno zapytać.
4: Cóż, trudno powiedzieć.
0: Dzieci jeszcze dobrze reagują na teatr? Czy to odstawienie od telefonu daje się odczuć w momencie, kiedy kurtyna jedzie w górę i ci młodzi widzowie zaczynają oglądać? Są w stanie jeszcze koncentrować się na teatrze?
1: Publiczność w teatrze, dziecięca publiczność jest zawsze. Zawsze przychodzą do teatru. Ja nie zauważyłam, żeby dzieci w teatrze rozpraszał telefon. Nie, dzieci po prostu siedzą i chłoną. Chciałabym, żeby tak było jak najdłużej. Mam nadzieję, że przedstawienia, które realizujemy, będą zawsze bardziej interesujące od ekranu telefonu. Powiem, że na co dzień jest coraz trudniej, bo pokolenie dzieci teraz dorastających, no nie wyobrażają sobie chyba funkcjonowania bez smartfonów, bez telefonów, bez tabletów, bez laptopów. W teatrze kreujemy taki świat, kreujemy taką rzeczywistość, która ciągle jeszcze pochłania dzieci, ciągle jeszcze koncentruje ich uwagę na tym, co się dzieje. No i jest to trochę magii, trochę świateł, trochę właśnie multimediów, trochę muzyki. No, jest to ciągle jeszcze świat, który budzi zainteresowanie i frapuje dzieci.
0: Pani dyrektor, i tutaj będziemy kończyć. Ja chciałbym życzyć właśnie tego, żebyście cały czas czarowali dużo mocniej, dużo ciekawiej niż ekrany telefonów.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem była Małgorzata Nauka, dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze imienia Bogdana Nauki. Pani dyrektor, serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
1: Serdecznie dziękuję. Do widzenia.
0: A to był magazyn lokalny Włażej Stachewicz. Do usłyszenia. Rozbój dziś.

0: SK2. Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj wraz ze mną jest Hubert Papaj, prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Nazwa KAR ma w sobie już informacje o tym, czym się zajmujecie. To jest dość szeroka działalność. Działacie na bardzo wielu polach. Ale jeżeli byśmy mieli tak w krótkich żołnierskich słowach powiedzieć, co to jest KAR?
3: KAR jest to instytucja, która pełni pewną misję. Tą misją w naszym regionie jest kwestia rozwoju gospodarczego, a mówiąc tak po prostu pomocy i wsparcia przedsiębiorcom, mieszkańcom, turystom. My jesteśmy powołani do tego, aby wspierać lokalną przedsiębiorczość, promować region, pokazywać jego zalety, pokazywać tych, którzy tutaj działają, tworzą i promować. Te projekty, które realizujemy, głównie z partnerami z Czech, z partnerami z Niemiec, projekty krajowe właśnie temu służą. I od 30 lat, od momentu powołania, bo Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego obchodzi właśnie piękny jubileusz 30-lecia, od 30 lat tysiącom beneficjentów podaliśmy tą pomocną dłoń.
2: Na jakich obszarach głównie działacie? Bo tak od ogółu będziemy powoli wchodzić do szczegółu podczas naszej rozmowy. Może na początku zapytam o obszar w kontekście takim geograficznym. Jaki region podlega pod działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze?
3: Karkonoska Agencja powstała wtedy, kiedy jeszcze było województwo jeleniogórskie. I wtedy naszym obszarem był obszar dawnego województwa. Dziś Karkonoska Agencja prowadzi swoje działania na bardzo szerokim terenie. Oczywiście głównie koncentrujemy się tutaj na subregionie jeleniogórskim, na współpracy z Saksonią, z krajami czeskimi, ale są też projekty, duże, wielomilionowe projekty, które obejmują swoim zasięgiem cały Dolny Śląsk, a niektóre z nich nawet większą część naszego kraju. Jednym z takich projektów zakończonych był Fundusz Dostępności, podczas którego przekazywaliśmy środki na likwidację barier dla osób z niepełnosprawnościami. I te projekty między innymi były realizowane w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim. Także KAR nie ogranicza się tylko do swojego terenu, do subregionu, ale staramy się aplikować o środki europejskie wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, żeby później móc tą pomoc świadczyć przedsiębiorcom.
2: Czy Jelenia Góra, nasz region, rozwija się w odpowiednim kierunku Pana zdaniem? Czego brakuje w takim mieście jak stolica Karkonoszy?
3: Z rozmów z przedsiębiorcami, z naszymi beneficjentami pojawiają się pewne kwestie. Pierwszą kwestią to jest kwestia na pewno komunikacyjna. Rzeczywiście Kotlina Jeleniogórska, powiat karkonoski, Jelenia Góra. No tutaj tych prac dotyczących dotarcia do nas, lepszego, szybszego, tu dużo tematów jeszcze jest do zrobienia. Druga rzecz to są kwestie przedsiębiorców. Wielu z nich ma bardzo dobre, ciekawe pomysły. Brakuje tutaj dużego wsparcia finansowego, albowiem są to często małe firmy, które chciałyby pozyskać środki na inwestycje, na rozbudowę, na innowacje, jednak nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia. Czyli ten kapitał w tych naszych mikroprzedsiębiorstwach jest dość mały. Kolejna kwestia, to jest kwestia dostępności środków europejskich. My pomagamy aplikować, redystrybuujemy te środki europejskie, tworzymy programy transgraniczne, umożliwiamy korzystanie i kojarzenie się przedsiębiorców. Takich agencji, takiej działalności na pewno potrzeba jeszcze więcej, dlatego też staramy się rozszerzać zakres naszych usług i staramy się docierać do tych wszystkich, którzy nas mogliby nawet potencjalnie potrzebować.
2: Powiedział Pan o redystrybucji, ja chciałem troszeczkę tutaj się zatrzymać, czyli pośredniczycie pomiędzy na przykład Unią Europejską, która dysponuje pewnymi funduszami, chce te fundusze przekazać do przedsiębiorców. Po co? Dlaczego pośrednicy są potrzebni w tym wypadku?
3: Pośrednicy są potrzebni, żeby ten przedsiębiorca miał możliwość na miejscu skorzystać z tych środków. My działamy jako pośrednik finansowy. Pośredniczymy w przekazywaniu funduszy europejskich, środków pomocowych i przedsiębiorca z Jeleniej Góry, z powiatu, z naszego subregionu nie musi udawać się do Wrocławia, do Warszawy. Może przyjść do Jeleniej Góry, do Karkonoskiej Agencji Rozwoju, gdzie za darmo możemy taki wniosek stworzyć, napisać. Nie ponosi taki przedsiębiorca żadnych kosztów. On rozpatrywany jest też za darmo, przyznawana dotacja czy finansowanie. Nie ma żadnych opłat po stronie przedsiębiorcy i to jest ten plus, news, który świadczy o tym, że już mamy blisko 400 aktywnych umów pożyczkowych. I najważniejsze, nas najbardziej cieszy, jak ci przedsiębiorcy przychodzą kolejny raz, pytają się o kolejne możliwości, bo to znaczy, że jakość naszych usług była na tyle dobra, że czują się związani z nami i chcą dalej korzystać z naszych usług.
2: Pośród naszych słuchaczy, kto może się zgłosić do KAR-u, tak na przykładzie z Jeleniej Góry?
3: Na dziś mamy pożyczki obrotowe, mamy pożyczki inwestycyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

0: Można tak powiedzieć, jest organizowanie już od 30 lat polsko-niemiecko-czeskiej giełdy kooperacji firm, czyli miejsca, przez którego przedsiębiorcy przyjeżdżają z tych trzech krajów i mają możliwość bezpośredniego kontaktu podczas szybkich takich dwustronnych rozmów, a tych rozmów może być około nawet kilkunastu w ciągu dnia, nawiązują kontakty gospodarcze i później podpisują umowy, realizują kontrakty, współpracują ze swoimi partnerami. Mieliśmy też projekty dla dzieci i młodzieży. To było szkolnictwo zawodowe, to były różnego rodzaju praktyki. Ostatnio robiliśmy projekt dotyczący gastronomii, gdzie właśnie nasza szkoła zawodowa miała możliwość przesłania uczniów, którzy brali udział w praktykach zawodowych po stronie czeskiej. Uczymy języka czeskiego, niemieckiego, też różne grupy zawodowe, społeczne. Tych projektów jest naprawdę dużo i każda grupa społeczna na pewno znajdzie u nas swoje miejsce. Teraz jest okres aplikowania. Pierwsze projekty zostały już napisane, złożone. Mamy już pierwsze pozytywne rozstrzygnięcia. Czekamy na kolejne i w miarę możliwości, w miarę upływu czasu będziemy też za Państwa pośrednictwem wszystkich potencjalnie zainteresowanych informować o tym, z czego, kiedy i jak mogą skorzystać.
1: Też zajmujecie się na przykład wystawami, jak wystawa produktów regionalnych wyprodukowana pod Śnieżką. Organizujecie też festiwal smaków pogranicza. No ale tu nie chodzi tylko o to, żeby tworzyć atrakcję turystyczną.
0: Dokładnie. Tutaj chodzi, aby promować region, aby szeroko mówić o naszym pięknym regionie, Kotlinie, Karkonoszach i pokazywać mieszkańcom, turystom, że warto tutaj przyjechać. Pokazujemy tych lokalnych rzemieślników, wytwórców, którzy robią naprawdę bardzo dobrej jakości, fantastyczne produkty. To jest wystawa produktów wyprodukowano pod Śnieżką, ze strony polskiej, jak i strony czeskiej. Pokazujemy rzemiosło, tradycje, kulturę. Festiwal smaków z kolei to jest kwestia pokazania, że warto tutaj przyjechać ze względu na naturę, przyrodę, ale też ze względu na kulinaria, bo badania pokazują, że turyści w dużym stopniu też kierują się dobrą kuchnią, a nasza kuchnia jest bardzo różnorodna. Czeska, polska, tutaj na terenie Dolnego Śląska wymieszały się te wszystkie kwestie narodowościowe, etniczne po II wojnie światowej i naprawdę mamy ogromny zasób tradycji kulinarnych również, a ze strony jeszcze saksońskiej dochodząc, jeżeli chodzi o kwestie wyrobów piwowarniczych, jeżeli chodzi o kwestie win. Także my pokazujemy, że warto tutaj żyć, mieszkać, tworzyć, produkować, ale też pokazujemy wszystkim, że warto nas odwiedzić i zobaczyć na własne oczy, skosztować, spróbować tego, co tu powstaje.
1: Mówiąc o jeleniogórskim, karkonoskim produkcie regionalnym, który jest też bardzo mocno chociażby przez powiat karkonoski promowany jako taka już od lat tworzona marka. Czy to jest coś, co już stanowi naszą siłę, czy na razie jest to potencjał?
0: Cały czas to rozwijamy, jest to potencjał. Targi Turtech, o których mówimy, przez wiele lat też rozsławiały nasz region. One już od paru lat chyba nie funkcjonują do końca. My przejęliśmy jak gdyby troszeczkę też tą schedę. Organizujemy konferencje turystyczne, organizujemy giełdy, wystawy produktów regionalnych i wszędzie tam, gdzie jesteśmy, po stronie polskiej, czeskiej, niemieckiej, zachęcamy do odwiedzi naszego regionu i pokazujemy możliwości inwestowania, bo Karkonoska Agencja wspiera oczywiście tych, którzy już dzisiaj prowadzą działalność gospodarczą, ale też zachęcamy do zakładania. Mieliśmy bardzo ciekawe, wartościowe projekty dotyczące właśnie dofinansowania, dotacji do zakładania działalności gospodarczej i wiele osób w różnym wieku skorzystało z takiej możliwości i dzisiaj prowadzą swoje firmy na tym terenie. Mamy też dotacje na podwyższanie kwalifikacji zawodowych, na potwierdzanie tych kwalifikacji. Zaraz te projekty duże, ogólnodolnośląskie ruszą. Prawdopodobnie od 1 marca będzie możliwość aplikowania o te środki też w Karkonoskiej Agencji. Tych rzeczy, które wspierają przedsiębiorczość, jest bardzo dużo, ale cały czas myślimy nad nowymi projektami i pomagamy. Ostatnio cykl spotkań czwartkowych, koncertów czwartkowych ze szkołą muzyczną. To była zupełnie spontaniczna akcja, polegająca na tym, że w ramach rozmów okazało się, że młodzież w czasie pandemii nie miała za bardzo gdzie występować, trenować, gdzie prezentować swoje talenty. My mieliśmy i mamy cały czas Galerię Karkonoską, udostępniliśmy tą przestrzeń i już od ponad dwóch lat raz w miesiącu, w czwartek, odbywają się koncerty, gdzie młodzież ze szkoły muzycznej często pierwszy raz publicznie występuje. I widząc te dzieci często, które mają 7-8 lat, naprawdę serce się raduje, patrząc, jakie talenty rosną w naszym mieście, w naszym regionie. I niczego sobie bardziej nie życzymy, aż usłyszeć za kilkanaście lat gwiazdy światowego ekrana, sceny.

0: harmonii, która powie, że tak, zaczynałam swoje pierwsze kroki, pierwsze występy właśnie w Jeleniogórze.
1: Jak można zauważyć, ta działalność Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest bardzo szeroka. Tych pomysłów, które wprowadzacie w życie, poza tą rdzenną jakby działalnością w postaci chyba głównie tutaj pożyczek i organizowania takiej przestrzeni do rozmowy między przedsiębiorcami z Polski, Czech i Niemiec. Te nowe projekty, nowe pomysły pojawiają się. Jeden, który mi też wpadł w oko, jak przeglądałem wasze strony internetowe, to już od 2022 roku projekt działa i to jest wirtualne biuro. Coś, co chyba nie każdemu z naszych słuchaczy będzie od razu się pojawiać przed oczami. Skąd taki pomysł się wziął i jak on się sprawdza w Jeleniej Górze?
0: Wirtualne biura jest to pomysł, który wynikł z rozmów z przedsiębiorcami. Bardzo wiele osób do nas, przychodząc do agencji, korzystając z naszego wsparcia, mówiło o tym, że ma trudne warunki lokalowe do prowadzenia działalności gospodarczej, a głównie chodziło o kwestię odbioru korespondencji i spotkań. I wzorem innych też agencji doszliśmy do wniosku, że uruchomimy możliwość. Możliwość posiadania adresu do doręczeń na terenie naszej agencji, na ulicy Pierwszego Maja 27. I już tych przedsiębiorców jest ponad 20, którzy u nas mają swoje adresy, mają jakby swoją siedzibę i też korzystają z innych udogodnień, bo dla tych podmiotów, które u nas zaczynają tę działalność, udostępniamy również salę konferencyjną, inne możliwości techniczne. Chcemy, żeby te małe mikrofirmy, ten przysłowiowy Kowalski, który prowadzi działalność gospodarczą często w swoim mieszkaniu, miał możliwość zaprezentowania się szerszemu gronu i miał możliwość odbycia spotkań z swoimi kontrahentami, partnerami w Karkonoskiej Agencji, w sali konferencyjnej, która jest wyposażona w multimedia, rzutniki, ekrany LED-owe, żeby miał możliwość zaprosić do poważnej instytucji, który będzie też poważnie przyjęty. To widzę, że bardzo dobrze się sprawdziło. Przychodzą kolejni zainteresowani, albowiem też odpłatność jest naprawdę symboliczna. To jest od 150 zł w górę, czyli nie stanowi to żadnej bariery, a wręcz przeciwnie, ma zachęcać do tego, żeby u nas założyć ten adres, no i też później skorzystać z naszych usług.
1: Czyli wirtualne biuro, a takie realne możliwości.
0: Wirtualne biuro, ale jak najbardziej realne, namacalne możliwości i konkretna działalność, bo te podmioty, które u nas posiadają już te wirtualne biura, są, przebywają, odbierają korespondencję i przychodzą do nas, informując się, w jaki sposób jeszcze Karkonoska Agencja może pomóc rozwijać ich dalszą działalność.
1: Skąd brać informacje, powiedzmy, o aktualnych projektach, które przeprowadzacie, o możliwościach, z których mogą mieszkańcy naszego miasta i całego subregionu jeleniogórskiego korzystać?
0: Oczywiście głównym źródłem informacji jest nasza strona internetowa, bardzo prosta, kar.pl, ale również media społecznościowe. W ramach realizowanych projektów mamy budżety, które pozwalają nam na szerszą promocję, szersze przedstawianie naszej oferty w różnego rodzaju mediach, bo zależy nam na tym, żeby jak najszersze grono naszych potencjalnych partnerów, beneficjentów skorzystało z usług. Karkonoska Agencja została powołana, jak powiedziałem, 30 lat temu, aby rozwijać ten region, aby wspierać samorząd, mieszkańców, przedsiębiorców i to jest nasza misja. To jest coś, z czego się szczycimy, czym się też chlubimy, ale coś, co nas nakręca bardzo pozytywnie, bo nic tak nas nie cieszy, jak każdy kolejny beneficjent, który wychodzi zadowolony, otrzymuje wsparcie, którego oczekiwał, bierze udział w organizowanych przez nas wydarzeniach i przychodzi dziękując, pytając się, kiedy kolejny raz następną rzecz, następne wydarzenie będziemy organizować.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę, Karu, a moim i Państwa gościem był dzisiaj Hubert Papaj, prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
0: Dziękuję Państwu i zapraszam do kontaktu w Karkonoskiej Agencji Rozwoju.
2: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Dzisiaj będzie o kowarach i kopalni pod górzem, a rozmawiać o kopalni będę z jej menadżerem Elżbietą Ziębą. Zapraszam serdecznie.
3: Powinniśmy zacząć rozmawiać od XIII wieku, wtedy kiedy pojawili się na tych terenach Walonowie, ponieważ to oni zapoczątkowali górnictwo na terenach Dolnego Śląska i w kowarach też. Kowary zasłynęły dzięki Walonom, bo tam wydobywana była ruda żelaza przede wszystkim. W latach 20 Niemcy wydobywali rudę żelaza w kopalni Wolność. Wtedy też natrafili przez zupełny przypadek spadek na rudę uranu. Chcieli z niej skonstruować swoją pierwszą bombę atomową, ale im się to nie udało, ponieważ ta ma z wodą ciężką, która była w Norwegii, została wysadzona. I następną bombę atomową, którą skonstruowali, to byli już Rosjanie. I na 99% ruda uranu, która była wydobywana na terenie Kowar, ona właśnie posłużyła Rosjanom do skonstruowania swojej pierwszej bomby atomowej. I to są lata 50. ubiegłego wieku. Ruda uranu na terenie Kowar i okolic była wydobywana przez okres 20 lat, od 49 do 69 roku. A sama kopalnia Podgórze, której jest teraz usytuowana podziemna trasa turystyczna kopalnia Podgórze, ona była czynna jako kopalnia wydobywcza od 1951 do 58 roku. Po II wojnie światowej ruda uranu, która była wydobywana, ona była wydobywana tylko i wyłącznie przez Polaków, natomiast wszystko szło do Związku Radzieckiego. Na terenie Kowar Górnych znajdują się jeszcze zakłady przemysłowe R1. 24 sztolnie i szyby, w których ruda uranu była poszukiwana bądź wydobywana, tylko dwie są trasami turystycznymi udostępnionymi. Ten epizod wydobycia rudy uranu, pomimo tego, że on w kopalni Podgórze był tylko od 51 do 58 roku, no to jest nasza historia, tak? To jest historia, która jest, która będzie i do której się będzie wracało. Kowarom ruda uranu zrobiła bardzo dobrą reklamę, ja uważam, ponieważ po tym, jak ruda uranu przestała być wydobywana, czyli w tym 69 roku na terenie Kowar i okolic, w kopalni Podgórze zostało uruchomione inhalatorium radonowe od 74 do 89 roku. Kuracjusze z Cieplic przyjeżdżali, inhalowali się powietrzem z radonem i to wszystko było właśnie w kopalni Podgórze. Także to funkcjonowało, to wydobycie rudy uranu, ono ma nadal swoje konsekwencje w takiej postaci, że w powietrzu występuje spora dawka radonu, dzięki któremu na przykład jak wchodzi osoba do kopalni, która ma alergię różnego rodzaju na pyłki, które są przy okresie kwitnienia roślin, jest ich naprawdę dużo, to taka osoba, która wchodzi do kopalni, ma czym oddychać. Tak, teraz już nie ma na tyle tego stężenia radonu, żeby można było zrobić inhalacje radonowe, bo ten radon był wtłaczany do komory inhalacyjnej z dolnych pokładów, czyli stamtąd, skąd ruda uranu była wydobywana na terenie kopalni Podgórze, ale samo to, że w kopalni jest wilgotność i jest ruda, jest radon w powietrzu, działa naprawdę kojąco dla osób, które mają alergię.
1: Czyli ten uran niekoniecznie musi się kojarzyć negatywnie?
3: Nie, w żadnym razie. Ruda uranu nie kojarzy się, nie powinna się kojarzyć negatywnie. Chociażby dlatego, że dzięki temu, że została ona znaleziona, jest możliwość wykonywania zdjęć rentgenowskich. Jest to promieniowanie, owszem, ale dzięki temu możemy stwierdzić, czy coś nam dolega, czy też nie, czy kończyna jest złamana, czy nie. Także tych wpływów pozytywnych też jest całkiem sporo.
1: W Podgórzu macie przygotowanych kilka ścieżek takich eksploracyjnych.
3: Mamy trzy trasy turystyczne. Pierwsza trasa, tak jak pan powiedział, to jest trasa podstawowa, czyli trasa turystyczna, na którą może wejść każdy bez ograniczenia wiekowego i możemy też zwiedzać trasę turystyczną z psem, co jest też na naszym terenie jeszcze nietypowe. Takie nietypowe, tak, ale pies wchodzi na własnych łapkach, nie trzeba go nosić. I niektóre miejsca turystyczne są takie, że psiaka trzeba nieść, a jeżeli mamy owczarka niemieckiego, no ciężko go nieść przez godzinę 20. To jest trasa turystyczna i ona trwa godzinę 20. Bez względu na to, czy to będzie trasa turystyczna, czy będzie to trasa ekstremalna, trzeba się przygotować, czyli jak mamy teraz taką temperaturę dość ciepłą.
1: Około 8 stopni chyba będzie u Państwa.
3: Około 8 stopni, ale odczuwalna dla człowieka jest w okolicach 6, 5.
1: Spora wilgotność.
3: 97% wilgotności, tak. Także jak wchodzą rodzice z dziećmi, to później wychodzą i mówią, że za zimno. Ale jest informacja, my też informujemy o tym przed wejściem, że jest zimno, że jest chłodno, że trzeba coś wziąć cieplejszego na plecy, także naprawdę jeżeli nie chcemy się przeziębić, to jak najbardziej dobrze byłoby się zaopatrzyć przede wszystkim dzieci, bo jak dorosły zmarznie, to dorosły sobie z tym poradzi, ale dziecko jak zmarznie, to już będzie nieszczęśliwe.
1: Można się zregenerować, zwłaszcza jeżeli na zewnątrz są duże upały.
3: Nasi turyści otrzymują lampy górnicze, co też jest atrakcją i to chodzi o to, żeby turyści sobie świecili pod nogi. Jeżeli będą sobie świecili pod nogi, nie wdepną w małe kałuże, które się pojawiają przy takiej wilgotności, nie ma możliwości, żeby się nie pojawiały. I wtedy biały but wyjdzie białym butem, jeżeli turysta będzie ostrożny. Także nie ma przeciwwskazań, jeżeli chodzi o buty, nie ma przeciwwskazań, jeżeli chodzi o wiek dzieci, bo to też jest istotne. Dzieci mogą wchodzić nawet w brzuchu swoich mam. Od najmłodszego do najstarszego. Można też trasę zwiedzać z osobami niepełnosprawnymi, mającymi problemy z poruszaniem się na wózku inwalidzkim. Można zwiedzać trasę z małymi dzieciakami w wózkach. Nie ma żadnych przeciwwskazań.
1: Czyli miejsce bardzo ciekawe, tajemnicze, ale też ogólnie dostępne. Co nas czeka na tej podstawowej trasie, bo zaczęliśmy od tej prostej?
3: Na podstawowej trasie czeka nas poznanie przede wszystkim historii wydobycia rudy uranu na tych terenach, na terenach Dolnego Śląska, specyfika pracy górnika, maszyny górnicze, którymi górnicy pracowali bądź nadal pracują, wagoniki, którymi był wywożony urobek z rudą uranu, wagoniki osobowe, szkło uranowe. To jest wystawa, która została otwarta w zeszłym roku. Mamy największą wystawę w Europie szkła uranowego, mamy ponad 500 egzemplarzy.
1: Czy możemy wyjaśnić, co to jest szkło uranowe?
3: Szkło uranowe to jest szkło z domieszką rudy uranu, które w świetle normalnym wygląda, ma taki kolor delikatnie zielonkawy, ale jak podświecimy światłem ultrafioletowym, to się świeci. I wygląda tak, jakby naprawdę się świeciło. To jest takie niezapomniane wrażenie. To trzeba zobaczyć na własne oczy, bo ja nie jestem w stanie tego słowami opisać.
1: Rozumiem, rozumiem. My przede wszystkim chcemy zachęcić do odwiedzania, do tego, żeby zobaczyć to wszystko na żywo, zwiedzić, poczuć te 8 stopni pod ziemią. Czym jest to szkło? W jakiej formie? Czy to są żyrandole? Czy to są na przykład naczynia? Co możemy zobaczyć, jeżeli chodzi o szkło uranowe?
3: Ze szkła uranowego mamy kilkanaście żyrandoli. Mamy różnego rodzaju wazoniki, flakoniki, figurki, kieliszki do różnego rodzaju trunków, cukiernice, figurki zwierząt. Mamy tak naprawdę cały arsenał, który może być wyprodukowany ze szkła. Mamy również biżuterię ze szkła uranowego, która jest ogólnie ogólnodostępna i można ją zakupić. Mamy zwierzątka, mamy magnesy ze szkłem uranowym, które same robimy. Magnes jest ten zrobiony na płytce agatowej. Do tego jest znaczek z kopalnią pod górze i do tego jest albo górnik i właśnie ze szkłem uranowym. Także one też bardzo ciekawą pamiątkę stanowią dla turysty. Szkło uranowe jest produkowane w tym momencie tylko i wyłącznie po stronie czeskiej. Kiedyś było produkowane po stronie polskiej, było to w Hucie Julia, ale w tym oddziale, który był otwarty w Szklarskiej Porębie, na samej górze przed wodospadem Kamieńczyka, jak jest parking przed wodospadem Kamieńczyka, a teraz jest produkowane tylko i wyłącznie w Czechach. Mamy piękną biżuterię ze szkła uranowego, która jest produkowana właśnie w Czechach, tutaj niedaleko stąd, bo w Małej Upie. Kopalnia pod górze była kopalnią, w której była wydobywana ruda uranu. Ruda uranu, smułka uranowa, piasek uranowy, kawałki uranu są dodawane do szkła, żeby ono miało piękną barwę. Jeżeli to była kopalnia, w której była wydobywana ruda uranu, to dlaczego nie wykorzystać tego, że szkło uranowe jest produkowane przy pomocy rudy uranu? No jak najbardziej jest to ze sobą powiązane. I pięknie wygląda. Naprawdę pięknie wygląda.
1: Poza szkłem uranowym, co jeszcze nas czeka podczas wycieczki?
3: Czeka nas opowieść właśnie o tym, jak było otwarte na terenie kopalni uzdrowisko cieplicy, otworzyło inhalatorium radonowe. Mamy jeszcze stare łóżeczka, które stoją, trzymają się ciężko, bo ząb czasu ich jednak dopadł, ale się trzymają. Na końcu dochodzimy do miejsca, gdzie przechodzi się na trasę ekstremalną, ale jeszcze przed wejściem na trasę ekstremalną mamy szyb górniczy zalany wodą, w którym został pobity rekord nurkowania w Polsce w roku 2015. Michał zszedł na głębokość 158 metrów, a w roku 2017 został pobity następny rekord i zeszli chłopaki na 178 metrów.
1: To były na pewno bardzo takie skomplikowane przedsięwzięcia. Pamięta pani, jak to wyglądało?
3: Przygotowywali się do tego naprawdę sporo czasu. Mieli jeden nurek, który schodzi, żeby pobić rekord, musi mieć kilka osób supportujących. Jeżeli jemu by się coś wydarzyło, nie wystarczyłoby mu gazu, źle sobie wymierzył gazy, różne mieszanki są na różnych głębokościach, to wtedy ma tych właśnie dodatkowych supportujących, którzy stoją w jednym miejscu pod wodą.
1: Czyli takie przystanki jakby w dół.
3: Takie przystanki. Samo spłynięcie na tą głębokość do pobicia rekordu nurkowania w Polsce nie zajęło zbyt dużo czasu. Więcej czasu zdecydowanie zajęło wynurzanie się z kilkoma dekompresjami.
1: Czyli ta zmiana ciśnienia, żeby nie stała się szkodliwa.
3: Musi się wszystko wyrównać jak najbardziej. Chłopaki mieli w planie pobić też rekord nurkowania swój i być może będą chcieli zejść na 220 metrów, ale do tego już muszą sobie przygotować komorę do dekompresji, która będzie się znajdowała na 6 metrów od tafli wody. Jeżeli im się to uda, to na pewno się wszystko wszyscy o tym dowiedzą.
4: Wasze nurkowisko jest chyba najgłębsze w Polsce. To jest około 244 metry w dół.
3: 220 metrów w dół, bo te 20 metrów od tafli wody w górę, to jest szyb górniczy, on się tutaj zaczyna i on od samej góry ma 20 metrów.
4: Rozumiem.
3: I ten cały szyb jest długości 244 metrów, natomiast od tafli wody w dół jest 220 metrów. I na taką głębokość będą chcieli zejść, jeżeli będą chcieli pobić rekord nurkowania swój i w Polsce. Jest to jak do tej pory najgłębsze nurkowisko w Polsce. Najgłębszym wcześniej było jezioro Hańcza, troszkę płytsze od naszego szybu.
4: Powiedzieliśmy o jednej, o tej podstawowej trasie, natomiast jeszcze dwie trasy są w podróży.
3: Ten szyb górniczy zalany wodą, w którym został pobity rekord nurkowania, widzą wszyscy turyści, co idą na trasę ekstremalną i ci, co odwiedzają trasę turystyczną. Od tego szybu idziemy kawałeczek dalej i przechodzimy na trasę ekstremalną. Wchodzi się do sztorni numer 19 i tam się zaczyna trasa ekstremalna. My zabezpieczamy naszych turystów w kaski, czołówki, w wodery albo w gumowce, ponieważ na trasie ekstremalnej w 99% jest woda i było to tak mniej więcej do kolan. Można uderzyć w coś głową, bo trzeba się w niektórych miejscach naprawdę schylić. Trzeba się w niektórych miejscach nawet przykucnąć dość mocno, żeby się przedostać w dalsze części kopalni. I trasa ekstremalna trwa około 3 godzin. Założyliśmy taką granicę wieku bezpieczeństwa, czyli od 16 roku życia. Ze względu też na to, że młodsze dzieci, mniejsze dzieci, przede wszystkim wzrostowo, mogą też mieć problemy z zamkniętymi pomieszczeniami, mogą mieć problemy z klaustrofobią. Jeżeli dziecko chodzi po jaskiniach ze swoim rodzicem, jeżeli jest od samego początku przyzwyczajone do takich miejsc, jeżeli ma skończone 14 lat, to jeszcze kolega zabierze na trasę ekstremalną, natomiast młodszych dzieci ze względu bezpieczeństwa nie zabieram.
4: Jeżeli ktoś ma ochotę na takie troszeczkę większy dreszczyk przygody, nie tylko wygodne zwiedzanie, to ta trasa ekstremalna chyba będzie idealnym pomysłem.
3: Ale musimy pamiętać o tym, że na trasę ekstremalną trzeba zapowiedzieć się wcześniej, dlatego że na trasę ekstremalną wpuszczamy maksymalnie po 10 osób. Dlatego trzeba wcześniej rezerwować, żeby te miejsca były zapewnione.
4: Co warto jeszcze wspomnieć o Podgórzu?
3: Kopalnia Podgórze jest największą kopalnią, jeżeli chodzi o wielkość kopalni na terenie Dolnego Śląska, ponieważ kopalnia Podgórza liczy sobie około 33 km. Na trasie turystycznej jest do przejścia około 1600 metrów w dwie strony. Na trasie ekstremalnej jest do przejścia ponad 3 km. Kopalnia jest miejscem, w którym można spędzić bardzo przyjemnie czas. Mamy punkt gastronomiczny, mamy również pole namiotowe. Można było sobie wieczorem wyjść, rozpalić ognisko. Mają właśnie nasi goście do dyspozycji miejsce na ognisko, mają do dyspozycji namiot duży z ławkami, z krzesłami, tam gdzie jest właśnie usytuowane pole namiotowe. Jest jaskinia walońska, jama walońska, w której też się można przespać, w której są dwie takie wąskie prycze, a na środku jest mały piecyk nazywany kozą, w którym można sobie w chłodniejsze dni rozpalić, jest przyjemnie. Do dyspozycji oczywiście jest sanitariat. Dla klientów, dla turystów, którzy przyjeżdżają do kopalni Podgórze, ważną informacją jest, że mamy darmowy parking, mamy darmowe toalety, co jest bardzo istotne, bo jak się wychodzi z podziemi z takiej wilgotności, z takiej temperatury, jest potrzeba skorzystania i miejsce właśnie dla zwierząt jak najbardziej jest wskazane.
4: Pozostaje nam chyba zaprosić wszystkich bez względu na porę roku do kopalni Podgórza, aby poznać historię, poznać jej wnętrza. No i być może skusić się albo na tą prostszą trasę, a jeżeli ktoś lubi nieco większe wyzwania, to też na trasę ekstremalną.
3: Zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia SK na zwiedzenie trasy turystycznej, na zwiedzenie trasy ekstremalnej. Jeżeli ktoś może, to na zwiedzenie również trasy nurkowej. Kopalnia jest czynna cały rok. Mamy tylko 4 dni w roku, kiedy kopalnia jest nieczynna. Pierwszy dzień świąt wielkanocnych, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok i 1 listopada. To są 4 dni, kiedy kopalnia jest nieczynna, a tak kopalnia jest czynna codziennie. Troszkę zmieniamy godzinę wejścia z turystami w okresie zimowym, bo są to wejścia co 2 godziny, ale takie informacje pojawiają się zawsze na mediach społecznościowych i na naszej stronie.
4: Czyli na Facebooka też zapraszamy.
3: Jak najbardziej. Na Facebooka zapraszamy, na Instagrama pojawiają się tam posty z nowościami, czasami z konkursami. Warto sobie zajrzeć, zanim się przyjedzie.
4: Bardzo Pani serdecznie dziękuję za poświęcony czas. A moim i Państwa gościem była dzisiaj Elżbieta Zięba właśnie z kopalni Podgórze w Kowarach. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję pięknie.
4: A ja zapraszam bardzo gorąco na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Szukał garażu, zakochał się w dawnej stacji kolejowej. O romansie pasjonata motoryzacji ze stuletnim budynkiem, który własnymi siłami planuje zmienić w Muzeum Motoryzacji, będzie w następnym magazynie lokalnym. Błażej Stachewicz, zapraszam na rozmowę z Maciejem Bryniarskim ze Szklarskiej Poręby, który stara się odnowić niszczający od 20 lat dworzec.
5: Cześć Maćku, witam cię serdecznie.
6: No hej, hej Błażej.
5: Słuchaj, mam prośbę, powiedz mi parę słów o sobie, kim jesteś, skąd się wziąłeś w naszym terenie, bo... Nie urodziłeś się w Kotlinie Jeleniogórskiej ani w Szklarskiej Porębie, gdzie obecnie mieszkasz.
6: W Szklarskiej nie, w Jeleniogórze. Tu się urodziłem, tu się wychowałem, tu mam swoje korzenie. Aczkolwiek z żoną szukaliśmy miejsca takiego spokojnego miejsca, żeby móc się gdzieś wynieść, wyprowadzić się, odciąć się od miasta i sobie w spokoju żyć.
5: I tak pojawiła się...
6: Szklarska Poręba.
5: No dobra, i teraz przenosimy się do miejsca, o którym w sumie będziemy rozmawiać. Szklarskiej Porębie Dolnej. Stara stacja kolejowa. Jak twoje losy splotły się z tym miejscem?
6: Co ciężko powiedzieć. Mieszkamy niedaleko, tak? Mieszkamy niedaleko tego miejsca, niedaleko stacji i często chodziliśmy tam na spacery. Mieszkamy tam krótko, tak? Dom remontowaliśmy, aczkolwiek tam bywaliśmy i doglądaliśmy tego wszystkiego. I tak naprawdę chodząc tamtędy na spacery z psem no był ten budynek. Ten budynek był, tak? On istniał, on cały czas tam był, otwarty, później był zamknięty, potem jeszcze był do tego ogrodzony, ale on cały czas stał i niszczał. I taka któregoś razu przyszła refleksja, nie? Że może coś by z tym budynkiem zrobić. No, po jakichś tam perypetiach udało się to ogarnąć w mieście, załatwić. Dostałem dzierżawę, tak, radni przegłosowali, było fajnie. No i teraz taki trochę zagwozdka, nie? Bo budynek jest naprawdę w fatalnej kondycji.
5: Co to znaczy?
6: Budynek tak jakby, jak prześledzisz losy tego budynku, całą jego historię. Budynek zaczął się od takiej małego domeczku, malutkiej stacji. No. Później ona została rozbudowana. I niestety wykonawcy trochę chyba nie zrobili to do końca tak, jak powinno być, bo ta dobudowana część zaczęła się zapadać. Ona jest od tej pierwotnej części, ona jest około 20 cm niżej.
5: O.
6: Ona się zapada po prostu. Ten budynek trzeba będzie podnieść, tak? Trzeba go będzie wypoziomować, go trzeba będzie do zdjęcia i do odbudowy jest cały dach. Barki są, cała wieś dachowa, barki, konstrukcja, wszystko jest tak przegnite, że tam się nie daje nic. To się trzyma, bo się trzyma, tak? Mhm. Trzyma to, dach trzyma papa.
5: Ja przypomnę, bo o tym nie mówiliśmy, to jest prawie stuletni budynek stacji kolejowej, która od prawie 20 lat chyba niższe.
6: Tak, tak.
5: Powiedz mi, czy tam znajdują się jeszcze jakieś elementy, które wskazują na to, że to była stacja pociągów?
6: Tak naprawdę już tam nic z takich rzeczy nie ma, tak? Udało się jakąś tam tabliczkę znaleźć z napisem poczekania, jakieś tam kilka drobnych elementów. Jednym fajnym rzeczą, która tam się zachowała, tak, jest okienko kasowe. To okienko kasowe jest akurat w miejscu, w ścianie, którą będziemy chcieli wyburzyć, tak? Żeby połączyć dwa pomieszczenia w jedno. Aczkolwiek to okienko będzie zachowane, będzie wkomponowane w inną ścianę. Bo to jest taki, no, element tej stacji, tak? To było tam od zawsze i to tam będzie. Mhm. Może niekoniecznie w tym samym miejscu, ale tam będzie.
5: Twoim planem jest wyremontowanie tego obiektu. Mhm. Już teraz jesteś cały czas w kontakcie z konserwatorem zabytku, któremu podlega ten budynek.
6: Tak.
5: Jak ta współpraca wygląda?
6: Powiem tak, bardzo miło. Mhm. Bardzo miło. Zanim dostałem dzierżawę, zanim zacząłem się starać o ten budynek, pierwsze co skierowałem się do konserwatora zabytków, tak? Żeby to nie była jakaś wtopa, że ja to w dzierżawie, a potem się okaże, że ja tam nic nie mogę zrobić. Bo tego nie wolno. I w pierwszej skontaktowałem się z konserwatorem. Mhm. Mówi, jak masz taki pomysł, no to się da. Zrobimy tak, żeby wszystko było tak, jak powinno być. No i w tej chwili budynek został sprzątnięty i zabezpieczony tak, żeby on już dalej nie niszczał. No i w tej chwili czeka mnie pisanie wszystkich dokumentów, tak? Staranie się o pozwolenie na budowę, wszystkie uzgodnienia takie dokładnie, już na piśmie formalne, żeby były, tak? No i pozwolenie na budowę i zaczniemy budować.
5: A powiedz mi, bo skoro jest konserwator, no to on też pilnuje pewnego stanu zabytków, ewentualnie przy jakiejś przebudowie czy przy remontach, żeby ten stan pierwotny powracał, co tam będzie musiało zostać przywrócone, jakie te zabytkowe elementy będą zachowywane w tej stacji.
6: Budynek z zewnątrz będzie odtworzony tak jak z roku budowy. On musi wyglądać tak, jak wyglądał
5: 100 lat temu.
6: 100 lat temu.
5: Jasne.
6: I tak będzie wyglądał.
5: Aha, jakie szczegóły tutaj się pojawiają?
6: No to są pięknie zdobione belki, tak? Wszystkie kropki, wszystkie, cała więźba, no to jest piękny budynek, tak? W nim się można zakochać. Patrzysz na niego i go widzisz, go kocha.
5: Ty jesteś stolarzem od zabytków.
6: Tak. Ja skończyłem rzemiosła, długo pracowałem przy starym drewnie, tak? Mhm. Przy meblach, schodach, podłogach, drzwiach, altanach. Wszystko to stare, drewniane, to gdzieś tam było moją pracą, ale też po części jakąś tam pasją i hobby.
5: To będzie projekt, który planujesz realizować, z tego co się orientuję, przez najbliższych 5 lat.
6: Takie mam założenie.
5: Mhm. Dlaczego akurat taki okres? Czy twoim zdaniem to wystarczy, jak się pojawiła ta liczba?
6: Kwestia finansów, tak? No nie człowiek... Ja bardzo chętnie bym chciał tam, żeby to działało w ciągu pół roku, tak?
5: Jasne.
6: Ale do tego potrzebnych jest tak lekko licząc 700 tysięcy złotych, tak? I myślę, że byłoby to realne. Jak przyjeżdża firma, ciach, robi wszystko i jest okej. Okay. No ale 700 tysięcy złotych muszę wyłożyć...
5: Spora kwota.
6: W ciągu pół roku, tak? Muszę im zapłacić i tyle. Dlatego rozłożyłem to na etapy, tak? Na etapy, tak żeby też gdzieś tam te pieniądze mieć.
5: Powiedz mi, będziesz to inwestował z własnej kieszeni, czy na przykład gdzieś tam pojawia się pomysł na jakąś zbiórkę internetową, bo to jest też dość popularne ostatnio organizowanie, powiedzmy, kasy na różnego rodzaju tego typu pomysły chociażby.
6: Jeśli chodzi o zbiórkę, ja jestem mój przyjaciel, tak? Mój przyjaciel wysłał mi skan z telefonu, że zakłada mi zbiórkę na stację. Ja się tym przeraziłem. Jest tyle innych potrzeb ludzkich, że ja tak sobie myślę, że to tak trochę nie fair. Ja rozumiem, że każdy zbiera na coś, tak? Na swoją pasję, na swoje cele. Ja tak patrzę na to, że jeśli nie ma pieniędzy na operację dziecka, to ja wolę płacić te pieniądze tam niż na opadający budynek, tak? Jednak zdrowie... No niestety, żyjemy w dziwnych czasach, w dziwnym kraju, gdzie tych pieniędzy nie ma, tak? Nie ma tych pieniędzy na szpitale, nie ma tych pieniędzy na operacje. I chyba lepiej tam pomagać, nie? Tam opłacać.
5: Jaki jest plan docelowy na tą stację? Bo tu nie chodzi tylko o przywrócenie zabytku.
6: No nie. Ja szukałem tak naprawdę miejsca na moje samochody. Mam kilka starych samochodów i one tak stoją. Tu gdzieś w garażu, gdzieś tu. I tak chciałem zawsze mieć to miejsce, żeby one stały w jednym miejscu, żeby każdy mógł przyjść, je zobaczyć, dotknąć, usiąść, może odpalić, może przejechać się, tak? Mhm. I będzie to takie, teoretycznie będzie to muzeum, tak? Muzeum połączone z kawiarnią, gdzie będziesz mógł usiąść sobie ze smaczną kawką, wypić tą kawkę w otoczeniu tej starości, tak? Tych eksponatów, tych samochodów, głównie motoryzacja, tak? Bo to jest gdzieś tam też moja pasja.
5: Historia motoryzacji będzie łączyła się z tą historią regionu i trochę też historią kolei.
6: No poniekąd tak.
5: Jakie eksponaty planujesz tam umieścić?
6: Z uwagi na to, że jestem fanem włoskiej motoryzacji. Dla mnie Włosi to są absolutny top, jeśli chodzi o stare auta.
5: No
6: tak?
5: Czyli stawiam, że klasyka Maluch pojawi się na pewno.
6: Oczywiście, Fiat. Maluch musi być przede wszystkim, tak? Maluchów mam kilka i na pewno Maluchy tam będą stały, tak? Będzie... Ostatnio kupiłem fajnego Peugeota. Ja jakoś nigdy nie byłem za francuską motoryzacją. Peugeot. No śmieszne autko. Peugeot 104, 74 roku. Śmieszne autko. Małe takie, tak, ale pocieszne.
5: Mhm. Czyli Fiat, Peugeot?
6: Fiat, Peugeot, Mercedes, Jaguar.
5: A najstarszy, taki najciekawszy twoim zdaniem pojazd, który znajdzie się w tym muzeum?
6: To jest auto, które mierzę na co dzień. To jest Mercedes W115 z 70 roku, którym ja na co dzień się poruszam. Niezniszczalny. On jest po remoncie, co prawda, przejechał może, nie wiem, z milion kilometrów już. Mój licznik się pewnie przekręcił z 5 razy. Ale on cały czas jeździ, nic go nie boli, w najgorszym razie odpala. Uwielbiam to auto i nie mierzę.
5: No dobra, zanim stacja zmieni się w garaż, w muzeum, w kawiarnię, jak to będzie wyglądać? Jakie są kolejne kamienie milowe w przygotowywaniu tego miejsca?
6: No w tej chwili projekty wszystkie, tak? Ja się skupię na wszystkich projektach, pozwoleniach, na całej tej papierologii, której tak naprawdę ja nie lubię. Ja wolę robić niż siedzieć i pisać. Ja wolę robić. Ja wolę wziąć szpadel, coś iść wykopać niż mam siedzieć z długopisem i pisać.
5: No tak.
6: No to mnie czeka, żeby się tym zająć i przy okazji też może gdzieś poszukać jakichś funduszy, nie? No są jakieś tam projekty, te unijne, to wszystko. Może tam gdzieś coś się uda znaleźć. Choć pewnie będzie ciężko, no zobaczymy.
5: No dobra, a potem od czego zaczniesz?
6: Od podniesienia tego budynku, zdjęcia dachu, podniesienia budynku, wypoziomowaniu go i no i tak naprawdę po kolei wszystko.
5: Czy coś jeszcze tam się twoim zdaniem może znaleźć? Czy na razie skupiasz się na tym, żeby ten budynek odnowić, odtworzyć tak naprawdę? To pewnie będzie też trochę chyba ewoluować przez te najbliższe lata.
6: Na działce obok chciałbym tak naprawdę postawić taki też duży garaż. Tam kiedyś były toalety, był taki mały magazyn. Chciałbym to odbudować, troszkę większe niż to było wcześniej i zrobić tam taki mały warsztat samochodowy. Tak naprawdę głównie z myślą o mnie, o moich samochodach, nie? Żebym miał to miejsce, gdzie będę mógł spokojnie pracować, ale też rozmawiając z sąsiadami naszymi tam w Szklarskiej, nie ma w okolicy u nas żadnego warsztatu. Nie ma. Był kiedyś mechanik, nie ma, skończyło się. Sąsiedzi zawsze tam gdzieś tam to koła zmienić, to do Piechowic, a to gdzieś tam. Żabówka się przepali, no to trzeba gdzieś tam jechać, tak? Bo to... No i też, żeby ten warsztat był taki też dla mieszkańców, takiej pierwszej potrzeby, tak? Zmienić koła, nie wiem, hamulce przejrzeć, zmienić żarówkę chociażby. No i taki mam na to pomysł. Połączenie pracy i przyjemności.
5: A Aha, no i najfajniej, tak trochę też może się wpiszesz właśnie w podszarkańców, gdzie te kurorty chyba troszeczkę jakby brakuje w nich tych miejsc takich dla osób, które tam mieszkają, a nie przyjeżdżają.
6: No tak,
5: tylko.
6: Tak. No, tak jak widzimy, tak, Szklarska Pęba jest miastem turystycznym i często nie myśli się o mieszkańcach.
5: Czego życzyć osobie, która postanowiła taki stuletni budynek przywrócić do...
6: So, wytrwałości. No. Wytrwałości to przede wszystkim, bo to kupa pracy i kupa nerwów będzie. I małymi kroczkami.
5: No to ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że jeszcze przez ten czas kilka razy się spotkamy i będziesz już mógł powiedzieć, że coś ruszyło, coś się zmieniło, pochwalić się troszeczkę postępami prac. No i za kilka lat może umówimy się już na rozmowę przy kawie w Szklarskiej Porębie.
6: Tak, wiesz co, i tak sobie zanim do ciebie tutaj jechałem, tak sobie myślałem, że wolałbym z tobą rozmawiać za te 5 lat, nie? Jak już sobie siądziemy tam i będziemy spokojnie pić kawę.
5: No to umawiamy się na spotkanie.
6: Jasne.
5: Dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Życzę powodzenia.
6: Dzięki bardzo.
5: A państwu dziękuję gorąco za uwagę. Moim i państwa gościem był Maciej Bryniarski. Jak słyszeliście, pasjonat nie tylko motoryzacji, ale także dawnych, trochę zapomnianych budynków. Dziękuję ci serdecznie.
6: Dzięki bardzo.
5: Błażej Stachewicz, do usłyszenia i zapraszam na kolejny magazyn lokalny.
7: Przy mikrofonie Maciej Krukiewicz. 2024 rok to 75-lecie Jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego. Dlatego warto powiedzieć kilka słów o pracy ratowników, którzy na co dzień niosą nam pomoc.
8: Piotr Bednarek, jestem ratownikiem medycznym, a także rzecznikiem prasowym Pogotowia Ratunkowego w Jeleniogórze. Powstaliśmy w roku 1949. Jeleniogórzanie pamiętają jeszcze czasy stacji pogotowia przy ulicy Wojska Polskiego. To tam mieściła się główna siedziba Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze. Obecnie pogotowie ratunkowe w naszym mieście dysponuje 14 karetkami, które rokrocznie udzielają pomocy ponad 20 tysięcy razy. Pod swoją opieką mamy prawie 300 tysięcy mieszkańców, a nasz rejon działalności obejmuje teren od Lubania aż po Kamienną Górę. Ta liczba jest oczywiście większa w sezonach turystycznych, kiedy w Karkonosze przyjeżdżają goście. Można założyć, że w gorących okresach pod naszą opieką znajduje się dwukrotnie, a nawet trzykrotnie więcej osób. Ciekawostką jest również to, że nasze statystyki za rok 2023 mówią, że udzieliliśmy pomocy prawie 30 tysiącom pacjentów. Dwa powyższe przykłady pokazują, że pogotowie ratunkowe w Polsce ma swoją długoletnią tradycję. Wróćmy zatem do czasów współczesnych, a konkretnie do roku 2006, kiedy w życie weszła ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ustawa ta uregulowała dotychczasowe zasady działania pogotowia ratunkowego, dyspozytorni medycznych, szpitalnych oddziałów ratunkowych czy lotniczego pogotowia ratunkowego w Polsce. Zapisy ustawy wprowadziły między innymi dwa rodzaje karetek, które widzicie Państwo na ulicach naszych miast. Pierwszą jest zespół podstawowy, w skład którego wchodzą przynajmniej dwie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych oraz zespół specjalistyczny, który na pokładzie powinien mieć co najmniej trzy osoby udzielające tych świadczeń, w tym lekarza o konkretnej specjalizacji, na przykład medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii czy chirurgii. We wspomnianym 2006 roku w ratownictwie medycznym w Polsce nastąpił ogromny przełom. Ratownicy medyczni zyskali nowe uprawnienia, a także możliwości ratowania zdrowia i życia pacjentów czy podawania samodzielnie leków. W roku 2006 było ich jedynie 28. Małymi krokami rozpoczęła się era zapotrzebowania na ratowników medycznych, a także ich działalności w jednostkach pogotowia ratunkowego. W chwili obecnej ratownicy i ratowniczki medyczne mają do dyspozycji 47 leków oraz kilkadziesiąt procedur, które mogą wykonywać bez nadzoru lekarskiego. Na co dzień zespoły ratownictwa medycznego złożone praktycznie tylko z minimalnej liczby medyków wymaganych ustawą, to jest dwóch, udzielają pomocy kilkunastu tysiącom pacjentów w ciągu każdej doby, a także kilku milionom pacjentów każdego roku. Na miejscu zdarzenia mamy możliwość wykonania EKG, czyli zapisu pracy serca naszego pacjenta. Jesteśmy w stanie rozpoznać udar i dać szansę na całkowite wyzdrowienie, czy przyjąć poród. Do naszych obowiązków należy również m.in. tamowanie masywnych krwotoków, intubowanie i prowadzenie zastępczego oddechu za naszych pacjentów. Do naszych wyjazdów dochodzi również duża liczba pacjentów, którzy chorują przewlekle, a nie mogli niestety uzyskać pomocy w swoich przychodniach rodzinnych. Dlatego coraz częściej widzimy w naszych statystykach wzrost udzielonej pomocy pacjentom chorującym na przykład na nadciśnienie czy przewlekłe bóle. Zdarza się również, że rozwiązujemy problemy natury socjalnej, które są często zupełnie niezwiązane z ratowaniem zdrowia lub życia. Do tego dochodzą wyjazdy do pacjentów w podeszłym wieku, którzy mieszkają samotnie. Ich rodzina często mieszka daleko lub nie ma jej w ogóle. Zdarza się niestety, że rodzina rodzina ta nie opiekuje się seniorem czy seniorką. I wtedy zespoły ratownictwa medycznego są dla takich pacjentów ostatnią deską ratunku, a także odpowiedzią na ich samotność. Zawód ratownika medycznego oraz państwowe ratownictwo medyczne mocno rozwinęły się przez ostatnie kilkanaście lat. Jak nasz zawód będzie wyglądać w przyszłości? Czas pokaże. Obecnie oczekujemy m.in. na powstanie własnych izb, za co osobiście mocno trzymam kciuki.
7: O pracy i liczbach z okazji 75-lecia Pogotowia w Jeleniej Górze mówił rzecznik Piotr Benarek. Ja nazywam się Maciej Rukiewicz i zapraszam na kolejne magazyny lokalne.
2: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam serdecznie, zapraszam na kolejny program, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Mielech. Tomku, witam Cię gorąco.
9: Witam bardzo Państwa.
6: Autor wystawy pod tytułem Nowy pejzaż Karkonoski. Zaczniemy od tytułu. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest Nowy pejzaż Karkonoski w wykonaniu, w formie zdjęć Tomasza Mielecha.
9: Nowy pejzaż Karkonoski to takie hasło właściwie, trochę prowokacyjne, bo podejmuje w tej wystawie wątek zmiany krajobrazu, czy oglądu tego krajobrazu. I to zmiany zachodzącej w ciągu ostatnich kilkunastu lat coraz gwałtowniej. Chodzi o taką degradację krajobrazu karkonoskiego. Tutaj nie chodzi o same Karkonosze, one na szczęście nie zmieniają się zbyt gwałtownie, ale podnóże Karkonoszy niestety przeżywa trudny czas i myślę, że będzie coraz gorzej, jeśli nie uda się tego procesu zatrzymać. Przede wszystkim chodzi o taką wizualną degradację, o to, jak wyglądają nowe inwestycje inwestorów budujących apartamentowce, o to, jak wyglądają reklamy w naszym pejzażu, jak się wpisują lub nie wpisują w ten pejzaż, o to, jak traktujemy w ogóle ten pejzaż, czy jest to jeszcze nasz pejzaż wspólny, czy właściwie taki, który jest tylko na sprzedaż, do zagospodarowania. No i tych parę wątków na tej wystawie można zobaczyć.
6: Dużo zdjęć, które przedstawiasz, to są przede wszystkim, znaczy wszystkie zdjęcia są w konwencji czarno-białej. Skąd wybór akurat tej formy?
9: Pomysł na tę wystawę był bardzo prosty. Jako że fotografowałem właściwie Karkonosze od wielu lat w sposób taki tradycyjny, za pomocą kamery wielkoformatowej, negatywów czarno-białych, fotografowałem pejzaż bez jakby ingerencji ludzkiej. To było dla mnie najważniejsze, ale od jakiegoś czasu ta ingerencja niestety zaczęła bardzo przeszkadzać mnie jako mieszkańcowi Pogórza Karkonoskiego, więc postanowiłem te zmiany fotografować, ale w niezmieniony sposób. Pomyślałem sobie, że chciałbym zachować ślad, czy wygląd tego pejzażu, tak, aby przetrwał on bardzo długo ku przestrodze może przyszłych mieszkańców. Stąd wybrałem archiwalną technikę fotograficzną. Te kopie, wystawa plenerowa, którą można zobaczyć w Centrum Edukacyjnym, to są oczywiście wydrukowane współcześnie plansze, które mają jakby charakter taki tymczasowy, ale właściwie ta wystawa powstaje na bardzo szlachetnych materiałach i mam nadzieję, że to przetrwa bardzo długi czas, właśnie tak jak powiedziałem, ku przestrodze, aby zastanowić się nad tym, jak ten pejzaż można w bardzo prosty i szybki sposób zdegradować.
6: Tomku, jeszcze chciałbym wrócić do nazwy. Nowy pejzaż Karkonoszy wskazywałby na to, że te Karkonosze będą grały na zdjęciach główną rolę, natomiast przeglądając kolejne prace, zauważam, że Karkonosze są w tle, Karkonosze ciężko zauważyć, Karkonosze są zasłonięte, schowane.
9: Tak, i taki właśnie był jakby wątek główny, że początkowo pojawiała się na tych fotografiach Śnieżka w tle i w różnych wariantach, potem już całe Karkonosze starałem się pokazać, znaczy jakby ten obszar trochę wzbogacić oprócz tylko Śnieżki. Trochę tak zaczynam widzieć ten pejzaż karkonoski, że on ma coraz mniejsze znaczenie dla nas, dla mieszkańców tego regionu, dla potencjalnych inwestorów. No, nie jest on już dla nas tym, czym był kiedyś dla mieszkańców Karkonoszy, czyli takim nieskażonym terenem, doskonale zagospodarowanym, właściwie gdzie ta ingerencja ludzka niszczyła tego krajobrazu. Dzisiaj właściwie trudno o tym mówić, że panujemy nad tym procesem. Myślę, że ten proces degradacji, on się dopiero rozpędza. Mam nadzieję, że nie osiągnie poziomu Podhala, gdzie właściwie tam to już jest jeden wielki wizualny dramat. My mamy szansę jeszcze ten pejzaż uchronić w takiej prawie nieskażonej formie, ale wymaga to dużo wysiłku.
6: A może to
1: nie jest jakiś negatywny kierunek, po prostu karkonosze zmieniają się tak samo, jak zmieniają się.
9: Znaczy same karkonosze się nie zmieniają, na szczęście mamy Karkonoski Park Narodowy, który uważam, że świetnie pełni rolę strażnika tego, aby karkonosze przetrwały w tej naturalnej formie jak najdłużej, ale problem, myślę, polega głównie na tym, że my jako społeczeństwo, jako naród mamy ogromny problem z wyrażaniem swoich jakby estetycznych upodobań. Przede wszystkim gubi nas ta nasza wolność, że nie mamy żadnych ograniczeń właściwie w tym, co robimy, co prezentujemy w przestrzeni wspólnej. Nie myślimy o tym, że możemy tym, w jaki sposób inwestujemy w dany teren, możemy zrobić krzywdę temu miejscu. I to uważam jest katastrofalne, bo to nie jest tak, że tylko pejzaż karkonoski ulega degradacji, ale jak przejedziemy się po naszym pięknym kraju, to zobaczymy, jak wiele brzydoty jest wokół i to takiej brzydoty akceptowanej przez społeczeństwo, właściwie niezauważanej niemal przez mieszkańców. Wystarczy pojeździć po krajach europejskich i zobaczyć, w jaki sposób można taki krajobraz zmienić w nowoczesny, ale przy okazji nie niszcząc go.
1: Myślisz, że jako społeczeństwo jeszcze potrzebujemy czasu, żeby dojrzeć, bo po latach 80. chyba nastąpił taki boom tego wolnego rynku, reklamy, różnego rodzaju posterów, plakatów i to chyba się niewiele od tamtego czasu zmieniło, patrząc na zdjęcia.
9: Myślę, że jest gorzej, bo stajemy się coraz bardziej bogaci, coraz mniej mamy ograniczeń, choćby finansowych, w rozmachu inwestycji i to nie tylko jeśli chodzi o billboardy, reklamy, ale też i architekturę, która powstaje. My jeszcze mamy szczególny problem taki, że nie mamy tradycji w tym regionie, nie kultywujemy dawnej tradycji, bo i po prostu nie znamy. To, co było przed 1945 roku, nagle się skończyło. W tej chwili uważam, że następuje wielki dramat, jako że pojawiają się duży inwestorzy w regionie, którzy nie liczą się w ogóle z lokalną specyfiką miejsca, czyli lokalni inwestorzy, którzy absolutnie nie znają tego, jak ten pejzaż wyglądał wcześniej. No i niestety stąd wynika mnóstwo komplikacji.
1: Od wielu, wielu lat już się mówi o uchwale krajobrazowej, która jest przygotowywana przez Urząd Miasta już bardzo długo i jak na razie niestety wyników tej pracy nie jesteśmy w stanie zobaczyć, przynajmniej w praktyce. Czy twoim zdaniem takie rozwiązanie mogłoby w jakiś sposób pomóc? Jest potrzebne, a może jest po prostu niezbędne, żeby uchronić tożsamość wizualną tego miejsca, w którym żyjemy?
9: Myślę, że ustawa w niewielkim stopniu może pomóc. Owszem, ona będzie pewnie przydatna, ale i tak jest problem jakby egzekucji zapisów tej ustawy, ale myślę, że największym problemem jest brak edukacji i brak takich wzorców estetycznych, których zwyczajnie nie mamy. Proszę zobaczyć, jak wygląda edukacja w szkołach podstawowych, edukacja plastyczna, estetyczna. Sama szkoła po prostu powoduje degradację młodych ludzi, jeśli chodzi o ich zmysł estetyczny, a co dopiero mówić o dorosłych już ludziach czy mieszkańcach tego regionu. No po prostu nie mamy tych wzorców i w niewielkim stopniu jesteśmy w stanie to zmienić w tej chwili.
1: Czyli co, jesteśmy jako społeczeństwo niedorozwinięci pod tym względem?
9: Gorzej, my jakby celowo, tak mi się wydaje na podstawie obserwacji ostatnich lat, my jakby zmierzamy w odwrotnym kierunku niż powinniśmy. Staramy się, albo w niewielkim stopniu staramy się zachować tą tkankę historyczną tego regionu. Nie tworzymy nic nowego, ciekawego, czym warto by się było pochwalić, bo właściwie odkąd tutaj żyję, a żyję 50 lat, no to nie mam ani jednego takiego powodu, żeby się chwalić czymś, co powstało po 1945 roku u podnóża Karkonoszy. Nie ma takich trwałych inwestycji zmieniających w pozytywny sposób to miejsce, także tutaj jest wielki problem, ale myślę, że dużo da się jeszcze zrobić zachowując to, co do tej pory jest bezcenne i do uratowania, ale to naprawdę duży wysiłek, przede wszystkim władz samorządowych. To jest też, uważam, wielki problem, bo one absolutnie ignorują potrzeby mieszkańców żyjących u podnóża Karkonoszy. Liczy się tak zwany rozwój, takie hasło właściwie, nie wiadomo, w którym kierunku ten rozwój miałby nastąpić, ale na pewno nie po to, aby mieszkańcom żyło się lepiej. Sam wiem, bo mieszkam w miejscu, w którym którym był przez moment czas takiego zagrożenia dużą inwestycją, właśnie nie liczącą się z dobrem mieszkańców i z dobrem miejsca, w którym mieszkamy. No i niestety władza nie sprzyjała mieszkańcom, a sprzyjała inwestorowi. I takich miejsc jest wiele.
4: Czy twoim zdaniem można powiedzieć, że Karkonosze, miejscowości karkonoskie, bo tutaj nie chodzi mi konkretnie o na przykład ten teren chroniony Karkonoskiego Parku Narodowego, ale właśnie o to, co widzimy na twoich zdjęciach, o podnóże Karkonoszy, o drogi dojazdowe, o to ten cały teren, który jest już tuż przed górami, czy one jeszcze się dzielą na takie Karkonosze, powiedzmy, mniej wyeksplorowane turystycznie, no i takie, powiedzmy, miejsca odpustowo-rozrywkowe.
9: Są takie miejsca. No wiadomo, jest Karpacz i Szklarska Poręba, gdzie właściwie w Karpaczu odbywa się największa degradacja przestrzeni miejskiej. To już właściwie nic nie ma wspólnego z dawnym Karpaczem. Obszar jest przeinwestowany, mieszkańcy uciekają, trudno im żyć. W Szklarskiej Porębie ten proces wygląda bardzo podobnie, nawet do tego stopnia, że mieszkańcy ze Szklarskiej Poręby uciekają stamtąd, aby zakup robić w innych miejscowościach, bo po prostu zwyczajnie się tam trudno żyje ze względu na to, że natłok turystów powoduje brak komfortu życia.
4: To już przestały być chyba miasta, stały się atrakcje turystyczne.
9: No, tak, i tutaj myślę, że te miejsca są stracone i nad czym bardzo ubolewam, ale jest jeszcze parę miejsc takich, które u podnóża Karkonoszy warto zachować. Są nawet takie, gdzie mieszkańcy celowo jakby nie reklamują ich walorów po to, żeby tego natłoku turystów nie było. No niestety jest z tym problem. Przede wszystkim brak infrastruktury, aby zagospodarować tych turystów w odpowiedni sposób. Brak parkingów, brak dobrego oznaczenia dróg, dobrego wyeksponowania ekspozycji. I to powoduje tych atrakcji turystycznych powoduje, że mamy taki chaos turystyczny tak naprawdę w miejscu, które jest idealnie stworzone do tego, aby żyć z turystyki.
4: Czyli taka uchwała ujednolica to wszystko i mogłaby jednak się przydać.
9: Mogłaby, ale wymagałaby naprawdę dużego wysiłku, aby była egzekwowana, bo w tej chwili jakby wolność, choćby inwestycyjna, w przypadku budowy wielkoskalowych apartamentów powoduje, że właściwie nie ma to nad tym procesem żadnej kontroli. Inwestorzy mogą wszystko, a mieszkańcy nie mają możliwości obrony przed tym procesem.
4: Powiedz mi proszę, czy tworząc wystawę Nowy Pejzaż Karkonoski, przeszło ci gdzieś z tyłu głowy przez myśl, jak te Karkonosze mogą wyglądać za na przykład 20 lat?
9: Mam nadzieję, że one się same nie zmienią dzięki właśnie działalności Karkonoskiego Parku Narodowego. Cały czas to podkreślam, bo to jest jedyny strażnik w tej chwili tego, aby te Karkonosze przetrwały w niezmienionej formie, ale obawiam się, że ten proces będzie jakby degradacji narastał. Zresztą to obserwuję od wielu lat, że on przyspiesza. Był moment taki, że w momencie wybuchu pandemii właściwie wydawało się, że ten proces zostanie zahamowany, jeśli chodzi na przykład o reklamy przydrożne, o billboardy. Wiele tutaj miejsc zniknęło. Na szczęście te reklamy się na przykład przewróciły, zostały rozkradzione, ale w ostatnich miesiącach proszę się dokładnie przyglądać, bo my tego nie widzimy jako mieszkańcy, to jest dla nas opatrzone. Nie jesteśmy w stanie zwracać uwagę. Proszę zobaczyć, ile nowych billboardów powstało przy drogach wiodących w kierunku Karkonoszy, jaki to jest proces i ile z tego przetrwa. To są reklamy, pojawiają się na moment, by się wydawało, zostają zmieniane i tak dalej, ale sam problem ich pojawiania się jest stały i właściwie to jest bardzo niepokojące. Też inwestycje, które powstają, przesłaniają widok Karkonoszy, to też jest ogromny problem, że właściwie bardzo chętnie zasłaniamy te Karkonosze, bo one są zwyczajnie nam do niczego niepotrzebne. Wydawałoby się, że Karkonosze dla Jeleniej Góry są czymś ważnym, a chyba w polityce, choćby nawet władz lokalnych, na co dzień tak nie jest.
4: Dojna krowa?
9: No tak to wygląda, że niby jesteśmy regionem turystycznym, ale tak naprawdę nie mamy pomysłu, jak wykorzystać ten potencjał.
4: Koniec jeszcze tak chciałem trochę w przyszłość wybiec myślami. Może jednak taka uchwała, połączenie jej z tym, że coraz bardziej przenosimy się do internetu, praktycznie już żyjemy w internecie, może te reklamy przy drogach po prostu
1: przestaną być wreszcie potrzebne.
9: Mam nadzieję, że tak będzie, że się opamiętamy. Ja nie mam złudzeń, że one znikną całkowicie, ale może zmienią swoją jakość. To by dla mnie było już pozytywnym kierunkiem. Mam nadzieję też, że taka świadomość społeczna, która się powinna obudzić, może i takie działanie, jak wystawa, ten pejzaż karkonoski, wskazująca na jakby skalę tego zjawiska, w jakim stopniu się do tego przyczyni, może to coś zmieni. Ale myślę, że to jest praca nad młodymi ludźmi, następnymi pokoleniami, aby do takiej zmiany tak naprawdę doszło.
1: Czyli praca u podstaw chyba jest takim najlepszym rozwiązaniem.
9: Myślę, że nie ma innego kierunku w tej chwili.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za twój czas, za naszą rozmowę. A moim i państwa gościem w kolejnym magazynie lokalnym Radia Supernowa i Jelenia Góra był Tomasz Mielech, autor wystawy Nowy Pejzaż Karkonoski. Tomku, dziękuję ci bardzo serdecznie.
9: Dziękuję.
1: A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne magazyny lokalne. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: ciemność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

On by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: legendy trzeba robić cash. Płynie wzdłuż przez. Cicha woda brzegi rwie. Cicha woda wie. Legendy trzeba robić cash. Płynie wzdłuż przez.
1: SK2 Jelenia Góra.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.